nie patrzę w gwiazdy, bo dobrze wiem, ona to robi ciągle. Czyta horoskop, kiedy pisze zwrotkę. Ona jest bystra, lecz na pozór i to takie słodkie. Ej, ona jeszcze w tym dorośli.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz.

Numer raz i tedy, jako warszawski deszcz. 2011, yeah. Prawdę powiedziawszy. O tak.

to na myśli, nie tylko tak śpiewam. Kto z miłości nie umarł, nie potrafi żyć. Ja nie chciałem tak szybko umierać. I nie śpiewam tego dlatego, byś do mnie wróciła lub żeby współczuli mi.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie. Ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy, ale

0: Gramy
1: w czwórce.
2: Ha, ha. A.

Komu się udało, niech odpala za chłopaków i wylewa butelki na chodnik. Brak ochoty rano, żeby dalej robić swoje, to nie powód, jest na ucieczki i proszki. Kobieta rapowa, to jest lek.

to jest punchline, kto to BDS i dlaczego Lil Pump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem, w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie, tęsknię za starym Kanye, yo, hej. Chcę

0: przepraszam, pozwól, że odkaszlnę.
1: Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć

0: tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć.
1: Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu

jak saszetą. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do tyrki idź, kolego. A przydal Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi piść. Może Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He, nie pomoże, wciąż ma zowsze. A w głowie tylko my i słońce, upał. Gdzie jest spokój ducha, tak długo go szuka.

0: Świetna rada, wujku, bardzo dobra rada.
1: Słuchasz Czwórki.

Indigo w kapciach w domu. Niby skromna Skoda, niby że balans i od świtu zen. A tu neptyk, narcyz, nie ogar i parę innych nieszczególnych rzeczowników na N. Zobacz jak niewiele widać za tej fasady źle skrojonej. Po co ta ocena, jak i tak przestrzelić, mniejsza w którą stronę.

w tobie ciebie, w tobie jesteśmy oboje. Kiedy łapiesz mnie za rękę, ja wreszcie mogę być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

Kožka jak tonik, słodka jak tonik. Słodka jak tonik, kożka jak tonik, słodka jak tonik, kożka jak tonik, słodka jak tonik. Napiłam się.

miał mnie patrzeć, ale ktoś stał, było późno i każdy trochę jak ja. Byłam lekko na bombie, dumna jak paf, niby szłam i pozornie nogi bez wad. Miał czas jakby śnieg gdzieś, oczy mam tam, nas jakby mniej i po co tam mgła. Miał mnie patrzeć, a

0: był tonik z naszej epki Bar.
1: Tu czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvado z Dali, mówcie mi rozkoszek. Pośrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom fonse. Oto interesy, poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasły.

sense if I stay here. But everywhere I move just doesn't feel like home. I know I never call and you've been on your own. Sitting wasting time, been awake since five. W nocy tylko myślę, ale nie śpię. Wiem, że jestem tak daleko, tego nie chcę. Weź ten jeden wielki oddech, łap powietrze. And we can make this right. Been awake since five.

małe. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki w planach chaty też kiedyś. Chciałem tylko sklep z płytami, wszędzie regały. Drugi pokój taki.

nim zasnę. Piszę coś na kartce, ale myślę, że to głupie. Nie pierwszy raz poczułem, że coś może uciec, a dni są

0: To nie chińska układanka, którą ciągle mam układać. To nie chińska układanka.
1: Okej, okay, jo. Pani psycholog mi mówiła, umiej zadać se pytania. Zadałem, zmieniło się od ich zadania. Ich zadania to jest to, co tam śpiewają w Tamagotchi. Ja chcę tańczyć, kochać, tańczyć się, nie smucić i zostawić coś po sobie, no bo czemu nie? I nie pykło z modą serio, weź nie przejmuj się. Nauczyłeś się na niej rzeczy, dla nowej będziesz lepszy. Wiem, że mógłbyś być dla tamtej starej, ale ją to jej nowy typo też ją stary, taka kolej rzeczy. Jeśli jest szczęśliwa, to co się nie cieszyć, bez reszty w to wsiąkasz i wiem, że tak bywa. Ale pomyśl, twoja przyszła to też czyjaś była. Nie będziesz tam pierwszy, to ciekawy wątek. Ja skłamałbym mówiąc, że zmienia cokolwiek. To dla mnie ważne, żeby było fajnie, w zgodzie z samym sobą naturalnie.

0: I spotkacie się na kawę następnego dnia. Przypomnicie sobie, jak było i że w sumie tak. Myślicie oboje, w sumie czemu nie spróbować. Jak tak nie będzie, pojawi się nowa, yo. Przyszła żona, pozdro z Krakowa.
1: Do niej chińska

0: Jaki masz znak? Ja lew, a na zegarze 8.
1: Pogoda.
0: I tak naprawdę ta 8 to taki trochę ratunek dla nas i oddech, bo teraz jeszcze temperatura dosyć przyjemna, około 20-24 stopni, więc można oddychać, można otwierać okna, jeszcze chwilę przewietrzyć mieszkanie, a potem te okna należy szybko i szczelnie zamknąć, zasłonić najlepiej żaluzjami, roletami, żeby jak najmniej się nagrzewały nasze mieszkania, bo przed nami kulminacja fali upałów i osiągnie ona prawdopodobnie skalę, która jeszcze nigdy w Polsce nie była widziana. Jest duża szansa, że temperatura przekroczy 40 stopni Celsjusza i zostaną ustanowione nowe rekordy, ale to nie są rekordy, z których powinniśmy się cieszyć, bo w takich warunkach trudno się żyje, trudno się funkcjonuje. Jak wynika z prognoz, nie można wykluczyć, że przy granicy z Niemcami będzie najgoręcej i zostanie ustanowiony kolejny rekord ciepła, który aktualnie dla czerwca wynosi 38,3 stopnie Celsjusza. No dzisiaj jest szansa, albo jutro jest na to szansa, że będzie jeszcze więcej. W tak upalne dni naprawdę warto na siebie uważać. I to niezależnie od tego, czy jesteście młodzi, czy ciutkę starsi, to dbać o siebie trzeba i mieć zawsze butelkę z wodą i chronić się od tego słońca wtedy, kiedy jest to możliwe, bo jeszcze dziś, jutro, pojutrze na pewno te upały w przyszłym tygodniu trochę odetchniemy od tego gorąca, no ale to, co będzie się działo w ten weekend, to naprawdę zjawisko niebezpieczne i trudne dla wszystkich.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukształtowały

0: Będą też goście, odsłuchy płyt i granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek

0: Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Hej, hej, tu zielona żaba. Usiądźcie wygodnie albo leżcie dalej, bo przed nami porcja zielonej energii na cały dzień.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: I tak, tak, leżenie to dzisiaj wskazana pozycja, bo gorąco, niemiłosiernie, najgorsze, najcieplejsze, najbardziej upalne 3 dni przed nami. Trzeba o siebie zadbać, a my sprawdzimy, jak dba się o tych, którzy sami o siebie zadbać nie potrafią, czyli zwierzęta. Bo jak się okazuje, jak się pewnie domyślacie, wszyscy mamy problem z tym, że jest gorąco i nam, ludziom i zwierzętom bywa ciężko, trudno to przetrwać, więc ogrody zoologiczne starają się jakoś ulżyć mieszkańcom. Zajrzymy do Opola, sprawdzimy, jak tam wygląda sytuacja gorąco, także na górskich szlakach. Czy upał może być niebezpieczny dla turystów w ten weekend? No to też na pewno sprawdzimy, a skoro będziemy w górach, to policzymy też kozice. No nie wiem, czy my, ale przyrodnicy na pewno liczą kozice, więc tym tematem zajmiemy się w tej godzinie naszego spotkania, a po 9:00 przyjdzie ktoś, kto postanowił trochę na własną rękę walczyć z upałem, a przynajmniej trochę na własną rękę zazieleniać nasze miasta i stosuje tak zwaną partyzancką uprawę roślin, drzew. Sadzi je tam, gdzie uważa, że mogłyby się przyjąć, no a potem walczy, pilnuje, żeby nikt ich nie wyrwał z korzeniami i nie zniszczył. Czy to możliwe? Czy tak w ogóle można, żeby posadzić sobie coś tu albo tam w naszym mieście, w naszych miastach? O tym po 9:00. Zatem zapraszam na najbliższe 2 godziny.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.
4: Zaprasza Marta Hoppe.

0: 20 minut po godzinie 8. Zobaczymy, jak tam dzisiaj godziny. Zielone czy nie?
1: Zielone godziny.
0: Aha, to już wiem od Jędrzeja, że zielone. A tak naprawdę o co chodzi? No chodzi o to, żeby korzystać z naszego prądu, który jest w naszych domach właśnie wtedy, kiedy produkowany jest z odnawialnych źródeł energii, czyli no taki bardziej zielony jest ten prąd, no bo odnawialne źródła energii są bardziej ekologiczne niż to klasyczne spalanie węgla. No i właśnie dobrze w tym momencie korzystać z prądu, jeśli mamy taką potrzebę, no bo wiadomo, że wiele rzeczy u nas chodzi non stop, na przykład lodówka. Oj, bardzo potrzebna w tych dniach, które za nami i przed nami, żeby zimną wodę i zimne napoje można było tam trzymać. No i przede wszystkim, żeby nam się nic nie psuło, co czasami stoi na blacie w kuchni, bo jak nawet taka temperatura, którą mamy teraz za oknem gdzieś do naszego mieszkania wchodzi, to wszystko się potrafi zepsuć, więc lodówka musi chodzić cały czas. No na to nie mamy wpływu i chodzi wtedy, kiedy są zielone godziny i wtedy, kiedy potrzebny jest węgiel w dużej ilości do produkcji prądu, ale są takie urządzenia, które włączamy od czasu do czasu, czyli na przykład pralka, czyli na przykład zmywarka, odkurzacz, no na przykład blender, toster, rzeczy, które mamy i których używamy. Toster trzeba pewnie użyć na śniadanie, więc no może niekoniecznie będę wam mówić, żebyście go włączyli później, bo śniadanie trzeba zjeść z rana, ale już od 9 są te zielone godziny, więc no to dobra pora na śniadanie. Zatem dzisiaj tego zielonego prądu w naszej sieci będzie sporo, no oczywiście dlatego, że mamy mocne słońce i w ogóle mamy słoneczny dzień, więc od 9 będzie tego zielonego prądu w naszej sieci sporo i w zasadzie przez cały dzień. Chociaż po 18 zazwyczaj tak jest, że większe zużycie następuje w naszych domach. Być może więcej osób wtedy korzysta i lepiej ograniczać używanie prądu, ale między 9 a 18 to jest ten czas, kiedy prąd będzie bardziej ekologiczny i tak będzie też jutro, pewnie pojutrze, no skoro taka temperatura i taka pogoda za oknem, to tej zielonej energii będzie sporo.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jak sobie radzić z upałem? No każdy być może znalazł już swój sposób, a jak nie, to warto go poszukać, bo dzisiaj, jutro i pojutrze hardkorowe temperatury na termometrach. Będzie gorąco, gorąco nam ludziom, gorąco też zwierzętom. No i ogrody zoologiczne muszą się tutaj wykazać pomysłami, jak pomóc im przetrwać. Są takie sposoby, na przykład owocowe, rybne lub mięsne lody, prysznice, zraszacze, kąpiel błotna i piaskowa. No każdy sposób jest dobry, żeby poradzić sobie z upałem. Takie metody stosowane

0: One są w ogrodzie zoologicznym w Opolu, aby właśnie nieco ulżyć jego mieszkańcom. Najpopularniejszym sposobem na schłodzenie zwierząt jest po prostu odpoczynek w cieniu drzew, ale w wielu miejscach ogrodu pojawiają się prysznice. No i oczywiście te lody, które serwowane są m.in. uchadkom czy jaguarom, mówi Marcel Bruj, pracownik ogrodu.
1: Chłodzimy się, ile możemy. Które zwierzęta też mają takie prysznice zamontowane pierwszy raz w tym roku. Wielbłądy dostały swój prysznic. Uchadki oprócz wiadomo wielkiego swojego basenu też mają taki prysznic zamontowany. Arbuzów dużo zamówiliśmy, więc arbuzy są.
0: Popularnym sposobem na chłodzenie się jest także kąpiel błotna. To musi być bardzo przyjemne. Mówi Denis Walecko, pracownik zoo w Opolu.
2: Są to hipopotamy karłowate, są to rossomaki, świnki puławskie i one faktycznie jak się przechodzi koło nich, to się całe otulają tym błotem i poza tym, że to ich chłodzi, to jeszcze dodatkowo tworzy taką barierę przed komarami, różnymi robakami.
0: A największe upały, no wiadomo, panują w szklarni, czyli w krainie bioróżnorodności, tam też trzeba sobie radzić, dodaje Denis Walecko. A jak się okazuje, niektórym upał wcale nie przeszkadza, no i w słońcu na przykład w słońcu się mogą wygrzewać ptaki, które uwielbiają kąpiele, no albo też niektóre zwierzęta, które właśnie na słońce czekają, ale przede wszystkim zwierzęta przesypiają te najgorsze okresy, więc ich aktywność w ogrodzie może być ograniczona, dlatego jeżeli planujecie wyprawę do ogrodu zoologicznego, to może nie w te upalne dni, albo z samego rana, kiedy zwierzęta jeszcze, tak jak my, mają trochę więcej siły i energii, bo słońce tak mocno nie grzeje. W ciągu dnia raczej się chowają i tak samo uważajmy z naszymi pupilami. Z psem spacer raczej rano i wieczorem, a jak mówi Agata Borucka z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego, w ciągu dnia spacer powinien być techniczny, czyli szybko wiadomo co i do domu.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Nie dość, że mamy już lato, to mamy już wakacje. Wczoraj odebrane świadectwa, można odpoczywać, można szaleć, można chodzić na różne wydarzenia plenerowe i takie w ten weekend w wielu miastach i miejscowościach w Polsce się odbywają, a to pikniki, a to koncerty, a to edukacja przyrodnicza. No i akurat oczywiście mnie interesuje najbardziej właśnie to, co z przyrodą, a takie miejsce i takie wydarzenia odbędzie się nad jeziorem Raduń w Wałczu. Zapanuje tam prawdziwie leśny klimat. Dzisiaj o godzinie 11 rozpocznie się wydarzenie pod hasłem Las na promenadzie. To inicjatywa leśników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, którzy pokażą, jak na co dzień wygląda ich praca. A jak zapowiada Agata Nowakowska z Nadleśnictwa Wałcz, organizatorzy przygotowali atrakcje dla wszystkich, i tych małych, i tych większych.
3: Będą stoiska podzielone na trzy różne funkcje lasu, czyli na funkcję przyrodniczą, społeczną oraz gospodarczą. Będzie można się na nich zapoznać z tym, co my tak naprawdę w tym lesie robimy, jak wygląda nasza praca. Będzie też dużo różnych atrakcji, warsztatów.

0: warsztatów. Będzie można stworzyć swój własny domek dla ptaków, domek dla nietoperzy, domki dla owadów też będziemy robić, świece z węzy, malowanie, rysowanie na torbach takich ekologicznych.
1: Bo nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, na czym polega praca leśnika. Ja myślałam, że chodzi, patrzy, obserwuje, zastanawia się, co poprawić w lesie, a tak naprawdę to jest dużo więcej pracy, niestety też papierkowej. A jeśli chodzi o imprezę Las na Promenadzie, to odbędzie się podczas niej także regionalny konkurs Drwali. Jak podkreśla Agata Nowakowska, to okazja, żeby z bliska zobaczyć, jak wygląda ta praca, wymagająca nie tylko siły, ale przede wszystkim precyzji, doświadczenia i doskonałej techniki.
0: Takim głównym elementem będzie regionalny konkurs Drwali, bardzo widowiskowe wydarzenie. Będzie konkurs ścinki, czyli będą wbite w ziemię pale 15-metrowe i zadaniem takiego drwala będzie takie obalenie tego sztucznego, przysłowiowego drzewa, żeby uderzyło w konkretny punkt pieniek. Dodatkowo będzie jeszcze okrzesywanie, czyli pozbawianie tego drzewa gałęzi.
1: No to domyślam się, że jeżeli drwale będą walczyć z tym drewnem, to nie będzie to piła mechaniczna, tylko albo siekiera, albo taka piła ręczna, moja, twoja. To stare czasy, jak się tak piłowało, ale być może ta tradycja jeszcze została. Las na Promenadzie, dzisiejsza impreza nad jeziorem Raduń w Wałczu. Kto chce się ochłodzić nad jeziorem i zobaczyć, jak wygląda życie leśnika, no i czym tak naprawdę jest ten las, jakie kryje sekrety, to o 11 można się tam zgłosić, wybrać i zobaczyć, co się będzie działo.
2: Please, we ain't got no peas because we spent all our money on some OCDs. We got some old Jay-Z's, couple ODBs, place them up in perfect order.

0: 17 minut pozostało do godziny 9. Za nami utwór If You Wanna Party, Come Over to My House. No dzisiaj pewnie nie jedno party, skoro weekend się rozpoczął, to być może jakieś party, ale ostrożnie z tym party i z tym upałem, żeby nie zaszaleć. I patrzę, co dalej na naszej playliście i się uradowałam, że utwór o tytule Deszcz, no bo na pewno czekamy, aż deszcz spadnie. Wyobrażacie sobie po tym upale taka burza, takie oczyszczające powietrze, no to byłoby piękne. Ale utwór, który przed nami, nie do końca o deszczu i o burzy, natomiast jest to nowy singiel duetu Alien i Mighties. Utrzymany jest w charakterystycznym dla artystów połączeniu nowoczesnego popu i rapu z naciskiem na emocjonalny klimat, no i melodyjny refren. A o czym opowiada utwór? No właśnie nie do końca o deszczu, bo raczej o relacjach i towarzyszących im uczuciach, a jego nastrojowa produkcja podkreśla melancholijny charakter piosenki, więc posłuchajmy tego deszczu i może pomarzymy sobie o tym deszczu, który w przyszłym tygodniu powinien się pojawić.
1: To jest nowość czwórki.

0: Reklama.
1: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne

0: 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
3: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
4: Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.
17: I make it look good. Old type predator. Every time. I make it look good. In the dance, I make it look good. Rubber bands, I make it look good. When I'm counting the grams, I make it look good.

0: Okolica. Jest godzina 9.
1: Pogoda.
0: Co tu dużo mówić? Jest ciepło, a będzie jeszcze cieplej, a nawet gorąco i wręcz upalnie. Taki weekend i taki poniedziałek też przed nami. To będą trzy najcieplejsze dni w tym roku w naszym kraju. Być może nawet będą to rekordowe upały w historii Polski, bo takie prognozy synoptycy nam podają. Gorąco jest wszędzie, dlatego warto na siebie uważać. Na przykład, jeżeli wybieracie się gdzieś na szlak. Tatrzańskie szlaki, Tatrzański Park Narodowy właśnie przed tym przestrzega. Upał może być niebezpieczny dla turystów wybierających się w ten weekend w góry. Według prognoz w Zakopanem temperatura przekroczy 30 stopni, a na tatrzańskich szczytach powyżej 2000 metrów ma sięgać ponad 20. No to niby nie tak gorąco, ale na takich wysokościach słońce odbijające się od skał działa znacznie mocniej, dlatego może być niebezpieczne. Warto zatem pamiętać o okularach przeciwsłonecznych, nakryciu głowy, kremie z filtrem, no i oczywiście odpowiednim nawodnieniu, apeluje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Przede wszystkim możemy się odwodnić, więc tak jak w centralnej Polsce wszyscy mówią, tam są wyższe temperatury zresztą niż w Zakopanem. Prawidłowe nawadnianie to jest bardzo istotne. Człowiek dorosły powinien wypić przynajmniej 3 litry płynu, a wędrując po górach to jest 4-5 litrów. Mówimy o całej dobie.
0: No na szczęście nie musimy tej całej wody ze sobą dźwigać, tych litrów, chociaż nie należy pić wody z tatrzańskich potoków, bo jest ona nisko zmineralizowana, bywa zanieczyszczona i nie nadaje się do spożycia właśnie. Natomiast są takie miejsca, gdzie wodę można uzupełnić w Zdrojach, między innymi w Kuźnicach oraz przy wejściach do Doliny Strążyskiej i Doliny Małej Łąki, więc trochę wody warto zabrać, ale mieć też pojemnik, żeby ewentualnie ją uzupełnić. I niezależnie od tego, czy jesteśmy w górach, na Mazurach czy nad morzem, woda dzisiaj do picia bardzo będzie potrzebna.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
3: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
4: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
6: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
4: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
6: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
7: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: No i mamy już 10 minut po godzinie 9. Temperatura już tylko rośnie. Poranek jeszcze był dosyć przyjemny, jak jechałam do pracy na godzinę 8. To takie 22 stopnie, nawet okna w aucie uchylone i takie przyjemne powietrze wpadało do środka. Teraz myślę, że wracając będzie nieco inaczej, bo to powietrze będzie cieplejsze. Dzisiaj mogą być 40 stopnie, coraz cieplej w całej Polsce, ale nie tylko, bo i Europa zmaga się z upałami. No i pytanie, jak sobie z taką temperaturą poradzić? Na szczęście w wielu miastach pojawiają się takie skwerki, w których można odpocząć. Poza miastami mamy sporo zieleni, mamy lasy. Ci, którzy mieszkają blisko wody, no to są szczęściarzami, bo można się nawet nie tylko w wodzie, ale obok wody w cieniu ochłodzić. A czy wy macie jakieś patenty i pomysły na to, jak sobie radzić z tym upalnym dniem, z upalnym weekendem? Jakieś plany, które sprawią, że będzie nieco chłodniej. Jeśli tak, to ja bardzo serdecznie przyjmę wasze polecajki, co robicie i jak zamierzacie się ochładzać w ten weekend. 226452100. Zadzwońcie i jeżeli macie pomysły, co zrobić, żeby było nam nieco chłodniej, to czekam na te informacje. A w tej godzinie naszego spotkania zobaczymy właśnie, co ten upał powoduje. Na przykład pewne rzeczy zostają odwołane. Niektóre wydarzenia, które miały być planowane, no z powodu wysokich temperatur zostają odwołane. Na przykład parada starych tramwajów w Krakowie nie odbędzie się, bo bezpieczeństwo pracowników i uczestników na pierwszym miejscu, a stare auta, stare tramwaje nie miały klimatyzacji, więc tego wydarzenia nie będzie można przeprowadzić przy tak wysokich temperaturach. Ale są pewnie rzeczy, które można robić przy wysokich temperaturach. Przede wszystkim się chłodzić. No to jaki jest wasz sposób? 226452100.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Zima była zimna, a lato jest ciepłe. No takie są prawa natury. Tylko czy to lato musi być tak bardzo ciepłe? No okazuje się, że ten weekend może właśnie takie wartości na termometrach pokazać, które będą rekordowe. No i jest jedno miasto w Polsce, które nieco się tym martwi, bo do tej pory przez 105 lat to oni mogli się pochwalić najwyższą temperaturą w Polsce. No ale być może w ten weekend ten wynik zostanie pobity. Teraz oficjalnie największym wynikiem upałów w Polsce może pochwalić się Pruszków, czyli miejscowość tuż pod Warszawą. To właśnie tam 29 lipca 1921 roku o godzinie 13:48 stacja meteorologiczna odnotowała na termometrach 40,2 stopnia Celsjusza. I to nie jest ten Pruszków pod Warszawą, to inna miejscowość przez ukreskowane ten Pruszków. Tymczasem na niedzielę prognozy mówią nawet o 42 stopniach, a zdaniem Marka Zgody, sympatyka lokalnej historii, rekord jest zagrożony, no ale jeszcze nie wszystko stracone.
2: My jesteśmy też brani pod uwagę. Odkąd czytam historię, zawsze występuje to mikroklimat. Dlatego był ten Królewski Instytut Pomologiczny i tak dalej. Liczę na to, że dalej będziemy funkcjonować jako Pruszków przez dwa U zamknięte, bo trzeba powiedzieć, że to jest opolski Pruszków. Będzie na mapie zaznaczone jako to, że była określona najwyższa temperatura i możliwe, że będzie ten rekord pokonany, ale dalej w Pruszkowie.
1: Panie Marku, dziękuję za ten Pruszków pod Opolem, a nie Pruszków pod Warszawą. Rzeczywiście zamknięte jest w tym waszym Pruszkowie, a w naszym warszawskim jest tu otwarte. Joachim Konsek, kronikarz i mieszkaniec Pruszkowa od 1963 roku, ocenia klimat miasta jako bardzo specyficzny.
3: Nawet jeżeli chodzi o opady, o burze, to Pruszków zawsze omijam. Jesteśmy w tak zwanej bramie morawskiej, także unikamy tutaj na szczęście jakichś tam kataklizmów. No ale jak już wejdzie do Pruszkowa, to już później łomoczy dosyć mocno. No zobaczymy jak będzie, czy rzeczywiście pobijemy rekord temperatury w Pruszkowie, czy nie, no to się okaże. Ale dzisiaj jest gorąco, ale leciutki wiaterek wieje, także jest nawet przyjemnie.
1: Nie wiem, czy o takie rekordy chcemy walczyć i takie rekordy pobijać jak rekord temperatury. No jeżeli to jest jednorazowa sytuacja, to nie ma dramatu. Podobno właśnie takie anomalie będą coraz częstsze w związku to wszystko ze zmianą klimatu. Niekoniecznie lato będzie całe upalne, ale takie dni i takie sytuacje pogodowe, temperaturowe będą się zdarzać. Mieszkańcy Pruszkowa spodziewają się nowego rekordu u siebie w niedzielę. Zobaczymy, czy może inny Pruszków, o ten pod Warszawą, pobije rekord Pruszkowa pod Opolem, a może inne miasto będzie rekordzistą upałów, które przed nami, które się rozkręcają i ten weekend będzie najbardziej gorący. A dodajmy, że Pruszków ma od 5 lat pomnik i tablice upamiętniające rekordowy upał, a także nowoczesną stację meteorologiczną, więc mogą dokładnie sprawdzić, jaka jest temperatura, a ten pomnik powstał na stulecie tego rekordu, bo 105 lat temu był ten dzień, kiedy rekordowy upał pojawił się w Pruszkowie, potem pojawił się pomnik, a co będzie się pojawiało i co się będzie działo w ten weekend, będziemy śledzić.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Jak schłodzić się podczas upałów? No, naturalnym pomysłem jest kąpiel. To potrafi orzeźwić i sprawić, że ta temperatura jest nieco mniej odczuwalna. Dlatego wszyscy, którzy wypoczywają nad jeziorem, nad morzem, nad rzeką, na pewno mają się lepiej. A jak wygląda sytuacja kąpielisk w Polsce? Czy jest czysta woda? Czy można wchodzić? Okazuje się, że 5 kąpielisk w Polsce jest zamkniętych. Tylko 5. 2 z powodu zakwitu sinic i 3 z powodu lokalnych zanieczyszczeń. Mimo to większość miejsc do kąpieli jest bezpieczna, o czym nas przekonuje i zapewnia rzecznik głównego inspektora sanitarnego Marek Waszczewski. Jak mówił w Polskim Radiu, na dziś zaplanowano kolejne kontrole w miejscach, gdzie te pojawiły się glony.
3: Tutaj mówimy o jednej z plaż w Sopocie i o plaży w Gdyni. No w tych dwóch przypadkach po prostu nastąpił zakwit glonów. Tam zakwitły sinice, to się zdarza cyklicznie, jest dość ciepło. Są to też tego rodzaju wody, gdzie taki zakwit następuje. No tam niestety w tym momencie kąpać się nie można, z tego co już wiemy. Dzisiaj będzie kolejna kontrola, więc liczymy na to, że już niebawem będzie można z tych kąpielisk korzystać.
2: Oczywiście mówimy o kąpieliskach, które są wydzielone i wyznaczone, a nie o takich dzikich, no bo tam kontroli nie zawsze się można doczekać. Jak podkreślił Marek Waszczewski, regularnie badana jest jakość wody, dlatego w miejscach pod nadzorem sanepidu można bezpiecznie korzystać z wypoczynku.
3: Nasze kąpieliska są bezpieczne, zdecydowana większość, praktycznie 80-90 ponad procent, to są kąpieliska, które mają tę jakość, no taką, z których można korzystać. Tam, gdzie jest gorzej, podejmowane są działania, więc w miejscach legalnych, wyznaczonych, kąpiemy się bezpiecznie.
2: A przed wyjazdem warto sprawdzić, czy to wybrane kąpielisko, nad które się wybieramy, jest otwarte i czy woda nadaje się do kąpieli. Na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego można znaleźć takie informacje. No dobrze to wiedzieć, żeby nie okazało się, pojedziemy, a tutaj można tylko popatrzeć z brzegu. Chociaż to też przyjemne, popatrzeć, posiedzieć nad wodą, niekoniecznie do niej wchodzić. Tak czy siak warto mieć pewność i wiedzieć, gdzie się kąpać, a przede wszystkim jeździć na kąpieliska, które są strzeżone i takie, które są do tego przeznaczone, a nie na dziko, bo tam to nigdy nie wiadomo, co będzie.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Ka, abradab, ioka, ufa, ulta.
2: Dzień dobry.
1: Dawaj. Gdy wstaje

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: To był Kaliber 44 i DJ 600 V w utworze Ja się wcale nie chwalę. No, klasyczek polskiego hip-hopu. Dzisiaj też pewien klasyczek, klasyk albo klasycy polskiego hip-hopu wystąpią w Progresji 30-lecie Molesty. Wydarzenie, które jest objęte patronatem czwórki. W Progresji może będzie chłodno. Pytanie, czy to w letniej scenie Progresji to raczej będzie gorąco, bo to na zewnątrz, czy w środku w klubie to raczej będzie chłodniej, bo być może jest klimatyzacja, a my dzisiaj szukamy miejsc, gdzie można się ochłodzić. Był już plan na to, żeby pójść nad wodę, na plażę, na jakieś kąpielisko, ale jest też pomysł, że można po prostu pójść do parku, bo do lasu też można pójść. Tylko przy takiej suszy i przy takim upale występuje spore zagrożenie pożarowe, więc jeżeli idziecie do lasu, to z głową nie zostawiać żadnych rzeczy, które mogą wywołać iskrę. No i taki las zacznie się palić. Przypominam, nie będzie padać w najbliższych dniach, więc gaszenie to będzie wyzwanie dla strażaków, więc trzymam was za słowo i mam nadzieję, że jesteście odpowiedzialni i z waszej strony takie atrakcje jak pożar lasu się nie wydarzą. Natomiast park to jest dobre miejsce na taki trochę odpoczynek od upałów i na przykład mieszkańcy Lublina mogą taki upalny dzień spędzić w XIX-wiecznym parku Bronowickim. Wczoraj został on oficjalnie otwarty po trwającej ponad rok rewitalizacji. W weekend oczywiście liczne wydarzenia kulturalne i rodzinne atrakcje, a to historyczny park Lublina od lat wpisany do rejestru zabytków, mówił miejski konserwator Hubert Mącik.
2: Początkowo miał być dużo większy. Później zlokalizowano przy nim rzeźnię miejską w latach 80. wieku XIX, w związku z czym nie było to miejsce tak atrakcyjne, jak być mogło. I właściwie przez cały wiek XX było to miejsce, które służyło okolicznym mieszkańcom, ale nie było nigdy tak dobrze zadbanym historycznym parkiem, jak to jest choćby w przypadku Ogrodu Saskiego. Kameralna przestrzeń, zaledwie 3 hektary w przypadku Parku Bronowickiego, ale bardzo ważny ze względu na to, że po stronie wschodniej Bystrzycy jedyne takie historyczne założenie zieleni.
1: No i w ramach rewitalizacji Parku Bronowickiego powstały nowe alejki, ale przede wszystkim różnorakie nasadzenia. Jest też plac zabaw i siłownia plenerowa, ale nie wiem, czy w tym upale akurat te dwie atrakcje będą cieszyć się powodzeniem. Ważne, że jest sporo zieleni. Chociaż dzisiaj w Lublinie temperatura może wzrosnąć zaledwie do 34 stopni Celsjusza. Są miejsca, które będą cieplejsze w tym kraju, więc może do Lublina, do Parku Bronowickiego pojechać. To dobry plan.

10 minut pozostało do godziny 10, a to znak, że za moment poranna rezydencja i muzycznie będzie wam przygrywał Harper. Zatem ja mówię dzięki, cześć, miłego dnia i chciałabym powiedzieć trzymajcie się ciepło, ale może dzisiaj lepiej będzie, jak wam powiem, trzymajcie się chłodno i orzeźwiająco. Marta Hoppe, dzięki, papa. Słyszymy się jutro po 8. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na audycję Soulful Vibes, w której usłyszycie najnowsze hity oraz klasyki, które ukształtowały

0: granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią

0: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, aha, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty, aha, i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie.
9: Tu czwórka Polskie Radio.
8: Tu czwórka Polskie Radio.

0: metafor na bitach tłustych jak plastyk.
1: Minęła godzina 10.
2: Pogoda.
1: Tu wasz funkowy pogody, Marcin Hubert Wellharper. Chcieliśmy lata, no to bardzo proszę, mamy prawdziwy upał, a nawet gorąc i palące słońce. W Suwałkach dziś 31, w centrum 35, a na zachodzie nawet 37-38 stopni. Najchłodniej dziś w górach około 29 stopni. Uważajcie na siebie i pijcie dużo, dużo wody.
2: Reklama.
3: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
13: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
14: Roku, jer, czyli po dobutu, utopier, nego pucz po dobutu, utopier, pucz po dobutu, utopier, nego czyli po dobutu, utopier. Da nam bier lej lege jaba, szu li bier lege lapa, da bi bier lej lege lapa, szu li bier lege tama. Bier zhe la ba de ya ba bu yue na, la ba hui di zhe la ba de ya ba de la ma, bu zhi

0: 倒别了个喇嘛，
1: 不吐葡萄皮儿吃葡萄。
0: 打北边来了个喇嘛，
1: 不吐葡萄皮儿吃葡萄。
0: 手里别了个喇嘛，
1: 不吐葡萄皮儿

0: To jest poranna rezydencja Harpera.
1: Hej, hej, to ja, Marcin Hubert Well Harper, będę dla was dobrze grał przez kolejne 2 godziny. Zapraszam, ja i moja chrypa.
2: Bad boy. Man a real bad boy. Bad boy. Man a real bad boy.

Zawsze chciałem mieć głos jak Rod Stewart, no i dziś odrobinę tak właśnie się czuję. No, po takim początku to już chyba oczęta otworzyliście, bo najpierw insekty budziły. Irlandka Hannah Peel i Chinka grająca na perkusjonaliach, udzielająca się wokalnie Bei Bei Wong. Warto sprawdzić, warto posłuchać ich całą, bardzo ciekawą płytę Endless Dance z logo studia i firmy Real World, której szefem jest słynny Peter Gabriel. No, przed momentem już bounsująco szkocka załoga Capitol 1212 plus grime'owy raper Killa P w nagraniu No Hurt. No, choć wbrew tytułowi kawałek po głowie okłada solidnie, no i bity też ważyły niemało. I teraz także będzie słynny, kolejny słynny grime'owy nawijacz, także wagi ciężkiej, Rico Dunn plus londyński projekt European 305, który afro-funkowy Redeem tu zapewnił. Singiel nosi tytuł Ravers, a stąd już no bardzo blisko o krok do londyńskiej muzyki Broken Beat. Afro-soulowo-jazzowa ekipa Kokoroko, ale w nowych klubowych remiksach, najpierw w wersji pana IG Culture, pioniera legendy muzyki Broken Beat właśnie, na potem uroczy kawałek Sweetie w roztańczonym afrofunkowym remiksie brytyjczyka Isco. No i zrobi nam się niezłe disco. Tańczymy!

Londyńska wytwórnia Brownswood świętuje w tym roku swoje 20. już urodziny. No i przed momentem w jej barwach właśnie afro-soulowa załoga Kokoroko w świeżych, nowych, klubowych, broken beatowych przeróbkach. No a teraz to nawet jeszcze bardziej bity będziemy łamać, bo przed nami Oliver Knight, podopieczny firmy True Thoughts, jego wydany w roku ubiegłym krążek Between the Lines, ale w nowych parkietowych aranżacjach. Dziś utwór Boss z dawno niesłyszanym Roots Manuwą w nowiutkim remiksie Matiki, potem klasyczne już breakbeatowe granie, weterani gatunku Control Z i Wizard, plus rapujący, rymujący Benji Wild, kawałek Big 45 w porywającej wersji legendarnego projektu Freestylers, Aston Harvey jako Freestylers, plus potem jeszcze też, no odrobinkę sobie, porejwujemy.

z logo oficyny Deck Mantel, gdzieś pomiędzy techno, rave'em i muzyką breakbeat, Niemiec René Pawlowicz jako Shed, z właśnie wydanej bardzo dobrej płyty Rave Icos, no i w moim ulubionym jej fragmencie utworze Double Scoop. No a teraz to dopiero sobie łupniemy, bo przed nami Edison Groove i Sam Binga, jedni z najbardziej kreatywnych, najważniejszych twórców tej zbasowanej muzyki klubowej, jej różnych brytyjskich takich ponadgatunkowych mutacji. Tak jest i w tym przypadku muzyka house, muzyka ghetto house, muzyka juke, pomieszana z Miami Bass, Jersey Club, do tego electro, ghetto tech, no i z tymi różnymi brytyjskimi wygibasami. Edison Groove i Sam Binga w duecie, a to zwiastuje, że no, będzie się działo, z projektem i płytą Bags Inc., Bags Incorporated, premiera tego materiału 10 lipca, a u nas już dziś From the Back i Hit the Moose.

Wszystkim się zdawało, że to Wojski gra jeszcze, a to w czwórce tak łupało. Przed premierą wymiatacze Edison Groove i Sam Binga z ich porywającej płyty w duecie pod szyldem Bags Inc., Bags Incorporated. U mnie po raz pierwszy i na pewno nie ostatni. I na listę moich ulubionych, tych najciekawszych publikacji. Anno Domini 2026, szczególnie jeśli chodzi o elektroniczno-klubowe brzmienia, z półobrotu ze Szpagatem kilka tygodni temu wtargnął ten oto materiał. Nowa epka, nowy mini-album uwielbionego przeze mnie projektu Rush to the Unknown z Nowej Zelandii, ale no bardzo mocno osadzonego w Japonii i tamtejszej kulturze, co w ich muzyce słychać bardzo wyraźnie. Tak jest także na ich nowym materiale Ancient Future, podobnie jak sama Japonia, no pełnym tradycji, z jednej strony pełnym tradycji, ale bardzo przy tym futurystycznym, plus do tego jeszcze wspartym na dżunglowych i drum and bassowych korzeniach. Absolutnie niezwykła, niesamowita muzyka. Premiera tej płyty w przyszłym miesiącu, za tydzień 3 lipca. U nas już dzisiaj fragment ode mnie od Harpera, a wracam do Was dokładnie o godzinie 11:00.

0: Autopromocja.
1: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
2: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
2: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
1: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy, proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 11.
1: Pogoda.
0: Tu wasz fankowy pogodyn, Marcin Hubert, Well Harper. Upał napiera, a w niedzielę ma być jeszcze goręcej. W całym kraju już grubo ponad 30 stopni. W centrum 37, na zachodzie 39, może nawet i więcej. Pijcie dużo wody, miejcie ją ze sobą, bądźcie czujni i wspierajcie inne osoby, które gorzej z takim upałem sobie radzą. I oby do zimy.
1: Autopromocja.
2: Jeśli lubicie soul, rap, pop, R&B i jazz, to zapraszam na

0: granie z winyli. Soulful Vibes w każdą sobotę od 12 do 14. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja.
2: To jest poranna rezydencja Harpa.

To jest poranna rezydencja, godzina już druga, w niej na lato świetny miks, jedna z najważniejszych postaci zbasowanej muzyki klubowej. Kolejny dziś taki twórca, w pierwszej godzinie pojawili się i zagrali Sam Binga i Edison Groove. No a teraz przed nami Brytyjczyk Om Unit, jego doskonały, bardzo ciekawy mixtape, Hardcore Soul, tak to dzieło się nazywa, pokazujący jak na początku lat 90. zmieniało się brytyjskie klubowe granie jak nurt o nazwie Street Soul, czyli no bardziej taka miejska odmiana soulu na programowanych bitach. Sięgała po breaki, sięgała po połamane rytmy, jak ta muzyka się rozpędzała, przemieniała w hardcore, przemieniała w rave, no i powoli w jungle także, ale zachowując przy tym pewną taką miękkość, melodyjność i soulową duszę. Zatem historia i rozrywka w jednym, całość ma 85 minut, więc no ponad godzinę w całości po prostu nie wejdzie. Zrezygnowałem zatem z wolniejszego początku, ruszyliśmy, gdy już muzyka nieco się rozbujała i z każdym kolejnym kawałkiem tylko przyspieszać będzie. Na playliście Rav Dance Squad, FM Inc., Carlton, The X-Men, Wildcat, Projekt Shades of Rhythm, One Tribe, Soul Connection, Brothers Grimm, wspaniała Nicolette i grupa Shut Up and Dance, Night Riders i tak dalej, i tak dalej. Płyty, no i muzykę soul i hardcore miksuje Om Unit, a ja życzę Wam dobrego letniego odbioru.

Za dekami słynny OMUNIT, jego hardkorowy soul. Doskonały, słodziutki miks ukazujący, jak brytyjska muzyka street soul, czyli miejska, bardziej taka klubowa odmiana soulu, zaczęła mieszać się z breakbeatem, rave'em i wczesną muzyką jungle, a to wszystko działo się w pierwszej połowie lat 90., czyli niby historia, ale muzyka, przyznacie, że niezmiennie wyborna, no i przyjemności ze słuchania i bujania na lato naprawdę mamy sporo.

Zamiast nowości w tej godzinie Brytyjczykom Unit, jego arcyciekawy miks łączący świat brytyjskiej miejskiej muzyki soul, street soulu i połamanych klubowych, breakbeatowo-rave'owo-hardkorowych rytmów i brzmień. Zebranie wszystkich utworów, research, zmontowanie całości, stworzenie całego tego dzieła mixtape'u zajęło Brytyjczykowi dobrych kilka lat, ale na tym właśnie polega prawdziwa pasja do muzyki, prawdziwa miłość do muzyki, a całe dzieło Hardcore Soul, przyznacie, że absolutnie wyborne.

Do 12. Om Unit, jego hardcore soul, mało znana, wyborna odnoga brytyjskiej muzyki klubowej. Za jednym zamachem tamtejszego miejskiego soulu i rave'owego hardcore continuum. To jest ostatnia poranna rezydencja z moim udziałem, no przynajmniej tego lata, bo uwaga, uwaga, od 1 lipca. Wlatuje nowa ramówka i ja grać dla Was będę nie dwie, ale 3 godziny w środę od 10 do 13 w nowym letnim paśmie Czwórka. To słychać! W pozostałe dni od poniedziałku do czwartku Cougar, Bertie, Naked, Relaxing. Ja, Marcin Hubert, Well Harper, w środę pojawiać się będę od 10 do 13. Gorąco Was zapraszam już 1 lipca. Na dziś jeszcze po 12 według rozkładu Damian Sikorski, jego Soulful Vibes. Ja życzę Wam pięknych wakacji, oczywiście z nami, z Czwórką.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
4: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
5: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
6: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
8: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.

0: tell you. Until next time, you'll stay fine. Peace!
1: Na zegarach 12 to czwórka Polskie Radio.
2: Pogoda.
1: Chłodno to nie jest zdecydowanie dzisiaj w całym kraju. Przed nami bardzo gorący, niemal upalny, no w zasadzie bardzo upalny dzień. Nad krajem dominuje słoneczna i bardzo sucha aura. Temperatury sięgają do 29 stopni w rejonach podgórskich, nawet do 37 stopni dziś na zachodzie i południu kraju. Najcieplej będzie między innymi na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i Wielkopolsce. Jedynie na południu, nad Tatrami może po południu, w godzinach nawet bardziej wieczornych, pojawić się przelotny deszcz. Dzień bardzo z wysokimi wartościami promieniowania UV i utrzymującą się falą upałów, więc warto pamiętać o tym, żeby nawadniać się, dużo wody pić, unikać się długiego przebywania na słońcu w godzinach popołudniowych, no i zachować ostrożność.

0: Autopromocja.
1: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
2: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
2: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
1: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Abemus Papa.
4: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
7: Here's the fire. One, zero.

0: Spieszę się powoli i Sara w radiowej czwórce, wokalistka, która na co dzień udzielała swojego głosu w zespole Ras Mentalis Mienta, z Rosalie również śpiewała z O Co Chodzi i Grupsonem, a teraz stawia na karierę solową. Mamy 6 minut po 12.
1: Na audycję Soulful Vibes zapraszam Damian Sikorski.
0: We własnej osobie witam i zapraszam do godziny 14. Przed nami ostatnie w tym sezonie wydanie audycji Soulful Vibes. Mam nadzieję, że po wakacjach spotkamy się również w tym paśmie, może innego dnia, może o innej godzinie. Będziemy informowali, ale o nowych audycjach również jeszcze dziś was poinformuję, kiedy będziecie mogli usłyszeć mnie i moją selekcję, ale także zapraszanych gości, bo każda w zasadzie audycja, w której uczestniczę w radiowej czwórce, to też goście i tak będzie dziś. Już za moment w naszym studiu pojawi się Igor Falecki ze swoim albumem zatytułowanym Echo. Perkusista, multiinstrumentalista, wokalista, autor tekstów, producent, nagradzany muzyk na całym świecie. Dziś będzie przede wszystkim w radiowej czwórce prezentował swoją solową twórczość. Całkiem niedawno zagrał w Warszawie premierowy koncert. Trudno było się dostać. Wielu moich znajomych dzwoniło do mnie, czy jesteś w stanie jeszcze załatwić jakoś wejściówki. Full ludzi, myślę, że spokojnie mógłby zagrać w większym klubie. O tym koncercie również porozmawiamy. Mam nadzieję, że to nie było jedyne wydarzenie, gdzie mogliśmy zobaczyć i usłyszeć na żywo Igora Faleckiego. Na pewno już za moment w radiowej czwórce startujemy.

0: No myślę, że tę kompozycję doskonale znacie z radiowej czwórki w naszej stałej rotacji już może od 2 lat. Igor Falecki, dzień dobry, witaj.
1: Cześć,
0: we własnej osobie.
1: Dobry.
0: Cześć.
1: Hej.
0: To chyba był 2024 rok, jak spotkaliśmy się przy okazji premiery tej piosenki.
1: Tak, zgadza
0: możliwe,
1: się.
0: Całkiem możliwe, prawda?
1: Tak, tak, tak.
0: I wtedy już zapowiadaliśmy twój solowy album. No jest, w końcu jest.
1: W końcu wyszedł. Tak, no trochę tu czasu zajęło, ale jestem bardzo usatysfakcjonowany i szczęśliwy, że to w końcu jest.
0: A od razu wytłumaczymy naszym słuchaczom. Myślę, że doskonale postać Igora Faleckiego znają, ale można przypomnieć, Igor na co dzień to nie jest tak, że nudzi się i wykorzystuje czas na jakieś inne aktywności, tylko po prostu pracujesz jako zawodowy muzyk od lat, a w zasadzie prawie od dzieciaka.
1: Tak, no to prawda. No, nie zawsze łatwo jest pogodzić w sumie można powiedzieć pracę muzyka z jakimiś właśnie takimi rzeczami typu, żeby nagle sobie posiedzieć w studio trochę, pokomponować swoich rzeczy, więc też wydaje mi się, że to trochę mnie kosztowało właśnie czasu i poświęcenia też z racji tego, że sam to wszystko robię, tą całą produkcję tego albumu od początku do praktycznie końca, bo masteru ja nie robię, ale to bardzo dużo czasu.
0: Ale większość jest zdecydowana, większość, którą słyszymy w twoich kompozycjach na albumie Echo, to jest właśnie Igor Falecki. Echo, to taki tytuł albumu, jeśli macie odpalony streaming, to zauważycie ten charakterystyczny napis i barwy, które towarzyszą płycie i teraz Igorowi. Kolor pomarańczowy, nie da się nie zauważyć. Żyć, więc dobra barwa, bardzo dobra. Myślę, że też pasująca do ciebie, ale zastanawiam się nad samym tytułem, bo bardzo jest symboliczny, prawda? Mhm. Czym jest to echo w twoim rozumieniu?
1: Dla mnie, wiadomo, no można to sobie tam po swojemu jakoś interpretować, ale to bardziej chodziło o emocje, o wspomnienia, które zostają w nas. I może one z czasem się trochę jakoś zniekształcają, trochę jakoś tak zmieniają, to i tak w nas zostają. Czyli tu bardziej chodzi o właśnie te jakieś takie mocniejsze rzeczy, po prostu właśnie jakieś wspomnienia, też czasami jakieś traumy, takie różne rzeczy.
0: Czyli też trochę takie odbicie, jakim dzisiaj jesteś artystą.
1: Tak. To w ogóle też się trochę tak przez przypadek w sumie złożyło, że w tym roku

0: to jest 20 lat po tym filmiku z internetu, gdzie tam sobie pierwszy raz ludzie zauważyli, że gram na perkusji.
1: Cały świat cię zauważył. Tak. Dzięki twojemu tacie.
0: I to też taka śmieszna, w sensie to w ogóle nie była chyba, nie, to nie była ta myśl, czemu ten pomarańczowy kolor, ale tam też miałem pomarańczową koszulkę na tym pierwszym filmiku.
1: Okay.
0: I moje pierwsze w ogóle takie logo, pamiętam, to też było IF i w takim pomarańczowym kółku chyba. Mhm. Więc gdzieś ten pomarańczowy kolor do tej pory ze mną przebywał.
1: Wiesz, że ja cały czas pamiętam moment, gdy odpaliłem telewizor i oglądałem Teleekspres i zobaczyłem cię w Teleekspresie, że ile miałeś wtedy lat? 5, 4, 5
0: chyba, tak mi się wydaje. Jak Teleekspres, to może 5.
1: No, to właśnie pokazano najmłodszego perkusistę świata, który gra na bębnach dość dobrze i wiem, że ten filmik to w ogóle obiegł cały świat, że nagle zdobyłeś popularność w Ameryce Południowej.
0: No tak, tak, tak. To dość duży viral się zrobił i czasami się zastanawiam, jakby to było teraz. Coś takiego by się wydarzyło i bym był tym dzieciakiem, no bo jednak internet dopiero tak raczkował, nie było prawda, tak, tak aż bardzo intensywne social media, o czym też trochę opowiadam w albumie, że na przykład jest taki utwór, drugi zresztą po polsku utwór Tuli na albumie, który właśnie jest trochę właśnie opowieścią o tej sferze takiej internetu, że w internecie wszystko jest takie idealne, a czasami nie wiemy, co jest po drugiej stronie, jakie te emocje ten człowiek czuje po prostu.
1: Ameryka Południowa, wiele innych kontynentów, które później zwiedziłeś jako muzyk, grając. I to jest w ogóle też piękna klamra.
0: Tak, tak, tak. No to podróże to jest jakiś taki, wiadomo, no wydaje mi się, że marzenie każdego muzyka, żeby móc grać muzykę wszędzie na świecie, to jest fajne uczucie.
1: Ja teraz życzę ci tego, żebyś jako IF, jako Igor Falecki koncertował ze swoim znakomitym live bandem i prezentował swoją muzykę, bo to, że inni artyści chcą z tobą grać i przygarniają cię do swojego składu. Przykładem jest G-Mac, który w ogóle zrobił mega robotę przed twoim koncertem, świetnie zapowiadając tak naturalnie, opowiadając o swoim koledze, z którym gra od lat.
0: Bardzo miło.
1: I pojawił się też na tym koncercie z taką radością i błyskiem wokół, że to jest mój człowiek, który właśnie tak gra, nie tylko na bębnach. To nie jest tylko ten dzieciak, którego znacie z internetu, ale on gra też na gitarze, śpiewa, komponuje, pisze teksty. Tymczasem Sunny Days, a Tuli jeszcze do tego utworu sobie dojdziemy. Zostańmy przy Sunny Days, posłuchajmy.

0: W sumie zapowiedziałem dwie piosenki, a wyszła jeszcze inna. Znowu śnić. Igor Falecki w radiowej czwórce. Igor Falecki dziś jest z nami. Zresztą z tobą śnić to też była singlowa kompozycja, tak?
1: Tak, to był ostatni singiel przed całym albumem.
0: No ja wtedy tak się zastanawiałem, zobaczyłem ten singiel w ogóle, że się ukazał i mówię, no, nawet nie napisał. Ja za chwilę dostaję maila z zaproszeniem w ogóle, że ukazuje się płyta, że będzie koncert premierowy. Bardzo się ucieszyłem wtedy, wiesz, bo w pewnym momencie zastanawiałem się, czy nie masz czasu na nagranie tej płyty, albo w sumie już do produkowania, bo spotkaliśmy się w 2024 w czwórce, to już byłeś na etapie kilku nawet singli, które mogliśmy prezentować, a jednak się okazało, że znalazłeś ten czas i ten album jest. Jakie to dziś uczucie muzyka, który tak naprawdę osiągnął już naprawdę no wiele. Jesteś nagradzanym muzykiem na całym świecie, zdobywałeś największe tytuły perkusisty roku i to kilka lat z rzędu i nagle zdecydowałeś się jednak na tę solową twórczość, więc czegoś ci brakowało, a jednak czy ta satysfakcja dziś tak samo smakuje jak, nie wiem, granie u boku największych artystów na całym świecie?
1: To znaczy, no na pewno ta taka solowa twórczość i w ogóle robienie swojej muzyki tak od A do Z, to jest jakieś takie inne uczucie. Wydaje mi się, że przez długi czas chciałem coś takiego zrobić samemu. Jakoś zawsze mnie kręciły też inne instrumenty, właśnie gitara basowa, którą mega, mega lubię.
0: Gitara elektryczna też, tak, którą tak, pojawiasz tak. się na scenie. Aż dziwnie się na ciebie patrzy, gdy jesteś z gitarą. Wiesz, aż tak mówię, w ogóle tak mi pasujesz do tych bębnów, no. A w ogóle no, bycie, wiesz, Philem Collinsem, granie na bębnach i śpiewanie, to jest naprawdę mega sztuka.
1: Ja to biorę po prostu jako takie wyzwanie, no i też przez to mogę się trochę inaczej wyrazić niż po prostu poprzez sam rytm, jak do tej pory. Tu jednak są słowa, jest jakaś bardziej jakaś słyszalna melodia, są właśnie inne instrumenty. Jest też to, o czym od dawna marzyłem, czyli granie po prostu ze swoim zespołem, który w sumie się składa z moich przyjaciół, więc to jest pewnego rodzaju jakieś marzenie i wiem, że przed mną jeszcze długa droga, żeby to jakoś po prostu rozwijać, ale jest to fajne, no jest to fajne wyzwanie nowe.
0: Echo jest podsumowaniem 20 lat twojej drogi muzycznej?
1: Tak, na pewno oprócz nawet drogi muzycznej, to może jakiejś takiej drogi życiowej, trochę mentalnej, bo czuję, że to jest takie jakby zaklamrowanie jakiegoś etapu właśnie, ten album. No ale jakoś tak miałem właśnie ochotę, żeby to spiąć w całą jedną historię, którą chcę pokazać pierwszy raz ludziom, słuchaczom. No i to jest na pewno też początek czegoś nowego. I...
0: Czyli te drzwi są otwarte.
1: Tak,
0: i to
1: jest taki jak najbardziej. To nie jest, że
0: też intro przed tym, co się wydarzy jeszcze w twoim życiu muzycznym. Ale, bo ty jesteś niezwykle pozytywną osobą, uśmiechniętą i masz cały czas tego dzieciaka, którego poznałem w telewizorze 20 lat temu. Ale czy jeśli chodzi o warstwę liryczną, to jest tylko ten uśmiechnięty Igor? Czy pozwoliłeś sobie na to, żeby trochę poopowiadać o trudniejszych sprawach, no które właśnie... każdego dotykają przecież, a tym bardziej wchodząc w dorosłe życie?
1: Nie, no właśnie myślę, że tam

0: Wiadomo, że są to jakieś, no typu na przykład taka piosenka, jak właśnie z tobą śnić, chociaż ono też ma jakieś takie odzwierciedlenie, nie zawsze pozytywne, bo ktoś by mógł pomyśleć, że no to po prostu jest jakiś taki love song, jakaś taka gonitwa za miłością, ale też tam mam wrażenie, przynajmniej ja to tak odczuwam, że w tym albumie jest też trochę jakiejś takiej no może mroczniejszej strony, której może nawet nie, bo właśnie ona też jest opakowana w taką bardziej nostalgię, bym powiedział, jakąś taką trochę melancholię, te właśnie takie moje wieczne rozkminy nad tym, co robić, co trzeba robić, nie wiem, z sobą i w ogóle.
1: A spełniłeś się jako tekściarz? Bo jako muzyk to wiem, że tak. A czy jako tekściarz?
0: Znaczy, myślę, że tak, jeszcze mówię zaprawę właśnie, że a jako muzyk to myślę, że też mam jeszcze tutaj dużo jakichś rzeczy, nad którymi chcę pracować. A jeśli chodzi o teksty, to jest dla mnie totalnie nowa rzecz. Mhm. No wiadomo, że może nie wiem, czy to jest jakieś mega doświadczenie, te parę tych piosenek, no ale załóżmy, że większość pisałem po angielsku, więc no po angielsku już coś tam sobie powiedziałem. Po polsku dla mnie to jest totalnie nowinka, bo w sumie oprócz tych utworów to nawet nigdy nie napisałem jakiejś takiej demówki, która nie użyła światła dziennego. To rzeczywiście są moje pierwsze
1: utwory. To co się stało, że jednak postanowiłeś po polsku napisać? Bo z tobą śnić to jest w ogóle mega przebojowy numer.
0: No, bardzo, bardzo mi miło.
1: Nawet byłem zaskoczony, czy to na pewno ty, ale no bo nawet trochę pod względem muzycznym jest inny niż pozostałe kompozycje na albumie Echo.
0: Tak, no szczerze mówiąc nie wiem za bardzo z czego to wyniknęło, może po prostu chęć wyrażenia się tym językiem, na który się na co dzień posługuje, chęć trochę eksperymentu, bo no, ten angielski trochę wyszedł z tego, że większość muzyki, którą słuchałem w domu i słucham tak na co dzień, jest po angielsku, więc też mi było łatwiej trochę zaczerpnąć jakiejś inspiracji i właśnie jakoś pomyśleć, jak bym chciał przekazać w słowach. Trochę mi łatwiej to było poukładać, ale jak pamiętam, bo zaczęło się od instrumentala do Z tobą śnić, to jakoś tak wpadł mi ten refren i pomyślałem, dobra, to jest ten moment, chcę sobie zaśpiewać, spróbować napisać tekst po polsku.
1: I bardzo dobrze. To teraz uda nam się zagrać Sunny Days? Spróbujmy. Jak nie, to będzie inny utwór, na pewno od Jura Faleckiego.

0: Sunny Days w radiowej czwórce. Igor Falecki, autor tej kompozycji we własnej osobie, jest dziś z nami. Myślę, że tę piosenkę możecie też znać z moich audycji. Co prawda nie trafiła do stałej rotacji, ale no, rozgrywana była przeze mnie no dużo. dużo. Tam tyle się dzieje dobrego muzycznego. Ja też rozpracowuję sobie jako muzyk te utwory, gdzie, jak bęben jest zagrany, jak ten bas jest zagrany w takich nieoczywistych miejscach. No super, naprawdę mega muzyczna jest ta płyta. W ogóle spokojnie mogłaby być też instrumentalnym albumem, żeby sobie posłuchać, co autor miał na myśli, jak chciałeś pokazać siebie z innej strony. Bo wiadomo, to jest trochę inne granie jak u Jimka, prawda? Z którym grasz na co dzień.
1: Tak. Całkowicie, chociaż wydaje mi się, że nawet to słychać na tym albumie, że ta rozpiętość dynamiczna też jest dość duża.
0: No
1: i też u nas na live'ach to słychać, co też właśnie jest dużym bardzo elementem twórczości i przede wszystkim koncertów Jimka, tak gramy, bo tam ta rozpiętość dynamiczna jest naprawdę od takiej ekstremalnie głośnej po ekstremalnie cicho, gdzie na tych bębenkach trzeba po prostu tak tylko sobie smerać. Więc no, to wszystko jakoś, wiadomo, przechodzi później w jakiś taki mój język po prostu.
0: Wracając jeszcze na moment do Jimka, widać, że on nie tyle co bardzo kibicuje ci jako artyście solowemu, ale on lubi twoją muzę.
1: Chyba tak. Usłyszałem dużo bardzo miłych słów na pewno po koncercie od niego. Wydaje mi się, że pierwszy raz nasz, w sensie słyszał mnie tak z bandem na żywo, więc też...
0: Bo słyszał cię nie raz, ale nie w takim wykonaniu.
1: No właśnie, no też wydaje mi się, że może trochę osób się nie spodziewać, jak mnie tak obserwują z tego, co robiłem wcześniej. Może trochę osób się spodziewać też, że na tej płycie właśnie, nie wiem, będą jakieś niesamowite, trudne polirytmie, sola perkusyjne
0: tak,
1: i tak dalej.
0: Tak, że pograsz nie wiadomo jakie fikołki, w każdym numerze będzie solo na bębnach.
1: Tak, a tu właśnie chciałem tak zrobić na odwrót i po prostu zagrać to, co czuję i bardziej się skupić na całości. Wiadomo, że na tym albumie dużą częścią jest po prostu groove i od tego też często zaczynałem, że były bębny nagrane, później sobie dograłem bas i na podstawie tego duetu rytmicznego powstawała reszta.
0: Nie, no serce kapeli, sekcja rytmiczna, wiadomo, basówka i bęben. Najważniejsze. Ile lat z Jimkiem już grasz?
1: 10.
0: No to on by cię nie oszukał. Jakby mu się nie podobało, to po prostu by powiedział, że fajnie, ale u mnie fajniej.
1: Nie, nie wiadomo. Jimek zawsze jest szczery.
0: Po 10 latach grania wspólnego to nie. To już kumple tacy, którzy mogą sobie szczerze powiedzieć.
1: Pewnie.
0: Zresztą ty przy ostatnim albumie Jimka...

0: czy najnowszym również współpracujesz jako współproducent?
1: Nie. Bardziej tą sferę perkusyjną. Po prostu trochę jakichś pomysłów jest donanych ode mnie, a Jimek, no z racji, że on to wszystko tam po swojemu sampluje i zresztą robi to niesamowicie no, to super, tak. to jest jakby jego dzieło.
0: No, etiudy, które ostatnio się ukazały, to w ogóle z numeru na numer to jest sztos totalny. Ja mam taką swoją ulubioną, którą jeszcze dziś zagram, w której jest mój ulubiony raper, jakim jest Łona. No to jest w ogóle sztos. Etiuda numer 7, ale to później. Jaką muzyką cię rodzice karmili? Twój tata to w ogóle twój największy fan. Ja pamiętam po naszym pierwszym wywiadzie to, co tylko się ukazało, to komentował, lajkował i widać, że po prostu...
1: Prawda. Nie no, support od rodziców, od całej rodziny w sumie, bo też moi dziadkowie, moja siostra z moim szwagrem też jest bardzo, bardzo duży support.
0: To pozdrawiamy serdecznie rodzinę w ogóle Faleckich i jeśli macie nazwiska inne, to też, ale pozdrawiamy bardzo, bardzo, bo to dobrze mieć taki support od rodziny, która pewnie wierzy i wspiera.
1: Pewnie. A jeśli chodzi o tą muzykę, co grała w domu, to bardzo różna. Właśnie też, no, z tych takich pierwszych nagrań to dużo było Prince'a, dużo było Run DMC.
0: Ale piosenkowe granie również, prawda?
1: Tak.
0: Dlatego myślę, że też poszedłeś w tę stronę, jeśli chodzi o twój solowy album, że jednak chciałeś od tej strony piosenkowej się pokazać też.
1: Prawda. Jeśli chodzi o właśnie jakieś takie piosenki, to głównie to chyba wychodzi z tego, co słucham po prostu na co dzień. Jakiej muzyki słucham, jest właśnie dużo tego takiego indie, psychodelicznego indie, jakkolwiek to się tam zwie. Bo to też tak wydaje mi się, że ciężko trochę ten mój album w jakiś taki gatunek.
0: Nie no wiem. W efektach lubisz sobie pogrzebać. No, słuchasz, prawda, te gitarki, prawda, tak. No. One nie są na sucho, tylko tam chorusika, przestrzeni, reverbu jakiegoś ty lubisz dać.
1: Tak, prawda. No, to jest takie jakieś pokazanie tej właśnie przestrzeni.
0: To posłuchajmy kolejnej kompozycji, którą już tutaj delikatnie zapowiadaliśmy. To będzie utwór Tuli. No jest to zdecydowanie jedna z moich ulubionych kompozycji na tym albumie. Albumie Echo, o którym dziś rozmawiamy.

0: czyli Igor Falecki w radiowej czwórce i we własnej osobie dziś z nami. To nie było Tuli.
1: Nie, to kolejne niespodzianki. I tym razem bardzo oldschoolowe. To jest mój drugi utwór, który wypuściłem kiedykolwiek w ogóle.
0: No tak, i chyba miałem też przyjemność przy okazji naszego pierwszego wywiadu prezentować tę kompozycję. Okej, ja obiecuję, że Tuli jeszcze w dzisiejszej audycji usłyszycie. Jak nie w tej godzinie, to na pewno zaprezentuję wam w kolejnej, ale najważniejsze, że Igor Falecki jest z nami, możemy porozmawiać o jego najnowszym i co w ogóle może dziwnie zabrzmieć, debiutanckim albumie. Od 20 lat na rynku muzycznym i w końcu wydał swój debiutancki album, a tych płyt na swoim koncie masz zdecydowanie więcej.
1: Tak. Chociaż takich swoich, ze swoim udziałem, załóżmy, gdzieś tam z imienia i nazwiska, to są w sumie dwie i są totalnie, kompletnie inne, bo pierwsza moja płyta to była nagrana z kapelą Gadenensis, to była muzyka klasyczna z perkusją, co w ogóle jest totalnie innym światem,
0: no, tak.
1: Ale to było już, nie wiem, bardzo dawno. Już nie wiem dokładnie, z 12 lat temu może, albo więcej. Więc tak, no i wiadomo, no trochę różnych jakichś albumów z moim udziałem po prostu perkusyjnym. No ale to jest już taki, no, inny etap trochę.
0: A takie najważniejsze wydarzenia muzyczne w twoim życiu to?
1: Na pewno teraz to wydarzenie.
0: No to tak, jest
1: bardzo
0: dla mnie ważne. Echo jest wysoko, wysoko na półce.
1: Tak.
0: No, ale jednak jako muzyk pokoncertowałeś na całym świecie i u boku naprawdę wyjątkowych postaci muzycznych.
1: Tak. Wydaje mi się, że to jest takie spotkania z różnymi moimi idolami, typu Aaron Spears, wybitny perkusista, grał między innymi z Arianą Grande przez bardzo długi czas, z Asherem. To była bardzo duża inspiracja. Dużo mi podpowiedział taki i perkusyjnie, i po prostu życiowo. To samo też Dom Famularo, mój pierwszy nauczyciel, który mi pokazał bardzo dużo technik perkusyjnych, które były totalnie dla mnie obce, bo na początku to byłem takim trochę samoukiem i to, co tam gdzieś podpatrzyłem w internecie czy u kogoś na żywo, to tak po prostu grałem, a on mi jednak trochę parę rzeczy wyjaśnił, jak to działa, jak może działać lepiej. Więc też duża wdzięczność, ale nie wiem, czy mam jakiś taki konkretny moment w życiu, że po prostu jest jakiś taki zwrot. Ja najczęściej też wracam do tego, co w sumie było w miarę niedawno. Na pewno bardzo fajny, graliśmy koncert w Japonii z Jimkiem podczas Expo. To było naprawdę super. Też graliśmy tam z mega super raperem Kosmo Królem, którego pierwszy raz tam mogłem w sumie usłyszeć na żywo.
0: W poniedziałki zawsze się tu z nim zmieniam. Jak ja kończę audycję, to on zaczyna.
1: O,
0: to ma w radiowej czwórce audycję, tak, Kosma Król. Rapel młodego pokolenia. Ale fajnie, że o nim powiedziałeś, że nie wymieniasz tylko te nazwiska, wiesz, że Jimek tutaj ze Snoop Dogiem, tutaj ten, tutaj tamten, Michał Urbaniak przecież, z którym też
1: tak,
0: miałeś
1: tak,
0: okazję.
1: Też mieliśmy okazję.
0: Wielka postać światowej muzyki, a fajnie, że wspominasz też takiego młodzieńca, jakim jest Kosma Król.
1: Jasne, ja się bardzo w ogóle w sumie też trochę dzięki Jimkowi zacząłem jarać się tą młodą sceną i rapową, i właśnie też jakąś taką alternatywną indie. Staram się jakieś różne gatunki po prostu łapać. Wydaje mi się, że nie mam czegoś takiego konkretnego po prostu, co lubię słuchać, lubię szukać na pewno.
0: Od kilku dni na rynku jest twoja płyta zatytułowana Echo. Mamy 27 dzień czerwca. Gdy spotkamy się za rok w tym

0: miejscu na przykład. To, o czym będziesz opowiadał? Masz ten kalendarz zaplanowany? Bo myślę, że no, musisz też planować, jeśli dzisiaj już chodzi o twoją solową twórczość, ale też współpracę z innymi artystami.
1: Tak, no mam nadzieję, że będę mógł opowiadać o kolejnej płycie w

0: doświadczeń, jak to...
1: No na pewno nie 20, umówmy się, żeby to nie było 20 lat.
0: Tak. Nie, no na pewno szybciej. No i nie wykluczam, że kolejny album już nie będzie takim samotnym, po prostu samotną twórczością, tylko może właśnie zaproszę do tego jakichś gości.
1: Ale różnych producentów, czy masz też na myśli muzyków, bo współpraca z producentami też jest no, mega inspirująca, no i wiele nowych rzeczy można się nauczyć.
0: Prawda. Nie wiem, tego jeszcze nie rozkminiłem, że będą muzycy czy producenci. Zobaczymy.
1: Z kim w duecie chciałbyś zaśpiewać?
0: W duecie z kim no. chciałbym zaśpiewać? To nie wiem, czy się nie powtórzę, bo już kiedyś chyba mówiłem, że chciałbym z Kevinem Parkerem, z Tame Impali, co słychać nawet dużą inspirację na tym albumie.
1: No, myślę, że do załatwienia.
0: Tak, ale tak jeszcze...
1: A z polskiego podwórka?
0: Z polskiego...
1: Z kim byś dobrze czuł się w takim też strojeniu wokali, jak myślisz? Mhm. Może z raperem właśnie jakimś.
0: No to jak już tutaj zapodaliśmy go, to fajnie by było coś z Kosmą zrobić na pewno. Myślę, że
1: do zrobienia.
0: Coś by było fajne. Fajne
1: ja mam nadzieję, że na pewno spotkamy się wcześniej niż za rok, że będziemy mogli porozmawiać o twojej twórczości, że nie będzie taka sytuacja, jak ostatnio miałem z Piotrem Ziołą, który... W zasadzie co 10 lat się pojawia. I tutaj z opowieści już się bałem, że kolejny album też za 10 lat, będzie wcześniej. W takim razie mówię do zobaczenia i mocno trzymam kciuki, by album Echo grał jak najwięcej na żywo, bo zasługuje na to, a koncertowo to jest naprawdę sztos. No i warto zobaczyć Igora grającego też na innych instrumentach, a nie tylko na perkusji.
0: Dzięki bardzo.
1: Igor Falecki był z nami. Album Echo jest na scenie polskiej muzycznej. Posłuchajcie, bo warto. A my również kończymy utworem, który w zasadzie na dziś wybrałem. To jest utwór Echoes of Empty World. Też jedna z moich ulubionych kompozycji. W zasadzie te piosenki, które dziś się pojawiły, to jest taka topka, choć ja namawiam do posłuchania całego albumu. Do zobaczenia, Igor.
0: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje.
2: Elektronika i eksperymenty.
1: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
2: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
2: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

jak jes. Etuda sentimentálna, člověku. O tym, jak nám się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczył by człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamuliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli, słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklan. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziś.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz. Dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim na lądu oprzedasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu. Bo zanim na ląd oprzedasz tych wspomnień tryb, to ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem, co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej, co teraz i tu.

0: Jimmy Kwana Etiuda numer 7, a na zegarach godzina 13.
1: Pogoda.
0: Ciepło, bardzo ciepło, upalnie dziś. Musicie naprawdę uważać. Dużo nawadniajcie się, pijcie bardzo dużo wody. Temperatury są naprawdę kosmiczne. 29 stopni Celsjusza, czyli najchłodniej dziś w rejonach podgórskich. Nawet do 37 stopni na zachodzie i południowej części kraju. Najcieplej będzie właśnie na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej i Wielkopolsce. Ale uwaga, jutro będzie i pojutrze jeszcze cieplej, więc jeśli nie musicie, nie wychodźcie z domu, dużo się nawadniajcie i korzystajcie na przykład z basenu, z wanny. Tam, gdzie jest woda, tam po prostu wskakujcie.
1: Autopromocja.
2: Klubotyka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco, a także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej, zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
1: Jeden wieczór, cała historia molesty.
2: Będą wyjątkowi goście.
3: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
4: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wyjściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
5: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: Let You Go i Dotan w radiowej czwórce. Nowość od tego artysty, piosenka o uwolnieniu. O uwolnieniu się przede wszystkim od bólu, lęku i ciężaru przeszłości. 7 minut po godzinie 13.
1: Na audycję Soulful Vibes zapraszam Damian Sikorski.
0: Wszystko się zgadza, to ja do godziny 14 jestem z wami, tu radiowa czwórka. W pierwszej godzinie Igor Falecki odwiedził nasz program, by opowiedzieć o swoim albumie Echo. Podcast tej audycji myślę, że jeszcze dziś znajdziecie na stronie czwórki, gdybyście chcieli posłuchać, albo nie zdążyliście wysłuchać naszej rozmowy, a chcecie poznać artystę trochę bliżej, bo warto poznać Igora Faleckiego, przezdolny muzyk, który rozpoznawalność swoją jako artystę ma już na całym świecie. Chyba nie ma kontynentu, na którym nie zagrałby boku najlepszych muzyków od klasyki po jazz na całym świecie. Więc mocno Igorowi kibicuję. Cieszę się, że ukazała się jego, co prawda, debiutancka płyta zatytułowana Echo, bardzo muzyczna, ciekawa lirycznie, no i też pokazująca kunszt jego nie tylko jako perkusisty, ale jako multi-instrumentalisty. W tej godzinie chciałbym powiedzieć, że będę grał gorąco, ale temperatury są w naszych miastach dziś ogromne, więc trochę postaram się was chłodzić muzyką, która ma w sobie dużo słońca, ale coś takiego bardzo przyjemnego i otulającego. A co to konkretnie jest? Oczywiście muzyka soul i gatunki bardzo związane z soulowym graniem, czyli R&B, funk i muzyka pop szeroko rozumiana. Home to Mother od Stefana Sancheza i Stephanie Day. Kompozycja, która dobrze nas wprowadzi do klimatu tej godziny, a następnie, uwaga, linia nocna z parostatkiem w bardzo dobrym soulowym wykonaniu.

No myślę, że piosenki Krzysztofa Krawczyka jeszcze na długie, długie lata mogą być inspiracją dla wielu artystów. Zobaczcie, jak super Linia Nocna zrobiła coś w połączeniu swojego grania z bardzo nośnym refrenem Prostatek. No, aż się tęskni za Linią Nocną, która myślę, że nie powróci już jako zespół. Spotkają się raz na jakiś czas Mimi Wydrzyńska z Mikołajem Trybulcem, by pokomponować sobie razem, nagrać coś, wrzucić do sieci. A oboje prowadzą zupełnie inne działalności muzyczne, ale zawsze, gdy dochodzi do tego spotkania, to pokazują niezwykle ciekawą kompozycję. Może kiedyś jeszcze będzie album długogrający. Jakiś czas temu, to może już rok minął od naszego spotkania z Mimi Wydrzyńską, gdy rozmawiałem jeszcze prowadząc Poranek Czwórki, powiedziała, że zespół Linia Nocna jest tak wielką niewiadomą, ale co wiadomo o tym zespole, że to są przyjaciele i zawsze, gdy się spotykają, nagrywają coś nowego i pomysłów im nie brakuje, więc mocno trzymam kciuki za to, żeby jeszcze nam dostarczyli kilka innych kompozycji. No to wracamy do takiego klasycznego soulowego R&B grania Charlene w wykonaniu Antonego Hamiltona. Jedna z tych najbardziej rozpoznawalnych piosenek tego artysty. Na pewno mamy tutaj dużo autentyczności emocjonalnych. Wokal Hamiltona bardzo charakterystyczny, chropowaty, ciepły głos naturalnie brzmiących. No i produkcja, która jest minimalistyczna, oparta na pianinie, delikatnej perkusji, no i soulowych harmoniach, które pozwalają wybrzmieć wokalowi Charlene.

Niesamowite jest to, że ta kompozycja powstała całkiem niedawno, bo 6 lat temu, w 2020 roku, a brzmi naprawdę jak wyciągnięta z lat 60. i 70. Seems Like od The Sinners w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. To jest przykład właśnie, że muzyka z tamtych lat nie umarła i cały czas ma swoje nowe odzwierciedlenia w postaci nowych zespołów, które bardzo chcą zachować tradycję lat 60. i 70. takiego Motown grania, bo jednak to był trzon całej muzyki soulowej, trochę powolne granie, trochę do tyłu z mocnymi wokalami, wręcz gospel, dużymi chórami, dodatkowymi głosami i co ważne, w muzyce soul zawsze ta treść była bardzo ważna. Często były tematy trudne, poruszane, polityczne, dużo buntu było w tych piosenkach, agresji pod względem takiego właśnie mówienia o rzeczach ważnych, żeby to dotarło. Nie agresji takiej, o której sobie myślimy na co dzień, z którą możemy się gdzieś spotkać, że jest to agresja słowna wymierzona prosto w kogoś, tylko chodzi o agresywny przekaz, żeby dotarł do tych osób, które często decydują o tym, co się dzieje w naszym kraju. Pozostajemy z muzyką soul. Będzie utwór bardzo dobry. Express Yourself.

Kiedyś 9-minutowe kompozycje to była norma. Zresztą to były też jedne z krótszych. James Brown ze swoim fantastycznym zespołem w radiowej czwórce w audycji Soulful Vibes. Tak już na prawie koniec naszego spotkania. People Get Up and Drive Your Soul. Funky Soul od Jamesa Browna. Co ciekawe, gdy w latach 60. i 70. tworzono kompozycję, to głównie powstawała najpierw muzyka na bazie często improwizacji. Spotykali się muzycy, grali coś, któryś rzucał temat, do tego dogrywali się kolejni muzycy i tak powstawały piosenki, dlatego były dłuższe, dlatego była inna forma w ogóle też śpiewania. Często tekst się powtarzał w wielu zwrotkach. James Brown na pewno był taką osobą, która starannie dobierała swoich muzyków, którzy musieli grać perfekcyjnie. No, nie był to łatwy człowiek, na pewno nie był to łatwy szef. Znakomity film dokumentalny można zobaczyć w sieci o tym, jak zarządzał swoim zespołem. Tam muzycy dobrze zarabiali, ale lekko nie mieli. Taka jest prawda. Trochę chyląc się nad muzyką instrumentalną i roli instrumentalisty w zespole, o czym też rozmawialiśmy w pierwszej godzinie, gdy odwiedził nas Igor Falecki, światowej sławy muzyk, kompozytor, przede wszystkim perkusista, który zjechał cały świat, grając z wieloma muzykami, a od 10 lat na stałe u Jimka w składzie. Muzyka instrumentalna jest bardzo ważna i często te dźwięki niosą za sobą jakąś treść, którą sami możemy sobie dopowiedzieć. Dlatego teraz będzie Kerry Wong, Burning, wersja instrumentalna Life of Us, Life in America, a później Wolfpack i kolejny utwór również instrumentalny, więc trochę dźwięków zagranych tylko przez muzyków. Posłuchajmy.

0: Wolfpack na antenie radiowej czwórki. Alicja Michalska już się przegląda w szybie, która robi też za lustro. Piękna sukienka.
1: Patrzę, czy mam bardzo czerwony nos, bo to od alergii. To nie jest tak, że ja tutaj, wiesz, jakaś...
0: Jaka alergia?
1: No na to, co

0: wszystkim. A jutro będzie tylko cieplej, ale pewnie o szczegółach opowiesz punktualnie i zrobisz 30-minutową pogodę. To jest o czym opowiadać. Nie,
1: słuchaj,
0: przed nami.
1: Korzystajmy, póki jest ciepło, bo w przyszłym tygodniu 20 stopni, no i znowu będziemy narzekać, że jest zimno.
0: Tak.
1: Więc dzisiaj się opalamy.
0: Tak mamy. A co u ciebie w audycji? Co w fermencie?
1: No dzisiaj po godzinie 14 zrobiłam sobie taką misję mam, żeby polecić jak najwięcej wydarzeń kulturalnych, które dzieją się w najbliższym czasie w Polsce, bo ich jest naprawdę bardzo dużo.
0: 84 propozycje od Alicji.
1: Tak, wszystko zmieścimy w 2 godzinach, ale mogę tylko powiedzieć, że wybierzemy się i do Krakowa na Festiwal Miłosza, i do Sopotu na Opera Baltic Festival, i do Torunia na Toffee Fest filmowy, ale będzie też Warszawa i będzie bardzo ciekawy spektakl teatralny. Także będziemy dawać takie propozycje, wiesz, gdzie przed wakacjami albo jeszcze na początku spędzić jakoś kulturalnie ten czas.
0: Toffee Fest brzmi smacznie.
1: A to jednak w filmie, widzisz.
0: No to już za moment. A jak ty planujesz spędzić weekend i jak będziesz korzystała z tych wysokich temperatur?
1: Ja będę korzystać oczywiście kulturalnie i będę się w międzyczasie opalać. Spróbuję to jakoś połączyć.
0: A, jakieś plenerowe wydarzenia.
1: Tak, no słuchaj, dzisiaj cała Warszawa żyje imieninami Jana Kochanowskiego, więc też takie święto poezji, święto literatury, a wieczorem koncert, Tęgie Chłopy, Masecki dzisiaj gra za darmo. Tyle się dzieje.
0: Tęgie Chłopy. Też kolejno bardzo dobra, zachęcająca nazwa. Ja tak wybieram cały czas z tego, co zapowiadasz, więc Toffee Fest i Tęgie Chłopy, to mi się podoba.
1: Tak, tylko jedno w Warszawie, drugie w Toruniu. Jeszcze trzeba zobaczyć, gdzie.
0: Dobrze, to dlatego musicie uważnie słuchać Fermentu Kulturalnego. Już za moment Alicja Michalska, ja nazywam się Damian Sikorski. Dzięki za dziś i słyszymy się w poniedziałek. W audycji Będzie Głośno. To było ostatnie wydanie audycji Soulful Vibes. Zamrożona audycja na wakacje.
1: Będziemy czekać.
0: Będzie chłodno.
1: Ja będę wysyłać listy, jak będzie trzeba.
0: No i pięknie. Dzięki. Trzymajcie się. O, Silk Sonic, Fly As Me na koniec.

0: Autopromocja.
1: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
2: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach, o tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
3: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
2: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
1: Zapraszają
3: Weronika Puszkar
1: i Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to w Łodzi? Proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Zapraszam do stanowiska.
8: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
7: Pani Ania jest na urlopie.
8: Czyli niczego nie załatwię.
7: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
8: Uff, no i to jest zmiana.
9: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
10: Marian?
11: Hmm?
10: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.

0: na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: Wyjątkowo gorący weekend przed nami, chociaż prawdziwe szaleństwo czeka nas w poniedziałek. 39 stopni. No cóż, korzystajmy, opalajmy się na balkonie, bo za tydzień już temperatura spadnie do 22 stopni. No i znowu będziemy narzekać, że zimno. Także dzisiaj korzystamy, pijemy dużo wody, smarujemy się kremem, no i wychodzimy na słońce, bo sobota zapowiada się niemal bezchmurnie. Jedynie na południu, na przykład w Tatrach, może pojawić się trochę więcej chmur, a także słabe przelotne opady deszczu. Największym wyzwaniem pozostają jednak upały. Temperatura maksymalna wyniesie od 31 stopni na północnym wschodzie przez około 35 stopni w centrum kraju i nawet do 38 stopni lokalnie na zachodzie. Jeśli szukacie cienia i chłodu, no to jedynie nad morzem i na Podhalu, bo tam termometry pokażą 28 stopni. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 44 minuty i jest to dzień krótszy od najdłuższego dnia w roku o zaledwie minutę.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
4: i Ula.
2: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
4: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
3: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
4: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
3: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram.

0: A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Polskie Radio.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dostaniesz coś za świadectwo?
4: No raczej! Rabat od Media Expert!
3: Wow, też chcę!
4: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
3: Mega!
5: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: To był utwór pod tytułem Noche Without You, czyli Noc bez Ciebie, i tymi hiszpańskimi rytmami zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
0: 8 minut po godzinie 14. Piękne, słoneczne, gorące popołudnie w Polsce. Słońce rozgrzewa, termometry szaleją, ale kultura w mieście i poza nim trwa w najlepsze, więc mam nadzieję, że korzystacie z niej w waszych miastach i że upały nie zniechęcają was do brania udziału w tych najciekawszych wydarzeniach kulturalnych. W końcu zawsze można wziąć coś chłodnego do picia, wachlarz, stanąć w cieniu albo po prostu, słuchajcie, korzystając z kultury, popalać się w tym samym momencie. Czemu nie? My dzisiaj w ostatnim fermencie kulturalnym przed wakacjami będziemy was zachęcać do korzystania z tej kultury i w plenerze, ale też tej we wnętrzach instytucji. Cały wachlarz możliwości wam dzisiaj damy i tak sobie pomyślałam, że skoro mamy lato, to niech ten pierwszy letni ferment będzie takim drogowskazem kulturalnym, na co warto się wybrać w najbliższym czasie, co ciekawego dzieje się w różnych miastach Polski. I nie było to łatwe zadanie, bo tych wydarzeń jest naprawdę mnóstwo. W końcu mamy cały sezon festiwalowy, więc taki mały przekrój dzisiaj się pojawi. Zajrzymy m.in. do Krakowa. Od tego miasta zaczniemy, bo tam dziś trwa wielkie święto poezji, czyli Festiwal Miłosza. Jedno z najważniejszych wydarzeń poetyckich w Polsce. Tegoroczne wydarzenie, podobnie jak też poprzednie, stara się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób poezja może stać się dzisiaj językiem opisującym cały świat. Po Krakowie zmienimy kursy na Sopot, bo tam z kolei wielkie muzyczne święto opery, Baltic Opera Festival, czyli wydarzenie, które pokazuje, że opera może być pełnoprawną, piękną, wzruszającą rozrywką, odbywającą się także w plenerze w pięknych warunkach Opery Leśnej w Sopocie, między innymi. Od 2 do 7 lipca będziemy zanurzać się, nomen omen, nad morzem w świat opery i tych mitycznych dzieł, które tak naprawdę nie przestają wzruszać do dziś. Co tym razem szykują dla nas organizatorzy i artyści? O tym opowie nam po godzinie 14.30 Tomasz Konieczny, śpiewak operowy i organizator festiwalu. Ale w tej godzinie czekają nas 3 przystanki na naszej letniej kulturalnej mapie Polski. Mówiłam, że mamy zadanie ambitne, dlatego na koniec jeszcze czeka nas filmowy Toruń, czyli Toffee Fest, o którym opowie nam Marta Zienkiewicz. Trochę się rozgadałam, więc nie będę na razie wam jeszcze mówić, co w drugiej godzinie. Powiem tylko tyle, że będzie bardzo teatralnie i będzie Hamlet, ale na pewno nie taki, jakiego się spodziewacie. Także takie atrakcje w dzisiejszym fermencie kulturalnym. Mówię do was ja, Alicja Michalska, i jesteśmy razem do godziny 16:00.

0: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Twórca.
1: A już teraz w czwórce połączenie Warszawa-Kraków, a to wszystko z okazji trwającego od dziś Święta Poezji, czyli Festiwalu Miłosza, który w krakowskich miejscówkach zagości i potrwa do 5 lipca, a z nami na czwórkowych łączach Maria Świątkowska, dyrektor wykonawcza. Halo, halo, dzień dobry, Mario.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Powiedz mi, Kraków jest nazywany miastem poetów nie od dziś. Wiadomo, że Kraków żyje literaturą i poezją od Czesława Miłosza po Wisławę Szymborską. Czy dzisiaj to określenie nadal jest żywe? Jak wygląda ta dzisiejsza współczesna scena poetycka w Krakowie?
2: Tak, no myślę, że to określenie od Czesława Miłosza po Wisławę Szymborską jest trochę mylące, bo tych dwoje wspaniałych zresztą oczywiście poetów już z nami niestety nie ma, choć ich poezja, ich twórczość pozostaje nadal jak najbardziej żywa, a poeci w Krakowie i poetki, osoby tworzące poezję jak najbardziej są nadal i coraz to

0: nowych twórców przybywa, przybywa nowych poetyk, nowych sposobów wyrazu, więc rzeczywiście ta scena poetycka w Krakowie ma się fantastycznie i co roku na Festiwalu Miłosza mamy okazję zobaczyć ją w pełnej krasie, ale oczywiście nie tylko podczas Festiwalu Miłosza, ona działa prężnie i to jest właściwie tylko takie, tylko jaż, takie można powiedzieć ukoronowanie coroczne.
1: Poezja, można powiedzieć, że jednak jest ciągle postrzegana jako taka sztuka niszowa. Coś, co trzeba jednak wgłębić się trochę bardziej, no, spędzić z tą poezją trochę więcej czasu, żeby zrozumieć. No a jednak na festiwale co roku przychodzą tłumy. Co według ciebie sprawia, że ludzie wciąż potrzebują tych spotkań z poezją, nawet wiesz, w plenerze?
0: Tak, no tak jak słusznie zauważyłaś, poezja ma taką łatkę sztuki nieprzystępnej tylko dla tych bardzo, że tak powiem kolokwialnie, zajawionych. A prawda jest taka, że poezja może wykraczać poza te ramy i być takim bardzo poręcznym i wdzięcznym językiem wyrażania emocji, reagowania na to, co się dzieje na świecie. Dobrym przykładem na to jest jedna z naszych gościń, czyli Radmila Petrović. To jest taka młoda serbska poetka, której wiersze opisujące doświadczenie właśnie młodej dziewczyny nieheteronormatywnej dorastającej na serbskiej prowincji były absolutnym sukcesem medialnym, social mediowym i jakoś niesamowicie zarezonowały nie tylko na Bałkanach, ale w ogóle w gronie międzynarodowych czytelników tej poezji. Te przykłady można by mnożyć, ale rzeczywiście to jest jedna rzecz, jeden powód, dla którego poezja może wciąż i wciąż rzeczywiście przyciąga te rzesze odbiorców, ale też myślę, że jest coś pięknego w tym, że możemy się spotkać na żywo, że możemy zobaczyć grono ludzi, którym też zależy na podobnych sprawach co nam, którzy pasjonują się podobnymi tematami. To jest przede wszystkim okazja do spotkań z poezją, ale też do spotkań z osobami czytelniczymi, z osobami piszącymi i myślę, że to jest w tym festiwalu najważniejsze i bardzo, bardzo piękne.
1: Ale też nieprzypadkowo Festiwal Miłosza odbywa się właśnie w Krakowie, bo jest to miasto, które od lat buduje swoją tożsamość jako miasto literatury UNESCO. Jestem też ciekawa, na ile ten Festiwal Miłosza jest wizytówką tej idei. Czy ty zauważasz, że przyciąga do miasta także zagranicznych gości i poetów? Czy po prostu Kraków żyje tym festiwalem co roku?
0: Tak, myślę, że krótka odpowiedź brzmi tak, a zaraz ją rozwinę. Rzeczywiście Kraków, miasto literatury UNESCO, ten tytuł jest wyróżnieniem, ten tytuł jest też pewnym zobowiązaniem, bo jest zobowiązaniem do dbania o ten ekosystem literacki, można powiedzieć, ale też wyróżnieniem, bo Kraków rzeczywiście ma tę literacką tożsamość, jak zauważyłaś, nie od dzisiaj. Na pewno Festiwal Miłosza jest międzynarodową wizytówką Krakowa, ponieważ co roku przyjeżdżają do nas znamienici goście z całego świata. Oczywiście nie należy zapominać również o polskich i bardzo lokalnych, to znaczy krakowskich twórcach, którzy ten festiwal współtworzą również od lat i wspaniałą swoją poezję na nim prezentują. Ale w tym wymiarze międzynarodowym również ten festiwal funkcjonuje i rozsławia, można powiedzieć, Kraków na cały świat. Jesteśmy z tego naprawdę bardzo, bardzo dumni. Kraków Miasto Literatury UNESCO to jest też pewien zbiór zadań integrowania tego życia literackiego, organizowania takich przestrzeni dla czytelników, dla twórców, takiej wymiany myśli. Myślę, że Festiwal Miłosza jest fantastycznym przykładem na to, jak w praktyce ten program Kraków Miasto Literatury UNESCO się realizuje. No i też już na koniec chciałabym dodać, że przede wszystkim, myślę, przejawia się to w tym, że Festiwal Miłosza jest działaniem wspólnym, to znaczy bardzo często przychodzą do nas propozycje ze środowiska tak zwanego literackiego, od twórców, tak oddolne, od różnych kolektywów twórczych i my bardzo chętnie te propozycje zbieramy i dzięki temu, że to tworzenie programu ma taką partycypacyjną formę, no to ten program jest bardzo bogaty i przyciąga różnorodną rzeszę odbiorców.
1: Marysiu, ale ty tak pięknie i ciekawie opowiadasz o tym festiwalu, że ja jeszcze nie zamierzam cię wypuścić, bo jeszcze mam parę pytań o program, o tegorocznych

poetów, też o poetki, ale też o to, jak w ogóle festiwal zmienia się na przestrzeni lat, no bo już któraś edycja jest to i też pewnie masz bardzo ciekawe spostrzeżenia, jak zmienia się publika, poezja, ale też sam festiwal. O tym jeszcze porozmawiamy w czwórce za moment. Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza Festiwalu Miłosza, jest cały czas razem z nami. Za moment wracamy.

0: róbmy coś.
1: Na początek czego nie wolno, może rzućmy kosz.
2: Czy nakręcić tu razem porno,
1: ona ma długi włos.
2: Jak krótki ląd i zaraz płonie,
1: miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.
2: Może zróbmy coś.

0: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Twórca.
1: A na dzisiaj w Fermencie zaczęliśmy od poezji i od Krakowa. To dlatego, że od dziś do 5 lipca w mieście, które tą literaturą pulsuje na co dzień, odbywa się bardzo wyjątkowe święto poezji, czyli Festiwal Miłosza. O nim opowiada nam nie kto inny jak dyrektorka wykonawcza Maria Świątkowska. I wcześniej obiecałam, że powiemy też o tym, jak to wydarzenie zmieniało się, bo to też może nam bardzo dużo o poezji pokazać. W tym roku to 15. edycja, a więc trochę lat za wami. Jestem bardzo ciekawa, jak przez te 15 edycji festiwal zmienił się, jak zmieniła się publiczność i czy dzisiaj na spotkania z poezją przychodzą inni odbiorcy niż dekadę temu?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo rzeczywiście festiwal ma bogatą historię. Ona sięga, bo to jest tak, że to jest 15. edycja, ale na początku ten festiwal nie odbywał się co roku, więc tak naprawdę jego początki to jest początek lat 2000 i spotkania poetów wschodu i zachodu organizowane jeszcze pod matronatem samego Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej. I można powiedzieć, że przez te lata festiwal rzeczywiście ewoluował. Taką jedną ze zmian, którą obserwujemy w zespole programującym i odpowiadającym za organizację tego festiwalu na przestrzeni ostatnich kilku lat, to jest taka zmiana, bo kiedyś było tak, że mieliśmy takie pasmo główne festiwalu i mieliśmy pasmo tak zwane off. I po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że bez sensu jest te poezje tak dzielić na to pasmo główne i pasmo offowe, chociaż to pasmo offowe było fantastyczne, ale

0: sam ten podział wydawał się taki sugerujący właśnie to, że ta poezja taka mainstreamowa to jest poezja, a ta poezja offowa jest sobie gdzieś z boku. Podczas gdy tak naprawdę to, na czym nam bardzo zależy, to jest pokazywanie tego, jak różnorodne formy poezji są równie ciekawe, równie pasjonujące, równie formalnie znakomite, więc zrezygnowaliśmy z tego podziału, co oczywiście nie oznacza, że zrezygnowaliśmy z tej poezji, która w tym paśmie offsie tradycyjnie znajdowała. Po prostu wszystko wrzuciliśmy, kolokwialnie mówiąc, do jednego worka, sądząc, że to są równie ważne formy poezji i też nie ma co tych naszych odbiorców tak ukierunkowywać, że jeżeli ktoś lubi pasmo off, to pójdzie tylko na to, bo w zeszłym roku na przykład, czy to było już 2 lata temu, teraz sobie nie przypomnę, ale było takie spotkanie, które w tym poprzednim podziale byłoby na pewno w paśmie off. Odbywało się też w lokalizacji spółdzielni Ogniwo, która przyciąga raczej tą młodszą publiczność. I była tam taka poetka Joel Taylor, wspaniała, bardzo też sławna poetka brytyjska, która przyciągnęła bardzo dużo tej młodej publiczności, ale z wielką radością zobaczyłam w tym gronie osoby, które kojarzę z poprzednich edycji, bo są to nasi stali bywalcy w wieku już szacownym, byli to seniorzy, którzy z równym entuzjazmem słuchali tej takiej performatywnej, bardzo, bardzo energicznej i ekspresyjnej poetki i wszyscy się fantastycznie bawili. I też to jest druga strona medalu, tego medalu wygląda tak, że na spotkania z szacownymi już starszymi poetami przychodzą rzesze młodych ludzi, którzy też są zaciekawieni właśnie tą bardziej klasyczną poetyką, też doświadczeniem i kunsztem starszych kolegów i po piórze, i starszych po prostu twórców, których czytają. Więc to, co już tak reasumując moją długą wypowiedź, to co nas cieszy bardzo, to jest to, że ta publiczność się miesza i że często myślę, że ten festiwal jest taką okazją do tego, żeby trochę wyjść poza taką swoją strefę czytelniczego komfortu i zobaczyć coś, czego normalnie byśmy na przykład nie przeczytali, czy nie posłuchali. I do tego też bardzo serdecznie zachęcam.
1: Piękne jest to słyszeć. Piękne jest to słyszeć, bo pięknie o tym opowiadałaś, o poezji, która tak naprawdę wykracza poza strony, wykracza poza tomiki poezji i wychodzi nam naprzeciw i mamy z nią styczność. To wszystko będzie się działo w Krakowie od dzisiaj do 5 lipca. Oczywiście na Festiwalu Miłosza, czyli na Wielkim Święcie Poezji. O tym opowiadała nam dzisiaj Maria Świątkowska, dyrektorka wykonawcza. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę w czwórce.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Wy koniecznie zostańcie z nami, bo już za moment zmienimy kursy z Krakowa. Tym razem będzie to Sopot i Opera.

0: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Twórca.
1: A z poetyckiego Krakowa zmieniamy kurs na muzyczny Sopot, a to dlatego, że już 2 lipca rozpocznie się tam wielkie święto opery, czyli Baltic Opera Festival. A z nami na łączach Tomasz Konieczny, śpiewak operowy i organizator festiwalu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam Panią redaktor.
1: Baltic Opera Festival powstał z Pana marzeń o przywróceniu tak naprawdę operze leśnej, dawnej operowej tradycji. Jestem bardzo ciekawa, jak dzisiaj, jeszcze przed tym całym festiwalem, przed 4. edycją, czy masz takie poczucie, Tomku, że to jest festiwal, który przywrócił tę operę, ale też trochę odkrył jej taką ludzką stronę?
2: No, przede wszystkim ten festiwal powstał jeszcze z troszeczkę innej idei, czy innego marzenia. Moje marzenie było takie, żeby dać artystom, freelancerom występującym z wolnej stopy pracę w czasie pandemii, a ponieważ opera leśna jest obiektem open air, no to wydawało mi się, że warto się tym tematem zainteresować. Ja tu kiedyś występowałem w roku 2009 na stulecie powstania opery leśnej w Złocie Renu Wagnera i... No i po prostu byłem zachwycony akustyką przede wszystkim tego miejsca. Pomyślałem sobie, dlaczego nie spróbować, dlaczego nie pokusić się o taką właśnie możliwość. Pewnie Państwo słyszycie w tle, to jest właśnie próba w tej chwili Walkirii orkiestrowa. Ja dopiero właśnie dojechałem z Budapesztu i muszę powiedzieć, że za każdym razem jak tu wchodzę i słyszę, jak ta muzyka pięknie brzmi, jak pięknie brzmią ludzkie głosy w tej przestrzeni opery leśnej, to po prostu się tym zachwycam. To jest coś naprawdę niesamowitego, niesłychane. Naprawdę ci ludzie, którzy odkryli to miejsce, doskonale wiedzieli, co robią, doskonale zdawali sobie sprawę z tym wartości akustycznych tego miejsca. To jest wymyślone kapitalnie i cieszę się bardzo, że po 4 latach możemy powiedzieć z pełną dumą, radością, że przywróciliśmy operę leśną operze i że mamy ogromne zainteresowanie całego świata tym właśnie festiwalem Baltic Opera Festival. Bardzo jestem dumny z tego, że ten festiwal jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego, ale również dlatego, że mamy Orlen na pokładzie, mamy Marszałka Pomorskiego. To są wspaniałe informacje, tylko należy to kontynuować, a ja już będę dbał o to, żeby... przepraszam, bardzo musiałem sobie kiwać.
1: Ja akurat współsympatyzuję, ponieważ alergia u mnie też jest dzisiaj teraz codziennością. Ale Tomku, jeszcze zapytam cię o to. Powiedziałeś o Walkirii. Walkiria, która jest jednak w tym roku takim trochę centralnym punktem programu. Dlaczego właśnie to dzieło wydawało się wam szczególnie dzisiaj aktualne? No i czy współczesny widz może odnaleźć w nim jakieś własne pytania, takie współczesne?
2: Walkiria ma, jest kilka powodów, dla których my wystawiamy Walkirię. No pierwszym, takim najważniejszym jest fakt, że Walkiria tak naprawdę 150 lat temu równo się urodziła. To było chyba 3 dni temu. Była ta rocznica pierwszego wystawienia Walkirii w ogóle w historii na deskach Bayreuth Festspiele w ramach całego ringu Pierścienia Nibelunga. Więc to są 150 lat narodzin tego całego utworu, tej tetralogii. To jest ten najważniejszy powód. Drugi powód jest taki, że my w ogóle nie gramy Wagnera w Polsce, a uważam, że jest to ogromna strata dla polskiego widza, którego dostrzegam coraz częściej na rozmaitych spektaklach operowych, czy to w Metropolitan Opera, czy w Wiedniu, czy w innych miejscach. Ten widz pragnie słuchania tej muzyki, ten widz zna w zasadzie tę muzykę z rozmaitych

0: tych kinowych produkcji, dlatego że bardzo wielu kompozytorów filmowych inspirowało się Wagnerem i to tak dość wprost, można powiedzieć, czy to Gwiezdne Wojny, czy inne filmy. Również wielu pisarzy, twórców inspirowało się tym utworem. Mówię tutaj o Tolkienie i jego Władcy Pierścieni chociażby. To cała opowieść jest oparta wbrew pozorom nie na mitologii germańskiej wprost, tylko na właśnie mitologii wagnerowskiej, można powiedzieć, na tym, co Wagner stworzył. Także powodów jest bardzo dużo. No, Walkiria brzmi w Operze Leśnej wspaniale i to jest chyba ten najważniejszy powód. Ja tylko przestrzegam Państwa, że musicie się ciepło ubrać, że musicie też być cierpliwi, dlatego że to jest długi utwór, on trwa w normalnych warunkach prawie 5 godzin. U nas będzie jeszcze trochę dłużej trwał, dlatego że chcemy dać ludziom szansę w czasie przerw, żeby coś zjedli, żeby się pożywili i troszeczkę odpoczęli. I proszę pamiętać o tym, że ten słynny pał Walkirii, o którym tak niechlubnie wypowiedział się Woody Allen, ten pał Walkirii jest dopiero w trzecim akcie. Także zostańcie z nami, bądźcie z nami, ubierzcie się ciepło, kibicujcie nam, przeżywajcie. To jest naprawdę niezwykle emocjonalne, wspaniałe dzieło. A mamy kapitalną obsadę, i tu mówię o całej obsadzie tego spektaklu. Mamy wspaniałego dyrygenta Axela Kubera, jednego z najlepszych dyrygentów wagnerowskich w tej chwili w ogóle na świecie. Mamy po prostu się czym pochwalić i jestem bardzo szczęśliwy. Jesteśmy jedyną instytucją w Polsce, która w tym jubileuszowym roku gra jedną z części tetralogii Wagnera i to też jest bardzo znaczące. Mam nadzieję, że w przyszłości wiele teatrów w Polsce za Wagnera się po raz kolejny weźmie, dlatego że Wagner był obecny na naszych deskach przed II wojną światową bardzo. To się skończyło po wojnie i, no i tak mówię, w tej chwili 20 lat od ostatniego Pierścienia Nibelunga, który był w Wrocławiu. Parsifal jeszcze rzadziej jest grywany. Jest tych oper kilka, które ja chciałbym pokazać Polakom, dlatego że one są wspaniałe. One są po prostu kapitalne, robią ogromne wrażenie i pozwalają przeżyć coś niezwykłego.
1: Ja myślę, że idealnie zachęciłeś wszystkich, żeby wybrali się na Baltic Opera Festival. Warto nie tylko ze względu na program, ale też na piękne okoliczności, w jakich ten cały program będzie się odbywać. Tomasz Konieczny, śpiewak operowy i organizator festiwalu, dzisiaj nas zachęcał, żebyśmy wybrali się do Sopotu i do Gdańska i uczestniczyli w tym wielkim święcie opery, za co bardzo Ci dziękuję, Tomku, i będziemy wszyscy trzymać kciuki.
0: Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Przybywajcie 2-5 lipca w Operze Leśnej.

0: Ferment kulturalny. Ferment kulturalny. Twórca.
1: Mówiłam wam, że mamy dzisiaj ambitne zadanie, żeby sprawdzić, co dziś kulturalnego dzieje się w całej Polsce. Dlatego najpierw był Kraków i poezja, potem Sopot i muzyka, no a teraz Toruń i festiwal filmowy Tofi Fest. Jedno z najważniejszych wydarzeń filmowych w Polsce, które promuje kino niepokorne, odważne i artystycznie bezkompromisowe. No ciekawa jestem, czy w takim razie są to filmy idealne na tą naszą letnią, sobotnią aurę. O tym opowie nam już teraz Marta Zienkiewicz, która chodzi po festiwalu z żółto-czarną gąbką. Czwórki. Halo, halo, cześć Marta.
2: Cześć, dobrze się słyszymy. Masz rację, dziś jest naprawdę bardzo gorąco również w Toruniu. No i tak tutaj doszliśmy z gośćmi, którymi rozmawiamy, do wniosku, że jest to pogoda na pewno sprzyjająca temu, żeby spędzić to popołudnie w kinie, chować się w klimatyzowanych salach kinowych, no i oglądać bardzo dobre filmy, które od dziś przez najbliższy tydzień będzie można oglądać w Toruniu podczas festiwalu Tofi Fest. Razem ze mną jest Magda Grynczel, koordynatorka do spraw promocji i komunikacji Tofi Fest. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Dziś o 19:00 uroczysta gala otwarcia, ale filmy w zasadzie emitowane są już od 12:00. Jednym z pierwszych jest pozycja 12 małp i dowiedziałam się, że jest to taki motyw przewodni tegorocznej edycji. Z jednej strony mamy science fiction, mamy jakiegoś niszczycielskiego wirusa i podróż w czasie. Dlaczego jest to motyw przewodni i czym to się w tym roku objawia?
3: W tym roku wybraliśmy film 12 małp na motyw przewodni, dlatego że my zawsze szukamy takiego filmu, który dosyć dobrze odnosi się zarówno do rzeczywistości, ale też staramy się odświeżyć takie dosyć dobrze znane klasyki. I jakby 12 małp Terry'ego Gilliama to jest trochę taki bardziej insiderski klimat i znają go bardzo dobrze fani kina, natomiast chcielibyśmy go pokazać szerszej publiczności, bo to jest film, który pomimo tego, że to jest trudny temat, taka postapokaliptyczna historia, no to jednak role, czy właśnie Bruce'a Willisa, czy Brada Pitta, to naprawdę coś, na co warto zwrócić uwagę. I właśnie chcieliśmy jak najbardziej odświeżyć ten film, pokazać go szerszej publiczności. I myślę, że to nam się właśnie tutaj udało. Bruce Willis jest tak naprawdę na ulicach Torunia wszędzie dostrzegany, więc tak, zdecydowanie warto zobaczyć ten film.
2: Ja tylko mogę to potwierdzić. W Toruniu jestem od wczoraj i mam wrażenie, że to miasto już wczoraj żyło tym, co dzisiaj się rozpocznie. Plakaty są wszędzie, więc nie da się nie zauważyć, że to właśnie Toruń stał się taką stolicą filmową Polski na najbliższe dni. Chciałabym cię też zapytać o twoje trzy ulubione momenty tego festiwalu. Czy są jakieś punkty, które sobie oznaczyłaś w programie i co by się nie działo, wiesz, że tego akurat nie odpuścisz.
3: Tak, zdecydowanie to jest dzisiejszy pokaz Minotaura, prosto właśnie z festiwalu w Cannes, gdzie zdobył Grand Prix. Z film, na który na pewno bardzo czekam, bo bardzo dużo o nim wcześniej słyszałam. Jest to w ogóle polska premiera, więc tym bardziej fajnie, że można go zobaczyć tutaj u nas w Toruniu po raz pierwszy w ogóle w Polsce, więc na to na pewno czekam. Ja mam słabość do filmów Joachima Triera, więc Wartość sentymentalna, która będzie również pokazywana w jednej sekcji. To jest film, który zawsze jest na mojej liście bardzo wysoko. I trzecim takim filmem jest Izola, którą pokazujemy w sekcji Polonika. Jest to film niemieckiej reżyserki Nory Janecke z Joanną Kulik w roli głównej. Fajne jest też to, że właśnie po premierze tego filmu tutaj będzie spotkanie z twórczyniami, więc mam nadzieję, że więcej też w ogóle się o tym filmie dowiem i o procesie twórczym, jak to wszystko powstawało.

0: spotkań z twórcami, reżyserami, aktorami też w programie festiwalu Toffee Fest jest naprawdę sporo, a ja jestem ciekawa, co z kolei odróżnia tegoroczną edycję od poprzednich. Czy pojawiła się jakaś nowa kategoria, sekcja albo nagroda, która zostanie wręczona?
1: Tak, mamy dużo nowości w tym roku, bo pojawiły się między innymi dwie nowe sekcje. Jest to nowe kino Litwy.

0: Właśnie te filmy nie są niestety znane, więc to jest jedna sekcja. Drugą sekcją jest sekcja Inna Perspektywa, której kuratorką jest Ola Salwa, która pokazuje filmy takie trochę nieoczywiste z perspektywy osób żyjących głównie na Bliskim Wschodzie. Więc jest to temat bardzo, bardzo ważny w tym momencie, a my pokazujemy taki przegląd tego, co się tam dzieje właśnie oczami twórców z tamtego regionu. Ale oprócz tych sekcji mamy również nowe nagrody, bo jest to nagroda między innymi dla aktora dziecięcego, którą przyznamy na koniec festiwalu. I to jest na pewno bardzo fajna nagroda, dlatego też, że jest przyznawana przez same dzieci. Dzieci tak naprawdę dzieciom przekażą tą nagrodę. Mamy oczywiście nagrodę Ryszarda Bugajskiego, którą przyznajemy co prawda od tamtego roku, ale jest to cały czas nowość. Jest to nagroda dla reżysera, który bierze udział w konkursie polskim. Jego film jest właśnie w konkursie polskim. Ale tak naprawdę nowości to przede wszystkim też spotkania z artystami, bo oprócz takich typowych spotkań, czyli spotkań po filmach, mamy też sekcję pokazy specjalne, gdzie można się spotkać między innymi czy to z Piotrem Głowackim, który opowie o swoim nowym filmie Małysz, ale również na przykład aktorki Wajdy, gdzie panie, które miały przyjemność współpracować z Andrzejem Wajdą, opowiedzą o swojej pracy na planie, czy też na przykład bardzo fajnym wydarzeniem jest spotkanie wokół Polaków w Hollywood. I tam akurat będzie może nie związane bezpośrednio z filmem, chociaż już coraz bardziej Witold Szabłowski.
1: To jeszcze na koniec zapytam cię, jakimi trzema słowami opisałabyś klimat, jaki panuje na festiwalu Toffee Fest?
0: Myślę, że szaleństwo, bo bardzo dużo się dzieje. Myślę też, że na pewno gorąca atmosfera nie tylko na zewnątrz, ale i również tutaj w kinach. A trzecie, to na pewno po prostu kino, dlatego że to jest u nas tutaj najważniejsze podczas festiwalu.
1: Ja od wczoraj chodzę właśnie po terenie festiwalu, pytam różne osoby o to, jak one widzą ten festiwal i to, co ja też usłyszałam w tym kontekście, to, że jest festiwal bardzo profesjonalny, jeśli chodzi o spotkania, które się odbywają, ale też bardzo kameralny, a wszyscy ludzie, którzy znajdują się na tym terenie, są bardzo mili i naprawdę usłyszałam to kilkukrotnie, także myślę, że coś w tym na pewno jest. Razem ze mną była Magda Grynczel z festiwalu Toffee Fest, który właśnie teraz odbywa się w Toruniu i potrwa do 3 lipca.
2: Ja myślę, że rzeczywiście kino to idealny wybór na upały. Jeśli oczywiście ich nie lubicie, to wtedy z pomocą przychodzą festiwale filmowe, takie jak Toffee Fest w Toruniu. Marta Zienkiewicz sprawdzała, co ciekawego dzieje się na tym bardzo ważnym festiwalu filmowym, jednym z ważniejszych w całej Polsce. Dzięki Marta bardzo, trzymam za ciebie kciuki, obejrzyj dobry film i zjedz może też dobrego piernika, a wy zostańcie koniecznie z nami, bo po godzinie 15 wracamy, ale tym razem z teatrem i z Hamletem, ale takim bardzo nieoczywistym. Ja was teraz zostawiam z utworem Did You See i wracamy do was już po godzinie 15.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO. O.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
10: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
11: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
14: Czwórka. Polskie Radio.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Minęła 15.
2: Pogoda.
1: Wyjątkowo gorący weekend w Polsce, który dopiero się rozkręca. Słońce grzeje, termometry szaleją, chociaż prawdziwe szaleństwo czeka nas tak naprawdę w poniedziałek. 39 stopni. No ale korzystajmy, opalajmy się na balkonie, bo tak naprawdę w przyszłym tygodniu temperatura spadnie do 22 stopni. Wtedy pewnie będziemy narzekać, że jest zimno, także dzisiaj warto korzystać. Można pić dużo wody, smarować się kremem i wychodzić na słońce. Szczególnie, że sobota zapowiada się niemal bezchmurnie, jedynie po południu w Tatrach może pojawić się trochę więcej chmur, a nawet słabe, przelotne opady deszczu. Wyzwaniem pozostają cały czas upały. Temperatura wyniesie 31 stopni na północnym wschodzie, około 35 stopni w centrum kraju i nawet do 38 stopni lokalnie na zachodzie. Jeśli szukacie cienia i chłodu, to jedynie nad morzem i na Podhalu. Tam 28 stopni. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o 21.25.
2: Autopromocja.
3: Marzy ci się wyjazd do Rzymu, Berlina czy Wiednia, ale nie wiesz, jak się za to zabrać?
4: To u nas usłyszysz o najtańszych lotach. O tym, co spakować, jak poruszać się na miejscu, co zjeść i którędy wybrać się na spacer.
5: O wszystko pytamy lokalsów i podróżników.
4: Słuchaj audycji City Break Europa. Startujemy w każdą sobotę o 16.
3: Zapraszają
5: Weronika Puszkar
3: i Jędrzej Rosiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Ferment kulturalny w czwórce. Zaprasza Alicja Michalska.
1: No wszystko się zgadza, 5 minut po godzinie 15, a to jest już druga godzina naszego dzisiejszego spotkania. Ostatni ferment przed wakacjami, a więc staramy się Wam polecić najciekawsze wydarzenia, które trwają teraz w całej Polsce. W pierwszej godzinie zachęcaliśmy Was do wzięcia udziału w plenerowych wydarzeniach, takich jak Festiwal Miłosza w Krakowie, Baltic Opera Festival w Sopocie czy Toffee Fest w Toruniu. No to teraz wejdziemy z tego pleneru do budynku, a będzie nim Teatr Powszechny w Warszawie, bo tam można oglądać bardzo wyjątkowy spektakl pod tytułem Hamlet. I tak, jest to nawiązanie do znanego nam Hamleta, ale całość została przeniesiona na nasze współczesne realia. Cały spektakl stanowi próbę reinterpretacji fabuły tego szekspirowskiego dramatu, a za reżyserię odpowiada Kamil Białaszek, jeden z najciekawszych reżyserów dzisiejszego pokolenia. Młody raper, który krytycznym okiem przygląda się także kulturze, współczesnemu teatrowi, no a także klasyce literatury. W jego historii reżyserskiej są takie spektakle jak na przykład Nowy Pan Tadeusz, tylko że rapowy, Niewyczerpany żart Fostera czy Skowyt Alana Ginsberga. Tym razem przyszedł czas na Hamleta, ale w bardzo nowoczesnym wydaniu. Akcja całej opowieści zostaje przeniesiona do rzeczywistości technofeudalnej, w której najwyższą władzę stanowią państwa i korporacje. Jak oddać ten klasyczny tekst, ale na współczesne realia, no i ile rap i hip-hop ma tak naprawdę wspólnego z językiem teatru, o tym opowie nam już za moment Kamil Białaszek. Zostańcie z nami, Ferment w czwórce, jeszcze do godziny 16:00.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: kiedy sprowadziłem sztukę do towaru. Żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu, ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu, Delem.
1: A to był świat w wykonaniu naszego redakcyjnego kolegi Delema, a my wracamy w czwórce do kultury.
2: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: I jak dobrze przenieść klasyczny szekspirowski tekst na współczesne realia, to udowadnia nam najnowszy spektakl pod tytułem Hamlet, którego możemy oglądać w Teatrze Powszechnym, a za reżyserię odpowiada Kamil Białaszek, raper i reżyser, który jest już razem z nami w czwórce. Cześć.
3: Dzień dobry.
1: Ale już ustaliliśmy, że dzisiaj jesteś jako reżyser.
3: Tak, jako reżyser.
1: Chociaż nie zapominasz też o swoich hip-hopowych i rapowych korzeniach.
3: To znaczy tak, gramy teraz z Kubą Wieckiem na openerze, dosłownie za tydzień chyba. Boże, nie wiem, jaka jest data dziś. Ale tak,
1: 27.
3: dosłownie za tydzień gramy z Kubą Wieckiem na openerze, więc tak, jak najbardziej aktywnie też działam jako raper, ale dzisiaj przyszedłem rozmawiać o Hamlecie.
1: No właśnie, bo jeszcze kilka lat temu publiczność znała cię przede wszystkim jako rapera. Dzisiaj reżyserujesz na scenach największych teatrów. Powiedz, jak wyglądała twoja droga od rapu do teatru?
3: Zacząłem proces z Krzysztofem Garbaczewskim w Teatrze Powszechnym w 2019 roku, gdzie po prostu zaproponował mi, żebym był dramaturgiem. Dramaturgiem normalnie jest ktoś, kto ma 60-70 lat i zna przynajmniej 4 języki, więc to był z jego strony pewnie jakiś rodzaj żartu, ale ten żart się udał. Ja zobaczyłem też, jak od środka wygląda teatr, że to nie jest tak, że trzeba mieć jakieś niesamowite standardy intelektualne, żeby to robić. No ja nie ukrywam, że pochodzę z takiego środowiska, w którym teatr nie był jakąś taką rzeczą, którą się lubi, o której się rozmawia, nie chodziło się do teatru, więc w momencie, kiedy odkryłem od środka, jak to działa, spodobało mi się to i uznałem, że mogę spróbować. Okazało się, że jest to rzecz, w której się jakoś sprawdzam. Myślę, że ze względu głównie na pracę z aktorem, na to, jak tam fajnie można zbudować relacje z drugim człowiekiem, po prostu dając wolność na scenie, bo to jest coś, co wielu aktorów chyba ostatnio w pracy, przynajmniej ze mną, zwracało uwagę na to, że czuje wolność, kiedy wychodzi na tę scenę.
1: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że kiedyś jako raper czułeś wysoką poprzeczkę w tym teatralnym środowisku, no a teraz ja jednak mam takie wrażenie, że rap wchodzi na deski teatralne. No przecież nawet 1989 musical rapowy, czy Pan Tadeusz, którego ty tak wyreżyserowałeś, no ten rap jest obecny dzisiaj w teatrze. Bardzo mam takie wrażenie.
3: Znaczy, no oczywiście po prostu to medium zostało jakoś oswojone. Okazało się, że trzeba przede wszystkim zaprosić rapera do współpracy, żeby to wyszło. To znaczy rapowanie na scenie, taki środek użyty przez aktora, no bo jest to jeden z wielu środków, którymi aktor może się posłużyć tak naprawdę. Przecież aktorzy są doskonale wyszkoleni i w wierszu, i w rytmicznym budowaniu wypowiedzi, i w pracy w ogóle z rytmem, tak samo wokalnie, więc wystarczy tylko ktoś, kto ich po prostu dobrze w tym poustawia.
1: Myślę też o tym, że zarówno rap, jak i hip-hop wyrósł z potrzeby opowiadania o rzeczywistości własnym językiem. Czy teatr daje tobie dzisiaj pewną może większą wolność niż rap, czy po prostu inną?
3: Nie, to jest inne medium. To jest medium, które opowiada o czym innym. W rapie mam zdecydowanie większą wolność i osobistość tej wypowiedzi. W teatrze muszę dialogować z jakimś tekstem. Znaczy nie muszę. Mogę tego nie zrobić, ale generalnie na tym polega ta zabawa, że wchodzimy z tymi tekstami sprzed kilkuset lat często w dialog i próbujemy z nich wyciągnąć jakieś znaczenia, albo z autorami się w jakimś sensie spieramy. Ja się z Szekspirem spieram na wielu poziomach tak naprawdę. Głównie na poziomie postaci kobiecych, które zapisywał. Ale no to jest na tym polega ta zabawa.
1: Sięgasz po klasyczne teksty, masz za sobą Pana Tadeusza, Skowyt, Niewyczerpany żart. No teraz przyszedł czas na Hamleta. Co sprawia, że właśnie te teksty wydają ci się żywe? Czego ty szukasz w klasyce?
3: To znaczy, na przykład Foster Wallace, no to jest tekst dosyć aktualny, bo to jest tekst z lat 2000 i w tym wypadku starałem się bardzo obronić treść tego tekstu, natomiast w wypadku Hamleta czy Pana Tadeusza, które są tekstami, które wszyscy znamy, tekstami pomnikowymi, tak naprawdę staram się przede wszystkim wyciągnąć jakieś takie fakty na światło dzienne, o których możemy zapominać w kontekście tego pomnika właśnie, to znaczy o tym, jak patologicznie

0: Tam była szlachta w zaścianku w pana Tadeuszu, czy jak patologiczni są wszyscy na dworze w Elsynorze.
1: A czy to nie jest też trochę tak, że rap i hip-hop to jest muzyka, która pozwala nam takim krytycznym, ale też bardzo autentycznym okiem spojrzeć na naszą rzeczywistość, więc może to też ten gatunek, ta muzyka, to doświadczenie twoje pomogło ci tym samym takim żywym, autentycznym okiem spojrzeć na te pomnikowe teksty?
0: Znaczy, moim zdaniem rap to jest coś, co kiedyś było w rapie. Teraz już wydaje mi się, nie jest to rzeczą aktualną, ale kiedyś rap stanowił sposób budowania wypowiedzi dla ludzi biednych. Dla ludzi, którzy nie mieli dostępu do innych form tworzenia kultury, dajmy na to. I rzeczywiście rap dało się robić bardzo łatwo. Potrzebowałeś do tego tylko mikrofonu, a nawet nie bitu ukradzionego z YouTube'a, kartki papieru i długopisu. A jednocześnie był czymś, co można było odtwarzać na żywo, co się przeżywało, sejfery freestyle'owe na imprezach, czy w ogóle jakby cała kultura obudowana wokół tego. I wydaje mi się, że to jest siła, którą jakby nabyłem, rozpoczynając swoją drogę artystyczną od rapu, że potrafię budować tę wypowiedź w sposób oddolny i nie boję się stanąć za tym, co mówię, bo to jest chyba trochę pewien paradoks czy kompleks w teatrze, że my się chowamy za tymi przedstawieniami. Ja stopniowo staram się odchodzić od tej metody i bardziej pokazywać jednak pewne swoje osobiste przemyślenia czy spostrzeżenia.
1: O tym, jak zmienia się współczesny teatr i jaki on jest okiem Kamila Białaszka, który wyreżyserował spektakl pod tytułem Hamlet w Teatrze Powszechnym. O tym dzisiaj wszystkim rozmawiamy w Fermencie Kulturalnym. Za moment wracamy do rozmowy, a teraz zagramy.

0: Wracamy do rozmów o Hamlecie, ale w bardzo współczesnej wersji, bo z nami cały czas w studiu Kamil Białaszek, raper i reżyser, który powołał do życia spektakl pod tytułem Hamlet w Teatrze Powszechnym. I jestem bardzo ciekawa, Kamilu, dlaczego właśnie teraz, dlaczego Hamlet, dlaczego Szekspir, co w tym dramacie dla ciebie okazało się najbardziej współczesne, a może też nawet uniwersalne?
1: Myślę, że można zacząć od figury Hamleta, to znaczy bardzo długo idealizowany buntownik w momencie, kiedy rozmawiamy o buncie pokolenia Gen Z. Hamlet staje się takim archetypem, który jest dosyć niewydolny, to znaczy okazuje się, że ten jego bunt jest nieskuteczny, on przegrywa w tym swoim buncie, on nie może się go podjąć. Hamlet to jest w ostateczności postać, która przez 5 aktów zbiera się do podjęcia jednej decyzji, z czego przez pierwsze 3 jeszcze musi sobie potwierdzić wszystko danymi empirycznymi. Potem to jest, wiele paradoksów jest w Hamlecie, jego porywają piraci. To jest coś, o czym rzadko pamiętamy, że w 4 akcie Hamlet właściwie jakby ratują piraci, kiedy on zostaje.
0: Ja myślę, że w ogóle mało pamiętamy z Hamleta, tak, bo on był nam bardzo podawany w taki właśnie pomnikowy sposób, bez tych takich anegdot, bez ciekawostek, bez tej prawdy, autentyczności.
1: Szekspir to jest jednak taki dramatopisarz, który dzisiaj by pisał rzeczy dla Netflixa, to znaczy tam jest dużo plot twistów, tam jest dużo jakichś takich śmiesznych, komicznych wręcz sytuacji i zamieszań, które wynikają z samego chaosu rzeczywistości, a nie z jakiejś logiki. W każdym razie Hamlet wychodzi na rozwiedzonego dzieciaka w tej naszej adaptacji, głównie ze względu na to, że nie jest w stanie przeprowadzić tego swojego buntu, jest zbyt przywiązany do komfortu, zbyt przywiązany do swojego statusu, nie może się zdecydować, nie może podjąć radykalnego buntu i właśnie dlatego wychodzi po prostu na rozwiedrzonego nepo baby.
0: Czyli to jest dla ciebie współczesny Hamlet?
1: Tak, w pewnym sensie tak. Jeżeli opowiadamy sobie o Elsinorze dzisiaj, no to wyobrażam sobie pewną korporację, tak? Miejsce, w którym władza i pieniądze idą w parze razem. Przenosimy to do rzeczywistości technofeudalnej całego tego Hamleta. I staramy się pokazać pewne zagrożenia, które płyną do nas na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych, w których ten technofeudalizm już zaczyna panować, w którym ludzie, którzy mają dostęp do technologii, którzy mają dostęp do wielkiego kapitału, mogą podejmować decyzje, które są decyzjami w gruncie rzeczy politycznymi, nie będąc wybranym przez żadnego demokratycznego wyborcę, więc to jest rzeczywistość, która do nas nadchodzi.
0: Twoje spektakle w ogóle bardzo często komentują współczesność. Myślisz, że Hamlet może stać się sposobem też do opowiedzenia o Polsce w 2026 roku?
1: Myślę, że o tyle, o ile czerpiemy inspiracje ze Stanów Zjednoczonych, o tyle, o ile ślepo podążamy za kultem AI na przykład, albo za kultem późnego kapitalizmu, w którym ta władza i te pieniądze są wartościami nadrzędnymi i które posiadając można robić wszystko, no to tak, to o tyle możemy o tym opowiedzieć. Zwłaszcza wystawianie tego w Warszawie jest, wydaje mi się, bardzo silnym statementem, bo no tu jest największe stężenie nepo babies na metr kwadratowy i największe stężenie też biznesmenów czy rodziców, którzy trzymają swoje dzieci pod biczem i jarzmem dziedziczenia, bo o tym też jest Hamlet. Jest o tym, że człowiek młody, dziedzicząc fortunę, dziedziczy też pewne obowiązki, na które może nie być gotowy, albo których może nie chce przyjmować, albo z którymi może się etycznie nie zgadzać.
0: No ale widzisz, jest zainteresowanie, bo z tego, co wiem, no to już bardzo mało biletów zostało.
1: No bo teatr ma być zwierciadłem, które się podstawia naturze.
0: Ale myślę sobie też o tym, że Hamlet przez lata tak naprawdę był interpretowany jako taki dramat o zemście, o dojrzewaniu, trochę o polityce, trochę też o kryzysie człowieka. I jestem ciekawa, która z tych perspektyw była tobie najbliższa, kiedy w ogóle zaczynałeś myślenie nad samym spektaklem. Wiesz, o co się zaczepiłeś?
1: No dla mnie głównymi tematami, bo musiałem sobie to rozłożyć na tematy, była rodzina, była śmierć i było prawo. To znaczy, to są 3 takie tematy, które się w Hamlecie pojawiają cyklicznie. Nie? I te wszystkie tematy schodzą mi w jeden i to jest dziedziczenie. To znaczy moment, kiedy ojciec Hamleta umiera i Hamlet dziedziczy właściwie całą tę firmę, całe to przedsiębiorstwo, całe to księstwo, jednocześnie dziedzicząc obowiązki kogoś, kto powinien być kolejnym dziedzicem do tronu, przy czym ten tron zajmuje Klaudiusz. I tutaj

0: też musiałem się dokopać do pewnych podstaw historycznych Hamleta. Okazuje się, że Dania wówczas prawdopodobnie była księstwem elekcyjnym, w którym nie otrzymywało się tak po prostu za to, że jest się czyimś synem władzy, tylko te decyzje podejmował jakiś rodzaj zarządu, tak jak w korporacjach dzisiejszych. Więc ten jakiś ukryty rodzaj zarządu, który w ogóle znajduje się w Anglii z jakiegoś powodu, tak to jest przynajmniej w Hamlecie napisane, to jest bardzo interesujące i prowadzi nas do tych połączeń Stany Zjednoczone, technokracja, oligarchia i tak dalej.
1: Ale czy to właśnie to był ten moment, że przeczytałeś tego Hamleta i stwierdziłeś, że tak wiele sytuacji, opowieści, metafor pasuje do naszej współczesnej rzeczywistości i to był ten taki moment zapalny, że stwierdziłeś, że warto o tym zrobić spektakl i przenieść go na współczesne realia?
0: Myślę, że Hamlet jest takim tekstem, który dla każdej osoby, która kiedyś studiowała reżyserię, każdy się z nim kiedyś zderzył i każdy kiedyś jakoś odbił się od monumentalizmu tego tekstu, od tego, jaki on jest trudny tak naprawdę w konstrukcji, jaki jest skomplikowany językowo i sytuacyjnie i jak bardzo już ograny jest tak naprawdę i zreinterpretowany, jak ciężko jest wymyślić coś nowego.
1: Tak.
0: Więc moim takim konikiem od właściwie paru lat było tak naprawdę wymyślenie czegoś nowego z tym Hamletem i cieszę się, że się to nam w jakimś sensie udało.
1: Jak napisać Hamleta tak, żeby przenieść go na współczesne realia i żeby był cały czas dla nas współczesny i uniwersalny. O tym dzisiaj rozmawiamy w Czwórce, a z nami cały czas raper i reżyser Kamil Białaszek. Za moment wrócimy do rozmowy, a teraz zagramy Business and Personal.

0: Ferment kulturalny. W czwórce.
1: Jak opowiadać klasyczne teksty na nowo tak, żeby uświadamiały nas cały czas o współczesnym świecie? Na to pytanie odpowiada najnowszy spektakl Teatru Powszechnego Hamlet. Jego reżyser Kamil Białaszek jest cały czas razem z nami i rozmawialiśmy przed chwilą o tym współczesnym, uniwersalnym podejściu do klasycznych tekstów. Ja jestem jeszcze bardzo ciekawa tych przygotowań do w ogóle całego spektaklu, ale też twojej pracy z tym tekstem, bo te klasyczne teksty bardzo często traktujemy jednak jak świętość. Ty nie boisz się ich przepisywać, przesuwać akcentów, no i też trochę konfrontować z tym dzisiejszym językiem. Gdzie według ciebie kończy się interpretacja, a zaczyna jednak ingerencja? Wiesz, gdzie jest ta granica dla ciebie pomiędzy tym, co trzeba oddać Hamletowi, tak jak jest, było napisane, niech tak zostanie, a jednak tym, że jednak trzeba czasem coś zinterpretować na nowo, dodać od siebie?
2: Ta granica jest na pewno bardzo cienka, ale nie bałbym się ingerencji, nie bałbym się tego, żeby jednak się odsłonić i pokazać nawet samego siebie, swoje myślenie w ramach spektaklu Hamlet Williama Szekspira. No, my prowadzimy ten tekst w taki sposób, że reinterpretujemy wszystkie sceny. Gramy wszystkie sceny w reinterpretacji na tyle, na ile trzymamy się oryginalnego tekstu Szekspira. Staramy się, przynajmniej przez większość czasu. Korzystamy z tłumaczenia Barańczaka, które jest bardzo, bardzo fajne, bardzo współczesne, w dodatku jeszcze pocięte przeze mnie, tak żeby te wypowiedzi nie dłużyły nam się, po prostu żeby dobrze leżały w ustach tak naprawdę, bo tłumaczenie tej dworskiej frazy często jest po prostu bardzo toporne i ciężkie w przyswojeniu, więc starałem się minimalizować ten efekt. A w drugim akcie bardzo dużo opiera się tak naprawdę na rzeczach napisanych przeze mnie, to znaczy na monologu Gertrudy, który jej dopisałem, na monologu Ofelii Ducha, postaci, którą też wprowadziłem na scenę tak naprawdę, żeby oddać głos Ofelii. Tak jak wcześniej wspominałem o tym, że nie zgadzam się z traktowaniem kobiet przez Szekspira, bo kobiety były grane przez 15-letnich chłopców w Teatrze Elżbietańskim, tak postarałem się dopisać im te słowa, których Szekspir im nie dał powiedzieć po prostu. Tak samo Horacio, jedna z postaci, które są bardzo dwuznaczne, który u nas jest bardzo mocno inspirowany Pitem Hexetem.
1: A zdarzało ci się podczas pracy nad tekstem albo podczas próby pomyśleć, że no dobra, Szekspir jednak napisał to tak dobrze i tak w punkt, że nie muszę nic dopisywać od siebie ani słowa? Czy było dużo takich momentów?
2: Tak, problem polega na tym, że to są czasy elżbietańskie, czasy długiej ekspozycji. Ekspozycja trwa 3 akty i na przykład w pewnym momencie prób zauważyliśmy, że pierwszy akt jest strasznie długi i że trzeba go jeszcze pociąć, i wycinaliśmy poszczególne kwestie z środka przedstawienia tak naprawdę, ze względu na to, że te czasy ekspozycji już przeminęły, to znaczy teraz poznajemy się z postacią i już wchodzimy w jej życie i w jakieś dramat w przeciągu pierwszych 10-15 minut. Do tego jesteśmy przyzwyczajeni jako widzowie. Nie do przedstawienia postaci, które trwa przez 1,5 godziny. Z drugiej strony trzeba jednak zagrać wszystkie sceny. Więc zależało nam na tym, żeby mimo wszystko każda scena była przede wszystkim nośnikiem znaczenia. Nie chodzi o to, żeby popchnąć fabułę do przodu, tylko żeby w każdej z tych scen dominowało znaczenie, na które się umówiliśmy, sens, który chcemy przekazać, referencja do rzeczywistości, i pchamy po prostu to do momentu, w którym akcja zaczyna się robić bardziej interesująca.
1: Ty jesteś bardzo młodym reżyserem i jeszcze jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle masz takie poczucie,

0: oczywiście, że publiczność, szczególnie ta młodego pokolenia, potrzebuje dzisiaj tej klasyki, może nawet trochę bardziej niż wcześniejsze generacje, czy wręcz przeciwnie, trzeba ją dopiero na nowo do niej zaprosić.
1: Nie wydaje mi się, żeby teatr był miejscem, do którego dużo ludzi chodzi. Żeby to była jakaś bardzo popularna instytucja. Wydaje mi się, że jest to jednak środowisko dosyć hermetyczne i szczególnie...
0: Cały czas.
1: Cały czas, to znaczy jeżeli chodzi o publiczność, zdarzają się bardziej zróżnicowane wydarzenia pod względem ludzi, którzy na nie przychodzą, ale młodzi ludzie są w mniejszości na tych wydarzeniach. W szczególności ta jakby najmłodsza młodzież, ale Gen Z też no, nie jest jakimiś wielkimi pasjonatami teatru, przynajmniej ci, których znam. Więc jest to jakieś moje zadanie jako młodego reżysera, żeby ich też do tego teatru zaprosić, trochę ich przeprowadzić za rękę, jakby pokazać im też, że
0: Hamlet nie taki straszny.
1: No właśnie, hej, to jest miejsce dla was, tutaj możecie się dobrze bawić, macie prawo na śmiech, macie prawo na spontaniczność, macie prawo wstać z krzesła i zacząć nosić cegły, przepraszam za spoiler, ale tak, no właśnie o to chodzi, żeby wprowadzić tę wolność i jakoś nie demonizować tego miejsca teatru jako jakiegoś sztywnego i skostniałego.
0: Jak odczarować Hamleta, ale także teatr współczesny. O tym dzisiaj rozmawiamy w Fermencie. Z nami jest cały czas Kamil Białaszek, raper i reżyser. Za moment jeszcze wrócimy do rozmowy, bo jeszcze chciałam cię bardzo zapytać o muzykę. To w końcu też bardzo ważna część tego spektaklu, ale o tym za moment.

Jak odczarować klasyczne teksty i teatr tak, żeby opowiadał o dzisiejszym świecie w sposób nowoczesny, atrakcyjny, ale żeby właśnie nie tracił na swojej jakości i nie zapominał też o klasyce, to pięknie udowadnia nam spektakl pod tytułem Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka, który cały czas jest razem z nami w studiu. I wcześniej mówiliśmy o tym, że czasem jednak trochę tak jest, że do tego teatru trzeba kogoś za rękę przyprowadzić i powiedzieć: zobacz ten teatr, czy nawet ten

0: Hamlet nie taki straszny. Czy według ciebie teatr powinien dzisiaj przede wszystkim zadawać pytania właśnie też o naszą nowoczesność, współczesność, brać udział w debacie publicznej, zajmować jakieś stanowisko? Myślę sobie o tym, że młodych może do teatru przyprowadzić też to, że po prostu odnajdą w nim dzisiaj siebie.
1: Teatr nic nie musi tak naprawdę, to znaczy każdy twórca, każdy artysta ma pewną wolność w obieraniu sobie tematów. Ja uważam, że moim zadaniem, które ja mogę spełniać w tym teatrze, jest właśnie komunikowanie się z ludźmi, z którymi umiem się skomunikować, a z którymi może nie umieć się skomunikować 60-70-letni reżyser, który właśnie na tej klasyce już zjadł zęby, ale wystawia ją w sposób, który jemu jest znany i z którym on już obcował. To znaczy staram się produkować po prostu pewne nowe formy, pewne nowe sposoby komunikacji, które są bardziej przyswajalne dla ludzi, którzy są nieobeznani po prostu z teatrem. I zapraszam wszystkich serdecznie. Myślę, że właśnie nie jest aż taki straszny.
0: Nowoczesnym narzędziem jest nie tylko tekst, ale też muzyka w wykonaniu Bartokata, która jest bardzo współczesna, ma elementy techno, a więc coś, co się z Hamletem chyba na pierwszy rzut oka nie kojarzy.
1: Może nie, ale na przykład podrygi rejwu, jako podrygi przedśmiertne, to jest jakaś metafora, jakaś analogia, która mi się bardzo łatwo buduje. Taki rodzaj energii afterowej w momencie, kiedy wszyscy umierają w Hamlecie. Przepraszam za spoiler, ale generalnie pod koniec tak jest. To mi się bardzo kojarzy z imprezami techno. Istnieją też w tej przestrzeni tego Hamleta piosenki śpiewane przez grabarzy, piosenki, które napisałem częściowo ja, częściowo Wojan Trocki. Piosenki o umieraniu i o śmierci, ale śpiewane z taką nihilistyczną, radosną przekorą. Więc myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, nawet fani muzyki, która nie jest współczesna.
0: I na koniec jeszcze chciałam cię zapytać o jedną rzecz, bo jest takie słynne pytanie Hamleta, być albo nie być. A gdybyś ty miał wskazać jedno pytanie z tego twojego dramatu, które naprawdę wybrzmiewa we współczesnym świecie, to jakie to by było?
1: To znaczy my zamieniamy to pytanie na pytanie, czy gdyby rząd innego kraju zabił kogoś z waszej rodziny, to zostalibyście terrorystami. To jest pytanie, które zadaje w tym momencie Hamlet publiczności. Wydaje mi się, że jest to pytanie, które bardziej uzasadnia jego motywację, czy jego gniew, czy jego bunt, czy w ogóle podejście Gen Z do spraw politycznych tej rzeczywistości. Więc tak, to jest pytanie, które wydaje mi się w tym momencie dużo bardziej aktualne i ważniejsze niż pytanie być albo nie być.
0: Czyli Hamlet w świecie Gen Z to jest spektakl w reżyserii Kamila Białaszka, który możemy oglądać już teraz w Teatrze Powszechnym. Bardzo ci dziękuję, Kamilu, za rozmowę w czwórce, a oczywiście warto polować na bilety, bo zostało ich coraz mniej. Kamil Białaszek w czwórce. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

0: 11 minut pozostało do godziny 16. Ferment kulturalny, ostatni przed wakacjami, dobiega końca, ale nie płaczcie, nie płaczcie, bo już po godzinie 16 Jędrzej Rosiewicz, który nas zabierze w jakąś wycieczkę, taką, podczas której uciekniemy od upału, czy raczej nie?
1: No niekoniecznie, zależy jak patrzeć, bo przeniesiemy się w twoje rejony, czyli Hiszpania, ale to będzie nie ta Hiszpania południowa, ta najgorętsza, tylko ta nieco chłodniejsza, północno-zachodnia,
0: czyli nie Galicja. 40 stopni, tylko 34.
1: Albo nawet poniżej 30, bo tam też się zdarza, jednak te wiatry z nadatlantyku trochę nam ochładzają ten klimat, więc przenosimy się do miasteczka pod tytułem La Coruña, albo jak powiedzą lokalsi, A Coruña. No i będziemy patrzeć, co tam robić, co zjeść, co zobaczyć i tak dalej, i tak dalej. Tam jest taka wieża Herkulesa, najstarsza. No i teraz mi uciekło. Jak to się mówi? Lighthouse po polsku.
0: Nie wiem.
1: Latarnia morska.
0: O,
1: właśnie.
0: Proszę.
1: Dziękuję, Kuba. I to jest właśnie ciekawe, bo z polskie słowo latarnia morska trochę zafałszowuje nam rzeczywistość, bo latarnie morskie tak naprawdę znajdziemy też na jeziorach, więc niekoniecznie jest morska, może być też trochę jeziorańska, więc La Coruña przez 2 godziny od 16 do 18.
0: Dobrze, czyli hiszpańskie wakacje z Jędrzejem Rosiewiczem po godzinie 16 w czwórce. Ja nazywam się Alicja Michalska, to był Ferment Kulturalny. Ze mną dzisiaj Kuba Szczepaniak, Alicja Mucha. Kłaniamy się nisko. Pięknego weekendu wam życzymy i do usłyszenia.

0: wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
1: Gitary i jazzowe improwizacje,
0: elektronika i eksperymenty,
1: dwie wrażliwości, dwa punkty widzenia.
0: Ale jeden cel, pokazać Wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
1: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20, tylko w czwórce.
0: Michał Daniluk
1: i Adam Smolarek.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
6: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
7: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
8: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
9: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście, praktyczne rady i tematy bliskie Twojej codzienności. Od ciąży do kwadratu z Jessica Ziółek. Przez modę z Adą Fijał. Po test par z Leonem Myszkowskim i Ksenią Ngo. Do tego wskazówki i historie na dobry początek dnia. Oglądaj pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.
11: Ale mnie gorąco, Barbara.
12: Mnie też, Marian.
11: To co, klima?
12: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
11: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
12: No przecież.
11: No.
13: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
2: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko

0: Bracia z Londynu Disclosure i utwór The Sun Comes Up Tremendous. Słońce dzisiaj wszystkich zmiata z planszy.
1: Pogoda.
0: Jest godzina 16, a skoro tak, to prognoza pogody i Polska dzisiaj się smaży. Cała, dosłownie. To jest istna patelnia. Pewnie nie jedna z was czytały te informacje dotyczące pogody we Francji, gdzie tam w ogóle padały historyczne rekordy powyżej 40 stopni i ta fala z zachodu powoli przesuwa się do Polski. Właściwie ona jeszcze nie nadciągnęła. To są jeszcze takie przymiarki do tego, kiedy naprawdę uderzy, a uderzy ona jutro i będzie nas tutaj poniewierać aż do poniedziałku. Natomiast mamy teraz rozgrzewkę, no dosłownie przed tym, co nas jutro czeka, bo wiemy, obecnie najcieplej jest w Słubicach. Tam 37 stopni i na stronie IMGW w ogóle wszystkie województwa świecą się na czerwono. Na drugim biegunie, czyli biegunie zimna, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, jest Ustka, gdzie jest 28 stopni, no i w Zakopanem tyle samo. Burz dzisiaj nie będzie, natomiast mnóstwo słońca. Jakieś tam pojedyncze obłoczki to na zachodzie Polski. Także pijemy dużo wody dziś i w szczególności jutro. Jutro z planszy zostaną zmieceni mieszkańcy województwa lubuskiego. Tam temperatura będzie dochodzić nawet do 41 stopni. Poniedziałek równie gorący, południowa Polska przede wszystkim. Tam będzie najcieplej, prawie 40 kresek będą pokazywać termometry. A od wtorku niby trochę chłodniej się zrobi, ale to na północy, bowiem cały czas na południu Polski temperatury będą wynosić powyżej 30 stopni. W czwartek już trochę odetchniemy i tak będziemy sobie trochę głębiej oddychać przez kolejne następne dni.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco, a także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bet.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Disgusting Sisters Weirdo Magnet, 6 minut po godzinie 16, a to jest...
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: Dzień doberek w tę upalną niedzielę, w sobotę, przepraszam bardzo. Ja już żyję niedzielą, bowiem jutro w nas uderzy fala ciepła. Zacznie się, to dopiero się zacznie. Natomiast w dzisiejszej audycji, w której sobie podróżujemy jak zwykle po Europie, przeniesiemy się do państwa teoretycznie cieplejszego od Polski, no ale obecnie niekoniecznie, bowiem Hiszpania. Ja mówię tutaj o północnej Hiszpanii, a konkretnie o Galicji, a konkretnie o A Coruni, a może La Coruni. No właśnie, to jest miasto położone na północnym zachodzie Hiszpanii. No i właśnie Hiszpanie powiedzą La Coruña, mieszkańcy Galicji, czyli tego regionu autonomicznego, powiedzą A Coruña. Będziemy sobie rozmawiać nie tylko o tym, co zobaczyć w tym mieście, co zjeść, jakie tam są atrakcje, ale też trochę o tożsamości. Jeśli chodzi o La Coruña, to ja zawsze kojarzę to miasto z drużyną piłkarską, tamtejszą Deportivo La Coruña, które, uwaga, uwaga, po 8 latach wraca do najwyższej hiszpańskiej ligi piłkarskiej, czyli La Liga. Co więcej, oni zmienili herb. W poprzednim herbie mieliśmy właśnie La Coruña. Teraz jest postawienie na tożsamość lokalną, czyli A Coruña. Mnie zawsze te tematy tożsamościowe bardzo interesują. No i pewnie fani piłki nożnej tutaj uruchamiają swoje wspomnienia. Rok 2008. Kiedy to właśnie Lech Poznań w europejskich pucharach grał przeciwko hiszpańskiemu zespołowi. Jeszcze w nazwie, tutaj w logo pojawiło się napis La Coruña. I uwaga, uwaga, 2008 rok. W Lech Poznań kontra Deportivo 1-1 i tam w tym meczu grał wtedy Robert Lewandowski, ale rozpoczął to spotkanie na ławce rezerwowych, zmienił Sławka Peszkę w 79 minucie. Miasto ma bardzo dużo do zaoferowania, bowiem mamy tam najstarszą latarnię morską, tam też uczył się Pablo Picasso, który przeprowadził się jako dziecko ze swoją rodziną, bowiem tam jego ojciec został nauczycielem w Szkole Sztuk Pięknych, także naprawdę jest bardzo ciekawy pod względem tożsamościowym, kulturowym, sportowym i można by tak jeszcze długo, długo wymieniać. O tym mieście będzie nam opowiadać już za chwilę Eliza Szymaniak, autorka przewodnika Camino de Santiago. A wy możecie zgarnąć tę książkę. Wystarczy, że zadzwonicie do nas pod

226452100 i książka jest wasza. Także taki jest plan na dziś. Deportivo A Coruña przez 2 godziny. Alicja Mucha, Kuba Szczepaniak, Jędrzej Rosiewicz. Zaczynamy audycję City Break Europa. 9 minut po godzinie 16. Pijcie wodę, pijcie dużo, dużo chłodnych napojów.

0: Uważajcie na to, kogo poznajecie w liceum. Mika Tenenbaum i Matthew Lewin poznali się i założyli taki zespół pod tytułem Magdalena Bay. I teraz proszę bardzo, jak brzmią.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, no i nie mogę nie podzielić się informacją, z której jestem niesamowicie zadowolony, czyli Wyspy Zielonego Przylądka awansowały z grupy i zagrają w fazie pucharowej Mistrzostw Świata w piłce nożnej z Argentyną. Tymczasem Zbyszek się do nas dodzwonił. Dzień dobry, Zbyszku.
2: Cześć, witam, pozdrawiam z Mazur.
0: Cześć, pozdrowienia. O, to co, łódeczka pewnie, jeziora i relaksik.
2: Dokładnie, jestem może z 500 metrów od pomostu, także...
0: Zazdrości.
2: Druga połówka, arbuz czeka i będzie fajnie.
0: O, taki arbuz. Ja to jestem w szoku zawsze. Dlaczego te arbuzy są takie tanie? Podobno w Japonii arbuz to jest no jakiś hit. Oni tam w ogóle, Japończycy, mają fioła na punkcie arbuzów, a my to już tak przywykliśmy. Arbuz jak arbuz, nie? Więc powinniśmy doceniać jednak. Zbyszku, książka trafia do ciebie. Camino de Santiago, autorstwa Elizy Szymaniak, która już za chwilę będzie nam opowiadać o A Coruña, miasteczku położonym w Galicji. A powiedz jeszcze, mundial oglądany?
2: Powiem szczerze, bardzo w kratkę, liczę, że teraz już jak ta faza się zacznie pucharowa, to będę bardziej taki konkretny.
0: No właśnie.
2: Nie miałem czasu po prostu.
0: Półmetek już za nami, także kibicujmy tym najmniejszym. Pozdrowienia,
2: tak,
0: Zbyszku.
2: Z Zielonego Przylądka, tak jak przed chwilą powiedziałeś. No,
0: tak jest.
2: Kuraka i tak dalej, no jest tam. Fajne są zespoły.
0: Może jakąś sensację z Argentyną sprawią. Zobaczymy. Dzięki, Zbyszek. Baw się dobrze na Mazurach. Pozdrowienia.
2: Pozdrawiam.
0: Eliza Szymaniak, autorka przewodnika Camino de Santiago, jest razem z nami. Będziemy rozmawiać o A Coruña czy La Coruña. Właśnie. Witaj, Elizo. Rozstrzygnijmy może to na sam początek.
3: Ola, dzień dobry serdeczne. I żeby rozstrzygnąć ten spór, w zależności, czy mówimy po hiszpańsku, czy po galicyjsku.
0: No a jak to wygląda tam na miejscu właśnie? Czy mieszkańcy A Coruña, chodzi mi przede wszystkim o te osoby, które się tam urodziły, wychowały, czy jeśli tam pojedziemy, to większość znaków drogowych, plakatów i tak dalej, banerów, będziemy mieli napis A Coruña, czy jednak Hiszpanie, centrum, centralne władze Madrytu narzuciły swoją wolę?

0: jednak La Coruña musi być.
1: Nie, w tym przypadku jednak te przepisy autonomiczne obowiązują i wjeżdżając do Galicji, La się nam zmieni w A i po prostu cała Galicja będzie miała nazwę A Coruña. A poza Hiszpanią, czy poza Galicją, w pozostałej części Hiszpanii, no znaki drogowe będą prowadziły do La Coruña.
0: No i zmienia się też w takim razie nazwa w logo drużyny piłkarskiej z La na A. O piłce nożnej jeszcze pewnie sobie trochę porozmawiamy i o tym sportowym obliczu miasta. Natomiast jeśli chodzi o klimat tego miejsca, Elizo, czym A Coruña, pozostańmy może z szacunku właśnie dla tożsamości mieszkańców, dla tego miasta przy tej nazwie A Coruña, czym się charakteryzuje klimat tego miasta i czym ono się różni od innych hiszpańskich?
1: Warto wspomnieć, że jest to jedno z największych miast Galicji. Obok Vigo właśnie jest A Coruña, aczkolwiek no, kiedy mówimy największe miasto, możemy sobie wyobrażać olbrzymie miasto. Tutaj jest około 220-250 tysięcy mieszkańców.
0: Czyli taka polska Gdynia.
1: Dokładnie, także nie są to galicyjskie miasta, nie są miastami takimi dużymi. Ale A Coruña ma taki niesamowity klimat, po prostu miasta, w którym się dobrze i przyjemnie żyje.
0: Co to znaczy? Jakbyś mogła to rozwinąć? Czy żyje się szybko, żyje się wolno, coś pomiędzy?
1: Można żyć szybko, jeśli by się chciało, ale chociażby czyste powietrze powoduje to, że po prostu wielokrotnie zatrzymujemy się po to, żeby sobie pospacerować, po to, żeby pójść na plażę, po to, żeby jednak wykorzystać bliskość morza i po prostu jednak nacieszyć się odrobinkę bardziej naturą, a nie tylko tym szybkim sposobem życia.
0: Ja widzę, że w A Coruña obecnie 24 stopnie, całkiem sporo słońca, trochę chmur, także bardzo przyjemnie. Kolejne dni też się zapowiadają ciekawie, 19, 23, 21. Idealna temperatura, by spędzić tam urlop obecnie. Taka tam panuje. Natomiast tam podobno Herkules się zapuścił nawet i walczył z jakimś olbrzymem.
1: No tak, tak przynajmniej legenda opowiada, że jedną z prac Herkulesa zleconych przez Wyrocznię Jońską było właśnie kradzież trzód należących do olbrzyma mutanta Goriona. I on ponoć właśnie zamieszkiwał te tereny dzisiejszej A Coruña, wypasał sobie spokojnie swoje owce, no i Herkules tam się pojawił i zaczął mu owce wykradać. Doszło do walki między nimi. Walki, która trwała 3 dni, 3 noce według tej legendy, no i faktycznie Herkules miał taki moment, że obawiał się, że nawet przegra. W końcu jednak udało mu się zwyciężyć, zabił Goriona, ale stwierdził, że to była tak, w końcu trafił na tak godnego przeciwnika, że postanowił pochować jego ciało. No i właśnie według legendy w tym miejscu, gdzie usypał kopiec z kamieni, gdzie pochował ciało olbrzyma, to miejsce jest dzisiejszą latarnią morską, zwaną właśnie wieżą Herkulesa.
0: Wieża Herkulesa, tam według różnych obliczeń od 49 do 55 metrów. Jedyna zachowana latarnia morska wzniesiona przez Rzymian prawdopodobnie i najstarsza działająca latarnia morska na świecie. O tych atrakcjach jeszcze A Coruña sobie porozmawiamy. Razem z nami jest Eliza Szymaniak, autorka przewodnika Camino de Santiago. Zostańcie z Czwórką.

0: 26 minut po godzinie 16, a my podróżujemy dziś po A Coruña.
1: To jest audycja City Break Europa w czwórce.
0: Miasto hiszpańskie, północny zachód Hiszpanii, ćwierć miliona mieszkańców, bliskość morza, plaże. Latarnia morska działa do dziś, najstarsza na świecie. No i tutaj związane legendy właśnie z Herkulesem, z walką Herkulesa, wpisana swoją drogą na listę dziedzictwa światowego, dziedzictwa UNESCO, zbudowana najprawdopodobniej za panowania cesarza Trajana, no to wyobraźcie to sobie, prawie 2000 lat temu. A razem z nami jest Eliza Szymaniak, autorka przewodnika Camino de Santiago, która o tym mieście nam opowiada. Elizo, jeśli chodzi o listę atrakcji A Coruña, co się powinno na niej znaleźć oprócz wieży Herkulesa?
2: Oprócz wieży Herkulesa na pewno warto zobaczyć akwarium. Akwarium Finisterre, tak się nazywa. Przeróżne rybki, foki i ciekawostką jest to, że ostatnie to piętro, znaczy tam się wchodzi w dół, żeby zobaczyć właśnie wszystkie ryby, jest zrobione na wzór łodzi podwodnej Nautilus, czyli tej łodzi, która została opisana w książce Juliusza Verne 20 tysięcy mil podmorskiej żeglugi.
0: O proszę, czyli coś dla fanów literatury, coś dla fanów kultury. Ty mówisz o Juliuszu Verne, ja wspominałem też o Pablo Picasso, no bo on też jednak zostawił też, tam w tym mieście swój ślad.
2: Dokładnie. Młody Picasso jeszcze jako dziecko właściwie mieszkał w A Coruña, gdyż jego tata był profesorem właśnie plastyki i został delegowany do A Coruña, żeby tam nauczać. No i swoje pierwsze lata dzieciństwa Picasso właśnie spędził w tym mieście. Pierwsze jego szkice, pierwsze jego próby malarstwa odbywały się właśnie w A Coruña. I do dnia dzisiejszego jest muzeum właśnie Casa de Picasso, czyli dom Picasso, miejsce, w którym jako dziecko żył i zaczynał tworzyć.
0: Muzeum Picassa, no właśnie, czy znajdziemy tam jakieś oryginały, czy raczej reprodukcje? Co my tam będziemy mogli oglądać?
2: No bardziej wygląda to tak, jak po prostu, jakie było umeblowanie, jak dom wyglądał, ale te pierwsze szkice również się znajdują.
0: No i warto przypomnieć, że przecież Pablo Picasso urodził się na drugim końcu Hiszpanii, jest Andaluzyjczykiem, pochodzi z Malagi, zresztą stamtąd też pochodzi Antonio Banderas. No tam się też kultura Hiszpanii, dużo ciekawych postaci rodziło. Natomiast wracając do samej A Coruña, ja tak sobie przeglądając różnego rodzaju atrakcje, natrafiłem na

0: wiele muzeów, ale naprawdę takich ciekawych. Mówiliśmy tutaj o Muzeum Picassa, Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Archeologiczne i Historyczne, Narodowe Muzeum Nauki i Technologii. Które z nich wybrałabyś właśnie, jeśli ktoś wybierałby się na City Breaka, ale no wiadomo, to są 2-3 dni, wszystkich nie zdołamy zobaczyć. To które w pierwszej kolejności oprócz Muzeum Picassa?
1: Trzeba by było tak spojrzeć, czy nas interesuje bardziej historia. Wtedy faktycznie to Muzeum Archeologiczne, które jest zrobione z dawnej twierdzy Castillo de San Anton, czyli właśnie jedna z twierdz obronnych, które znajdowały się przy A Coruñi, żeby chronić dostępu od morza właśnie na wypadek ataków pirackich. Więc to twierdza, która przetrwała, została przerobiona właśnie na Muzeum Archeologiczne i takie Muzeum Historii Miasta. I obok niej również znajduje się Muzeum Wojskowe, które ma bardzo ciekawą kolekcję broni palnych, ale również znajdują się tam makiety różnych bitew, między innymi bitwy pod Elwinia. To była bitwa morska, która się stoczyła właśnie w okolicy A Coruña, więc przeróżne makiety różnych bitew tam się znajdują.
0: Eliza Szymaniak, jest autorka przewodnika Camino de Santiago, jest razem z nami. My cały czas w A Coruñi pozostajemy, będziemy rozmawiać o atrakcjach, także o stereotypach związanych z tym miastem. Jak postrzegają go inni mieszkańcy innych hiszpańskich miast? A ja przypominam, że do zgarnięcia są przewodniki Elizy Camino de Santiago. Właśnie 226452100, numer znany i lubiany, numer do czwórki. Tymczasem na naszej antenie nowość od Railo Rodriguez'a.
2: To jest nowość czwórki.

0: Montanie od Raylo Rodriguez'a, Brudas, ale tu o żadnych Brudasów nie chodzi, tylko po prostu o braci. Za 26 minut, godzina 17.
1: City Break Europa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Wracamy do Galicji, czyli do regionu hiszpańskiego autonomicznego, który jest położony w północno-zachodniej Hiszpanii. A konkretnie dziś odwiedzamy A Corunię. Razem z nami jest Eliza Szymaniak, autorka przewodnika Camino de Santiago, ale mamy też na naszej antenie słuchaczkę. Halo, halo, jak masz na imię? Kto się do nas dodzwonił?
2: Halo. Magda.
0: Magda, cześć Magdo. To książka powędruje w twoje ręce, ale najpierw musisz odpowiedzieć mi na jedno kluczowe pytanie, to jest, kiedy Demokratyczna Republika Konga uzyskała niepodległość? Nie, no żartuję, żartuję. Wszystko jest okej, okay, bo dzisiaj Hiszpania, żadne DRK. A opowiadaj, jak tam, jakiś urlopik się szykuje, wakacje już za chwilę, może Hiszpania?
2: Na razie nie, ale w Hiszpanii byłam w Maladze.
0: W Maladze, no proszę bardzo, czyli miasto Pabla Picasso. Jak ci się podobało?
2: Piękne.
0: Piękna, no i po prostu, i tyle wystarczy, i to jest rzeczywiście prawidłowa odpowiedź. Dzięki serdeczne, Magdo, wszystkiego dobrego i chłodnego przede wszystkim w nadchodzące dni. Trzymaj się, pozdrowienia.
2: Dziękuję.
0: Eliza Szymaniak, autorka przewodnika Camino de Santiago, jest razem z nami i oprowadza nas dzisiaj, taką wycieczkę radiową sobie urządzamy po A Coruni. Elizo, no wymieniliśmy tutaj choćby wieżę Herkulesa, muzeum i tak dalej, natomiast co jest takim sercem, bijącym sercem miasta, gdzie gromadzą się ludzie, gdzie można sobie usiąść, popatrzeć na to toczące się życie, zjeść jakiegoś loda, napić się kawusi i przegryźć ciasteczkiem?
3: A Corunia ma takie dwie części, jak gdyby, gdyż to jest cypelek z dwóch stron otoczony morzem i z jednej strony jest plaża, na przykład plaża Riazor, a z drugiej strony jest część portu, do której przylega główny plac miasta, czyli plac Marii Pity, i wzdłuż którego są tak zwane szklane domy, gdyż A Corunia jest określana również miastem szklanych domów. I tak naprawdę to byłoby to miejsce właśnie, gdzie można sobie pospacerować.
0: Ale tam Żeromski nie odwiedzał chyba tego miasta. Czy to jakaś inspiracja szklanymi domami w A Coruni?
3: Chyba nie. Żadne źródła nie podały, nie wskazują na jakieś inspiracje. Ale właśnie to jest to miejsce, gdzie przypływają te olbrzymie wycieczkowce, gdzie czasami wychodzi na ląd po prostu nawet 3000 osób, którzy przypływają gdzieś na swoje wakacje właśnie z różnych krajów. I to jest to miejsce, właśnie ta część, bo z jednej strony właśnie plac Marii Pity, a z drugiej strony no, ta uliczka ze szklanymi domami.
0: Elizo, jacy są mieszkańcy A Coruni i jak postrzegają ich mieszkańcy innych hiszpańskich miast? Takie dwa, może trzy główne stereotypy, jeśli w ogóle istnieją na temat A Coruni.
3: Znaczy, mogłabym powiedzieć o mieszkańcach ogólnie Galicji i kontra A Corunia, powiedzmy, gdyż jednak A Corunia zawsze była miastem troszeczkę takim bardziej nowoczesnym. Miastem, które jednak mimo wszystko mówi po hiszpańsku bardziej niż po galicyjsku, więc moi wszyscy znajomi galicyjscy zawsze to było takie podejście, że oni się wydudniają troszeczkę. Wydudniają się, bo się czują tacy hiszpańscy, a nie galicyjscy.
0: No to zdrajcy Galicji, czyli co rozumiem, Vigo Santiago de Compostela tam po galicyjsku, natomiast...
3: Santiago bardzo po galicyjsku, tak. A Corunia właśnie przez to, że nawet miejsca pracy, chociażby, a dać przykład firmy Inditex, czyli tej firmy, która jest właścicielem między innymi Zary, punkty obsługi klientów są tam właśnie, w okolicach A Coruni. I oni no, pracując z całą Europą właściwie, no, mówią nie tylko po hiszpańsku, ale i w innych językach europejskich też.
0: A to oni nie są w takim razie trochę wyklęci trochę przez tych właśnie mieszkańców innych miast typu właśnie Santiago de Compostela czy Vigo, że oni jednak nawiązują, no, jednak ten język hiszpański jest dominujący. Nie są przez to bardziej krytykowani?
3: Wiesz co, tak, są krytykowani. Troszeczkę są krytykowani. Nie wiem, na ile jest to krytyka taka związana faktycznie z krytyką czy odrobiną zazdrości tutaj, bo duże koncerty się odbywają w A Corunia właśnie. Gwiazdy światowe przyjeżdżają bardziej do A Corunia niż do Santiago na przykład. Więc Więc to jest taka troszeczkę tutaj starcie się prowizji.

0: takim, takim większym miastem.
1: No może po prostu jakby Shakira przyjechała, to łatwiej jej się będzie dogadać po hiszpańsku w A Corunie niż na przykład w Santiago de Compostela
0: po galicyjsku,
1: więc właśnie. Eliza Szymaniak, autorka przewodnika Camino de Santiago, jest razem z nami, a ja przypominam, że mamy te przewodniki do rozdania 226452100. O właśnie, rozpędzamy się powolutku. Paula and Bryson na naszej antenie. Utwór Wanted, 20 minut do godziny 17, a my cały czas pozostajemy w Galicji, w mieście A Corunia. Audycja City Break Europa trwa, a ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz.

0: Uważajcie, kogo poznajecie na uczelniach muzycznych, szczególnie w Londynie. Tak się poznali Paula i Bryson, czyli drum and bassowy duet ze stolicy Wielkiej Brytanii.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: A tak właściwie to stolicy Zjednoczonego Królestwa i Irlandii Północnej, moi drodzy, bo taka jest pełna nazwa, a Wielka Brytania to jest tak naprawdę nazwa geograficzna. Chodzi jedynie o tę wyspę, na której znajdują się Anglia, Walia i Szkocja. To tak może komuś się do teleturnieju przyda, jeśli się wybiera. Andrzej jest z nami. Halo, Andrzeju.
2: Halo, cześć, Jędrzej.
0: Opowiadaj, jak tam sobotnie upały. Żyjesz?
2: No, żyję, ale dają w kość. No i teraz już rzeczywiście albo jak coś, to tylko w cieniu, a tak no to już w domu trzeba przebywać.
0: A gdzie jesteś? Jakie to rejony Polski?
2: Okolice Krakowa, w swoim domku, więc na szczęście mam troszkę zalesionego terenu na swojej działce koło domu, także jest się gdzie schronić, no ale w tym momencie no to już sobie słucham w domu.
0: Jest się gdzie schronić, teraz będzie jeszcze co poczytać, bo przewodnik Camino de Santiago Elizy Szymaniak wysyłamy pod twój adres. Alicja tutaj spisze od ciebie wszystko, co potrzebne, także dzięki za telefon, no i trzymaj się mocno w te upały.

0: Pozdrowienia.
1: Super, dzięki wielkie, nawzajem pozdrawiam.
0: Dzięki serdeczne. Eliza Szymaniak jest cały czas z nami, autorka przewodnika Camino de Santiago, a bohaterem dzisiejszej audycji City Break Europa, bohaterem miastem jest A Coruña. No właśnie, Elizo, tutaj już padło chociaż raz słowo plaża. Czy A Coruña ma się czym chwalić? Jaki jest ten piasek? Kamienie, piasek, łatwe zejście do wody, czysta turkusowa woda, czy niekoniecznie? Jak to wygląda?
2: Piasek jest cudowny, bo co roku jest świeżo nawożony. Także jest nawożony piasek, więc jest bardzo przyjemny i plaża ma również bardzo dobrze zorganizowaną strukturę. Prysznice, miejsca do skorzystania z toalety. Problemem może być to, że woda jest jednak zimna. Jest jednak zimna, no bo jesteśmy tutaj na północy, więc te prądy morskie są i temperatury takie jednak chłodne.
0: Ale to my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni, bo Bałtyk jednak też nas nie rozpieszcza, jeśli chodzi o temperaturę wody. Nie rozpieszcza też może, jeśli chodzi o czystość i zasolenie, no bo swoją drogą przecież Morze Bałtyckie jest jednym z najmniej, jeśli nie najmniej zasolonym morzem na świecie. A jak to wygląda właśnie w A Coruña? Ta woda jest w miarę przejrzysta? Nie ma strachu, jeśli chodzi o wchodzenie do niej?
2: Nie ma strachu. Trzeba się oczywiście stosować, patrzeć, jaka jest flaga akurat. No bo jeżeli jest zielona flaga, to spokojnie można, ale przy czerwonej fladze przez ratowników zawieszonej trzeba uważać na fale. Gdyż faktycznie bywa tak, że kiedy jest porywisty wiatr, no to wtedy może być troszeczkę niebezpiecznie.
0: A jak to wygląda, jeśli chodzi o parawanik tak zwany? Czy w Hiszpanii, albo właśnie szczególnie w A Coruña, doświadczymy takich widoków właśnie jak nad polskim morzem?
2: Nie ma. Ale jest taka inna ciekawostka, czyli przypływy i odpływy. I może się zdarzyć, że nagle przypływająca woda po prostu podmoczy nam ręcznik czy kocyk, na którym leżymy, no bo 2 godziny temu, jak się rozkładaliśmy, to jeszcze wody nie było, a to nagle się okazuje, że poziom wody się podniósł.
0: No właśnie, czyli A Coruña może nam się robić raz, dwa razy większa, a potem zmniejszać swoją powierzchnię. To jest zawsze ciekawe zjawisko, obserwować to na własne oczy. Jak jest z surfowaniem? No bo to jest jednak Atlantyk. Ja pamiętam, że jak byłem kiedyś właśnie w okolicach tej Zatoki Biskajskiej, tutaj pogranicze Francji i Hiszpanii, Atlantyk chłodny, no to tamte warunki do surfowania były po prostu świetne. Genialne fale, wysokie, można było śmigać. Czy w A Coruña rzeczywiście możemy określić to miejsce takim ośrodkiem trochę surfingu, czy raczej szukamy gdzie indziej?
2: Samo miasto A Coruña? Nie. Ale już na zewnątrz odrobinę jak najbardziej. Są miejsca, gdzie odbywają się właśnie i mistrzostwa nawet w surfowaniu i są miejsca, gdzie można nauczyć się surfowania. Także samo to północne wybrzeże, właśnie wybrzeże galicyjskie, jak najbardziej się do tego nadaje.
0: Elizo, mówiliśmy o atrakcjach, przede wszystkim wieża Herkulesa, czyli taka jedna z wizytówek A Coruña. Najstarsza działająca latarnia morska na świecie. Było o muzeach, było o Pablo Picasso. Natomiast jeśli ty miałabyś wymienić jakąś rzecz, jakieś miejsce, jakiś widok, który u ciebie jest na pierwszym miejscu, a niekoniecznie należy do tych najpopularniejszych, najbardziej znanych miejsc atrakcji A Coruña, to co by to było?
2: Zdecydowanie byłaby to Góra Świętego Piotra, Monte San Pedro. Jest to wzgórze, które się znajduje po przeciwnej stronie zupełnie tej twierdzy wcześniej wspomnianej Świętego Antoniego i przebiega tam promenada, właśnie zaczynając się w jednym miejscu, kończąc się przy Górze Świętego Piotra, która ma w sumie 15 km długości. Cała ta linia brzegowa, która jest bardzo, bardzo falująca. I z Góry Świętego Piotra jest fantastyczny widok właśnie na Zatokę, na wieżę Herkulesa, no i na całą A Coruña. Jest to miejsce, gdzie można sobie położyć się na trawce, popuszczać latawce, a z drugiej strony jest to też miejsce, gdzie są takie dwie olbrzymie armaty, takie działa, które były tam wciągnięte na wypadek właśnie koniecznej obrony w czasie II wojny światowej, gdyby jakaś łódź podwodna podpłynęła pod A Coruña.
0: No, to się dobrze zabezpieczali, aczkolwiek współczuję tym, którzy musieli to zrobić i wciągnąć na tę górę te dwie ciężkie armaty, pewnie jeszcze w słoneczku, ale dobrze, że tam jest Atlantyk, to pewnie jakiś wietrzyk może powiał. Eliza Szymaniak, autorka przewodnika

0: Camino de Santiago była razem z nami. Elizo, serdecznie Ci dziękuję.
1: Dziękuję również serdecznie.
0: A my wracamy po godzinie 17 i oczywiście kontynuujemy wycieczkę po A Coruña, wracamy do Galicji. Będzie też trochę o tożsamości mieszkańców, będzie oczywiście trochę o kulinariach, o tym co w okolicy, kiedy lecieć, festiwale, wydarzenia, słowem wszystko. Czwórka, Polskie Radio, a teraz na naszej antenie De La Soul i dosyć długi tytuł tej piosenki. A Roller Skating Jam Named

0: Reklama.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: tak będzie.
1: To już 30 lat naszej historii. Od pierwszych wersów aż po dziś.
2: Jeden wieczór, cała historia Molesty.
3: Będą wyjątkowi goście.
4: Piszesz się na to włosy proste.
5: 27 czerwca, Warszawa, letnia scena progresji. Złap swoją wejściówkę na e-bilet i widzimy się pod sceną. Awe.
6: Zaprasza czwórka, Polskie Radio.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: Gangstar na ficie J. Cole i Family and Loyalty, czyli właściwie takie klimaty Malika Montany. To wszystko dla rodziny.
1: Pogoda.
0: Na stronie IMGW nie widziałem jeszcze tak zdawkowego komentarza, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę. Tam naprawdę też się chyba trochę gotują i nie ma co się rozpisywać. Jest po prostu bardzo, bardzo gorąco w całej Polsce. Smażą się mieszkańcy Słubic przede wszystkim, bo tam jest 38 stopni. Ustka to jest cały czas biegun zimna, 27 kresek, tam temperatura jest najniższa. Natomiast wzrosło trochę w Zakopanem, było 28, teraz jest 29. Cały nasz kraj się smaży, bo powyżej 30 stopni. Tak to właśnie wygląda, dużo bardzo słońca. Jeśli chodzi o chmury, to coś tam przefrunie, jakiś obłoczek zazwyczaj w zachodniej części kraju. Dziś śpimy przy otwartych oknach, jeśli ktoś oczywiście ma takie możliwości, bo będzie ciepło bardzo. Minimalna temperatura wyniesie 17 stopni, natomiast pijemy dużo wody, to na pewno. Jest też taki fajny wynalazek, południowe Włochy, Apulia, tam jest takie duże miasteczko Lecce i oni tam piją sobie taką kawkę lecceską, czyli trochę kawusi, trochę kostek lodu i syrop migdałowy. No słuchajcie, może w jakimś sklepiku u Agnieszki, sklepiku Zbyszka, może się taki znajdzie. Mówię wam, to jest coś absolutnie przepysznego. Kawusia z lodem i serem migdałowym. Jeśli chodzi o nadchodzące dni, niedziela, to wtedy uderzy w nas ta fala ciepła, która nadchodzi do nas z zachodu. 41 stopni nawet będzie, to na pograniczu województw lubuskiego i dolnośląskiego. Poniedziałek równie gorący, miejscami do 39 stopni. Od wtorku będziemy tę temperaturę już trochę zbijać. Końcówka tygodnia zrobi się już znacznie bardziej przyjemniejsza, bo maksymalnie 25 kresek.
1: Autopromocja.
2: Sprzężenie zwrotne to 2 godziny muzyki, która wymyka się schematom.
3: Nowe wydawnictwa, nietypowe brzmienia i rozmowy z artystami. Wszystko to, co dzieje się poza głównym nurtem.
2: Gitary i jazzowe improwizacje.
3: Elektronika i eksperymenty.
2: 2 wrażliwości, 2 punkty widzenia.
3: Ale jeden cel, pokazać wam najciekawsze dźwięki alternatywnej sceny.
2: Sprzężenie zwrotne w soboty od 18 do 20. Tylko w czwórce.
3: Michał Daniluk i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Latynoski trap od Young Miko, a na zegarach 8 minut po godzinie 17.
1: City Break Europa. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
0: No i jak tam kawusia, ciasteczko, woda, może coś zimnego, no na pewno to się dzisiaj bardzo, bardzo przyda, w szczególności jutro, kiedy dotrze do nas Armagedon gorący z zachodu, ale my dziś o A Coruñi rozmawiamy, tam też wracamy po tej krótkiej przerwie. 24 stopnie jest obecnie, bardzo przyjemnie, no i przewodnikiem w drugiej godzinie po tym mieście będzie Łukasz Supergan, podróżnik, fotograf, autor książek, choćby takiego przewodnika jak Camino de Santiago, Droga Świętego Jakuba. Witaj, Łukaszu.
2: Dzień dobry.
0: No to zacznijmy w takim razie już nie od atrakcji, bo o tych trochę sobie porozmawialiśmy. Pewnie jeszcze znajdzie się przestrzeń i na nie. Natomiast ja się zrobiłem trochę głodny. A Coruña i w ogóle Galicja, lokalna kuchnia. Co tam można smacznego spałaszować?
2: Mam wątpliwości, czy odpowiadać na to pytanie, bo jest tam rzecz, która jest absolutnie taką podstawową tradycją Galicji, czyli pulpa, ośmiornica. Rzecz, na którą ja sam nigdy nie przepadam, bo owoce morza to nie jest mój klimat. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce spróbować czegoś naprawdę tradycyjnego, to będąc nie tylko w A Coruñi, ale też w ogóle w całej Galicji, Santiago de Compostela, okoliczne miasta, powinien spróbować właśnie tego. Pulpa de Feira, czyli albo czasami na

0: nazywana pulpa a la Galego, czyli w zasadzie ośmiornica po galicyjsku, gotowana, podawana na drewnianym talerzu z oliwą, z dużą ilością soli i zwędzoną papryką. Często serwowana też z gotowanymi ziemniakami. Typowe danie w całej Galicji. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, że spróbował tradycyjnej tamtejszej kuchni, to ośmiornica będzie na pierwszym miejscu.
1: No dla mnie brzmi super. Ja akurat miałem okazję zjeść trochę różnych wariacji na temat ośmiornicy jakiś czas temu we Włoszech. Z drugiej strony gdzieś z tyłu głowy zawsze mam, przypomina mi się taki film, gdzie jeden z głównych bohaterów nurków zaprzyjaźnił się z ośmiornicą i wtedy przeżuwając tęże zastanawiam się nad życiem. No ale dobrze, to w takim razie mamy już lokalną kuchnię w wersji słonej, to teraz poproszę o wersję słodką. Jaki deserek w Galicji ciekawy jest do zaproponowania?
0: Tutaj strzelałbym w deser, który jest też takim w zasadzie wszechobecnym, czyli tarta. I tej w Akoruni, przyznaję, nigdy nie spróbowałem, dlatego że Akorunia była miejscem, gdzie przelatuję i ruszam na szlak. I to jest szlak, o którym wspomniałeś, czyli właśnie Camino de Santiago. Natomiast idealnym miejscem na spróbowanie tego jest koniec tego szlaku, czyli Santiago de Compostela. Sam szlak nie jest długi, więc to jest zazwyczaj kilka dni wędrówki, natomiast mnóstwo pielgrzymów, którzy docierają na koniec właśnie do katedry pod Santiago, po odebraniu już dokumentu poświadczającego pielgrzymkę, idzie do restauracji, baru na właśnie tartę, często cytrynową, tartę typu Santiago. Chyba najlepszy deser, jaki można dostać w całej Galicji i w głównych miastach.
1: No właśnie, wspomniane przez ciebie Santiago de Compostela, czyli słynne miejsce, jeśli chodzi o pielgrzymki. Różne tam są trasy, różne trasy prowadzą. Rozumiem, że jedna z tych, nazwijmy to, oficjalnych tras prowadzi właśnie z A Coruni. Ty wspomniałeś, że to jest oczywiście no już trochę łatwa trasa, bo aż tak daleko między takiego jakiegoś dużego dystansu między tymi miastami nie ma.
0: Nie, miasta są blisko. Oczywiście nie wędruje się w linii prostej, natomiast szlak jest stosunkowo krótki. Mówię stosunkowo, bo nadal jest to kilkadziesiąt kilometrów. Jest to tak zwana droga angielska, czy po hiszpańsku Camino Inglés. Nazwa wiąże się z tym, że A Coruña jest miastem portowym i była nim już w czasach rzymskich. Zresztą najważniejszy zabytek tego miasta to latarnia morska, która, uwaga, jest najstarszą nadal funkcjonującą latarnią morską na świecie. Powstała w czasach rzymskich i pełni tę funkcję do dzisiaj. Natomiast ponieważ A Coruña była miastem portowym, to w średniowieczu pielgrzymi przybywający na szlak do Santiago, jeżeli docierali z głębi Europy, szli, wędrowali piechotą, natomiast jeżeli przypływali z Wysp Brytyjskich, to przypływali właśnie do A Coruña i tu zaczynali swoją wędrówkę. I ta wędrówka jest dosyć krótka, dlatego że ma łącznie około 80 kilometrów. Jest jeszcze drugie miasto, sąsiednie do A Coruña, czyli Ferrol, które położone jest na trochę dalszym półwyspie i stamtąd wędrówka ma ponad 100 kilometrów. O ile dobrze pamiętam, oficjalnie to jest 112,5. Kłopot polega na tym, że kiedy wędruje się do Santiago i chce się otrzymać poświadczenie, że ukończyło się tą pielgrzymkę, trzeba przejść więcej niż 100 kilometrów. To oznacza, że bardzo wiele osób przylatuje do A Coruña, która jest teraz ważnym lotniskiem, przemieszcza się do Ferrol najczęściej autobusami i tam zaczynają swoją trasę. Natomiast tak, jeden z tych początków Camino angielskiego to jest właśnie A Coruña. Bardzo łatwy szlak, mniej więcej czterodniowy, a jednocześnie bardzo ładny, bo nie prowadzi przez środek Hiszpanii, który często jest spalony słońcem, ale przez zieloną Galicję. Dla mnie Galicja to jeden z w ogóle najpiękniejszych miejsc w Hiszpanii, bogate w tradycje.
1: I zaraz o tej tradycji jeszcze sobie porozmawiamy, tej zieleni również. A Coruña ma port lotniczy, jest lotnisko, natomiast z tego co pamiętam połączeń z Polski nie ma, ale o tym jak się w ogóle tam dostać z naszego kraju, o tym też sobie porozmawiamy. Łukasz Supergan, autor przewodnika Camino de Santiago, Droga Świętego Jakuba jest razem z nami. 14 minut po godzinie 17. A Coruña to miasto bohater dzisiejszej audycji City Break Europa. I słuchajcie, ja sobie sprawdziłem Stadion Deportivo A Coruña, imponujący obiekt, ponad 30 tysięcy pojemność, ba, Galicja ma nawet swoją reprezentację w piłce nożnej, ale już dawno nie grali. Zobaczymy, kiedy

0: Irlandzka artystka urodzona w Londynie, June Pinku i utwór Half Alive. No rzeczywiście dzisiaj można być na wpół żywym przy tych temperaturach.
1: Słuchasz audycji City Break Europa.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a na łączach Łukasz Supergan, autor przewodnika Camino de Santiago, Droga Świętego Jakuba. Porozmawialiśmy sobie trochę o kuchni, o atrakcjach. To teraz, Łukaszu, o poruszaniu się po samej A Coruña. Czy to jest miasto do zwiedzenia na piechotę?
2: Tak, i w ogóle, jeżeli planujesz, rozpocząć Drogę Świętego Jakuba, to oczywiście poruszanie się po mieście oznacza przejście pieszo. Natomiast w ogóle najwygodniejszym sposobem zwiedzania miasto jest wędrówka. Stare miasto, plac Maria Pita, port, Avenida de Marina, Kościół Świętego Jakuba, to są takie najważniejsze zabytki tego miasta. I one wszystkie leżą w obrębie dosyć dużego półwyspu, który stanowi centrum historyczne. Ale wszystkie te miejsca są równocześnie dosyć blisko siebie, więc wędrówka pomiędzy nimi nie będzie sprawiała problemu. To, co moim zdaniem może sprawić problem, świetnie to było widać ostatnio, no to upały. Więc warto się przed tym zabezpieczyć, robiąc nawet krótki city break i robiąc nawet krótką wycieczkę po mieście. Nawet wiosną A Coruña, nawet kiedy nie ma fali upałów, to gwarantowane 30 stopni, chociaż przyznaję, że nawet z moich doświadczeń Galicja jest dużo chłodniejsza, chyba najchłodniejsza ze wszystkich prowincji hiszpańskich.
0: No w końcu wystawiona prawie że cała na Ocean Atlantycki, taki parawan trochę dla innych wspólnot autonomicznych Hiszpanii. Jak ty w ogóle odebrałeś to miasto, kiedy pierwszy raz się w nim znalazłeś? Jakbyś je opisał jednym słowem, jednym zdaniem?
2: Kameralne. Chociaż może, nie wiem, czy

0: to dobre słowo, bo to oczywiście moje własne wrażenie, było stosunkowo kameralne w porównaniu z takimi olbrzymami jak Madryt czy Barcelona. Bardzo często lecąc do Hiszpanii dostawałem się właśnie z przesiadką przez te duże miasta i w porównaniu z nimi nawet, nie wiem, Santiago czy A Coruña są, nie powiedziałbym skromne, skromne oczywiście jeżeli chodzi o obszar, natomiast właśnie są kameralne.
1: A czy to prawda, że mieszkańcy północnej Hiszpanii, no akurat w tym przypadku północno-zachodniej Galicja, A Coruña, czy oni są trochę bardziej zdystansowani wobec drugiego człowieka, tak porównując z mieszkańcami południa, z mieszkańcami tej kultury, że tak to określę, śródziemnomorskiej?
0: Często mówi się, że są bardziej podobni do Portugalczyków. Co to oznacza? Przyznaję, że ja nie mam takiego rozróżnienia i jakby bez względu na to, gdzie wędrowałem po Hiszpanii czy po Portugalii, nawet ostatnio tej wiosny, wszędzie spotykałem się z bardzo serdecznym przyjęciem. Natomiast mówi się, że Galicja, no jednak Galicja ma swoją własną tożsamość, swój własny język, rzecz jasna. Galicja też ma swoje tarcia z resztą Hiszpanii, ale tu to jest bardziej związane z takimi troszeczkę gdzieś tam podskórnie widocznymi dążeniami niepodległościowymi różnych wspólnot autonomicznych i trudno mi to nawet opisać, nie znając polityki i społeczeństwa tego kraju. Miałem wrażenie, że może nie tyle mieszkańcy Galicji są bardziej tacy wycofani, oni się po prostu nie narzucają. Kiedy wędrowaliśmy po właśnie hiszpańskiej Galicji w rejonie Santiago, bardzo często było tak, że witaliśmy się bardzo serdecznie, ale bez takiego narzucania się sobie. Mijałem mieszkańców tych małych wsi, każdy był zajęty swoją pracą, każdy machnął ręką, kiwnął głową i wracał do swoich zajęć, więc nikt tam nikomu nie przeszkadzał. Sama Galicja jest właśnie taka troszeczkę inna. Przez ten język, może trochę przez oczywiście położenie geograficzne, no i przez tą przyrodę, tą zieleń, która powoduje, że jesteśmy tak w tej przestrzeni, tych ogromnych przestrzeni, które są na południu Hiszpanii, jest tam jakby trochę mniej.
1: Mówiąc o zieleni, masz na myśli też samo miasto, czy raczej okolice?
0: Raczej okolice. Przynajmniej to jest moje subiektywne wrażenie. Miasto jest dosyć zielone, ale kiedy porównać je na przykład, no nie wiem, z polską Warszawą, byłoby podobne. Miasto ma przyjemny klimat, dlatego że no położone jest nad Atlantykiem. To jest cały czas to północne jeszcze wybrzeże, czyli w zasadzie można powiedzieć, że Zatoka Baskijska, chociaż tak naprawdę już jest otwarte bardzo mocno na Atlantyk. Natomiast kiedy mówię o zieleni, mówię tak o zieleni w sensie lasów, które towarzyszą wędrowcom, pielgrzymom przez tych kilka dni marszu do Santiago de Compostela. I to jest zmiana, którą widać bardzo dobrze, kiedy wchodzi się do Galicji jako do wspólnoty. Mamy takie bardzo często puste obszary gdzieś w centrum kraju. Południe Hiszpanii to takie też dosyć specyficzne środowisko, często nazywane słowem meseta. To są otwarte tereny, gdzie z rzadka występują dęby, ale całość, jakby ogromne obszary pomiędzy wsiami są w dużej mierze wykorzystywane jako pastwiska. Bardzo duża część Portugalii, przez którą też wędrowałem do Santiago, to właśnie tereny otwarte, pokryte winnicami. Natomiast kiedy dociera się do północnej Portugalii, to gdzieś tam przy granicy z Galicją zaczyna się właśnie wędrówka przez lasy.
1: To są jeszcze właśnie te tereny mniej odkryte, aczkolwiek nie przez pielgrzymów, bo jak tutaj mówiliśmy, Santiago de Compostela, słynne miejsce, jeśli o pielgrzymowanie chodzi, a po Galicji i po A Coruña oprowadzał nas Łukasz Supergan, podróżnik, fotograf, autor przewodnika Camino de Santiago, Droga Świętego Jakuba. Łukaszu, serdecznie ci dziękuję i wszystkiego chłodnego.
0: Dzięki wielkie. Do usłyszenia.
1: 24 minuty po godzinie 17. Teraz na naszej antenie Arlo Parks.

0: Joy, Anonymous, Ezra Collective i Stash. To właśnie wybrzmiało na naszej antenie. 17:31 na zegarach.
1: To jest audycja City Break Europa w czwórce.
0: No i wracamy do A Coruni, wracamy do Galicji północno-zachodnia Hiszpania. Czwórka bawi i uczy, no bo rzeczywiście właściwie my to tak cały czas znamy, te miejscowości, miasta, miasteczka hiszpańskie na południu, Malaga, Sevilla, Barcelona, ale czas odkryć to nieodkryte moim zdaniem jeszcze, czyli właśnie ta północna Hiszpania. Było o Bilbao. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszamy na czwórka.online. Audycja właśnie o mieście w kraju Basków. Tymczasem A Corunia. Ania Hernik, czyli mieszkanka A Coruni, jest razem z nami. Cześć, Aniu.
2: Tak. Cześć, witam serdecznie.
0: To ile to już minęło? 20 lat minęło jak jeden dzień?
2: 20 lat minęło jak jeden dzień. I szybko powiem, że Galicja to jest tak naprawdę kraina deszczowców. Także po paru latach mieszkania tutaj stwierdziłam, że taka słynna książka sprzed dawno, dawno, to jest właśnie o Galicji, kraina deszczowców. Także zachęcam, żeby przywieźć i parasol, i okulary słoneczne.
0: Czyli słynny, tajemniczy Don Pedro z krainy deszczowców pochodził właśnie z Galicji. To się rozwiązało w takim razie. Tak. Aniu, no to jeśli chodzi o to miejsce, ja tutaj powiedziałem już, że południowa Hiszpania, to tam zazwyczaj Polacy latają, jeśli mają okazję, jeśli mają czas, budżet, na wakacje, na urlopy. Natomiast ta północna Hiszpania może nie jest aż tak do końca odkryta. Jak to jest z A Corunią? Czy rzeczywiście nie jest to odkryte miejsce przez turystów? A co okropnie?
2: Nie jest odkryte, ponieważ jest bardzo ciężko dostać się tutaj. Trzeba jednak dwa samoloty zazwyczaj, przez Madryt, przez Barcelonę, przez Malagę też. Są połączenia potem głównie do Santiago. Powiedzmy sobie szczerze, Corunia raczej lata do Madrytu, do Barcelony, do Sewilli, do Londynu, ale przez właśnie dwa samoloty, tudzież z Oporto. Do Oporto to są 4 godziny autobusem, samochodem. I jest połączenie Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa, Katowice, Gdańsk chyba nawet. Także dlatego jest mniej turystów, dlatego że po prostu, no to jest jednak wyprawa na cały dzień. Więc jak jest city break, no to musi być city break, taki długi weekend.
0: City break premium po prostu, taki city break plus, ale pewnie, no tak jak z tego, co tutaj ja się dowiadywałem z tych rozmów, które teraz tutaj prowadziłem z Łukaszem i z Elizą wcześniej, no to warto się wysilić, warto nawet polecieć z tą jedną przesiadką, tak jak wspominałaś, czy to w Barcelonie, czy w Madrycie, żeby właśnie do A Coruni, jeszcze tak może nie do końca odkrytej przez turystów, się dostać. Natomiast jeśli chodzi o termin takiego urlopu, kiedy warto przylecieć do tego miejsca?
2: Cały rok. Ja mam znajomych, którzy tutaj byli w grudniu, dwukrotnie zachwyceni. No owszem, jest ciemno, powiedzmy, to też nie jest tak ciemno jak w Polsce, jest powiedzmy o 18, w takim najkrótszym dniu, ale jest, jeżeli akurat nie ma sztormu, to jest dosyć ciepło, na zasadzie 10 stopni, można sobie na spacerek wyjść, a nie ma problemu. Wiosna, jesień są przepiękne, październik jest po prostu cudownym miejscem, cudownym miesiącem, żeby tu przyjechać. A święty tydzień, który trwa tutaj cały tydzień dokładnie, to jest bardzo dobry termin. No najlepszy termin to jest świętego Jana, który właśnie był w tym tygodniu, także akurat ludzie, jeżeli mają ochotę na przyszły rok się zabukować, to polecam Wikipedię świętego Jana.
0: A co się wtedy dzieje właśnie?
2: Tereza Wielka na plaży, największa w całej

0: największa w roku. Po prostu są w ognie świętego Jana, są sardynki, jest palenie takich, nie, palenie nie, jest przygotowywanie takich figur ze styropianu wielkich i o północy są właśnie ognie zapalane. To jest wielka impreza, są dwie plaże w Koruni, Orthan i Riathor. Jest, no do rana jest impreza, także jest to warte zobaczenia. Ale cały rok jest, zdecydowanie cały rok jest, polecam.
1: Aniu, a ty jesteś fanką piłki nożnej?
0: Ja jestem fanką lokalnej drużyny koszykarskiej, ale jeżeli chodzi o Deportivo La Coruña, to jeżeli jest mecz, to całe miasto jest na biało-niebiesko, ponieważ to są barwy Deportivo i powiem szczerze, że pieski mają wstążeczki biało-niebieskie. Starsze panie, które tutaj jest dużo osób, które mają powiedzmy 90 lat, na biało-niebiesko chodzą, są ciastka wypiekane z biało-niebieskim dodatkiem. Także ostatnio awansowało Deportivo Coruña, także jest była też wielka impreza. No generalnie Coruña to jest miasto, gdzie są imprezy cały czas, cały rok.
1: O proszę, a wydawać by się mogło, że ludy północy to trochę bardziej spokojniejsze. O tych wydarzeniach, festiwalach, o tym, co się jeszcze ciekawego dzieje w A Coruni, porozmawiamy sobie za chwilę. Ania Hernik, czyli mieszkanka A Coruni, jest razem z nami. Za 24 minuty, godzina 18. It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Caught a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, that one song, it gets you in the

0: When Be Not My Day. No czasem są takie dni, ale nie dzisiaj. Dzisiaj jest sobota, weekendzik, także la zabawa.
1: City Break Europa w czwórce.
0: A w Galicji, a Koruni wiedzą, jak się bawić, w szczególności wiedzieli, jak się bawić piłkarze Deportivo La Coruña, którzy po 8 latach wracają do La Liga. Ja sobie tak jeszcze patrzę teraz na flagę Galicji, która jest bardzo ciekawa symbolika. Białe tło, błękitny pas ukośny. A na tej fladze mamy również kielich mszalny i hostie, czyli symbole, no tutaj, które przywodzą na myśl, co? Oczywiście, chrześcijaństwo. Razem z nami jest Ania Hernik, która mieszka w A Coruni. Aniu, to jak to w takim razie ma przełożenie ta flaga na rzeczywistość? Mamy symbole chrześcijaństwa.

0: chrześcijańskie, czy mieszkańcy A Coruñi rzeczywiście, jeśli widzisz kościoły, czy te kościoły w niedzielę są pełne, czy raczej puste? Jak to wygląda?
1: Oj, ciężkie, trudne pytanie. Nie są pełne. Mało ludzi chodzi na msze. Jest to raczej zwyczaj, powiedzmy, chrzest, komunia, ślub. Jest to po prostu...
0: I potem impreza. Wierzący, niepraktykujący.
1: Tak, to są osoby, które właśnie chodzą na to są osoby, tutaj się po prostu świętuje chrzest, świętuje się komunię, świętuje się ślub i wtedy owszem są kościoły zapełnione rodziną, ale tak normalnie nie. Jedynym momentem tak naprawdę, gdzie widać to chrześcijaństwo jakby bardziej, to jest Semana Santa, czyli święty tydzień, który się świętuje troszeczkę inaczej niż w Polsce, ponieważ zaczyna się w poniedziałek już po Domingo de Ramos, czyli po Niedzieli Palmowej i są codziennie codziennie są po prostu procesje, które są olbrzymie, małe, duże, średnie, rano, w nocy, po południu i w Coruñi to jest najbardziej czwartek, piątek, a i obok jest miejscowość, o której też ktoś wspomniał, Ferrol, tam są bardzo znane też procesje, także a jeżeli przyjedziecie tutaj w ciągu świętego tygodnia, no to jest to czwartek, piątek, w sobotę, powiedzmy tak jak w sobotę i w niedzielę tak naprawdę już nie ma nic.
0: Czyli jeśli Wielkanoc, to w A Coruñi. Aniu, to zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Dlaczego A Coruña? 20 lat w tym mieście, dlaczego akurat to miejsce? Sama jeszcze mówiłaś, że właściwie no, z tymi połączeniami nie ma bezpośrednich połączeń z Polski do A Coruñi, a jednak postawiłaś na to miejsce i no, rozumiem, że się w nim zakochałaś.
1: Tak.
0: Albo małżeństwo z rozsądku, to już tutaj się tłumacz.
1: Nie. To jest Erasmus, to wiadomo, tutaj stypendium Erasmus. Potem wróciłam do Poznania, pracowałam w Poznaniu i znalazłam w 2006 roku Hiszpania otworzyła się można było zacząć pracować po prostu, także znalazłam tutaj pracę, miałam już kilku znajomych, no i potem to już poszło, po prostu serce nie sługa, także zostałam tutaj, ale jestem bardzo, bardzo zadowolona, sam fakt, że jest ocean dookoła, że są owoce morza, że jest zielono, że nie jest gorąco, że ten deszcz pada, ja akurat lubię, także wcale nie tęsknię za jakimś słonecznym południem. Ludzie są bardzo sympatyczni, także no jest miło. Ludzie są sympatyczni.
0: My ci tu zazdrościmy właśnie, bo my tutaj się smażymy w Polsce 40 tak. stopni, już jutro dobijemy do 41 nawet, a tam widzę 24, 25, teraz nawet będzie tak. spadek, także bardzo przyjemnie. Aniu, na sam koniec jeszcze powiedz, jeśli ktoś chciałby coś ze sobą zabrać z A Coruñi, to co to takiego powinno być, czego raczej być może gdzie indziej nie znajdziemy, a A Coruña albo cała Galicja wręcz z tego słynie, jest znana?
1: Jest ceramika znana, Sargadelos, to są takie dosyć droższe rzeczy, ale są bardzo ładne. Jest likor café, czyli po prostu likier kawowy, nie wiem jak tam z przewożeniem, ale likier kawowy jest bardzo mocny. Są muszle, na początku się je, potem te muszle świętego Jakuba, właśnie symbol, zostają i na nich się gra. Także jak pójdziecie do jakiegoś baru w nocy, gdzie jest jakiś koncert muzyki galicyjskiej, gdzie grają też na kobzie, to na muszlach też sobie przygrywają, także muszle można zabrać. Białe wino jest bardzo dobre.
0: Granie na muszlach,
1: tak,
0: granie na kobzie.
1: Ja bym postawiła na jedzenie. Ja bym postawiła na owoce morza, które są tutaj, także zabrać ze sobą to chyba ciężko coś.
0: No ale to już super jest, chyba trzeba w takim razie zabrać ze sobą wspomnienia, emocje, doświadczenia. Granie na kobzie, granie na muszli. Oj, zachęciłaś już teraz mnie w takim razie tym muzycznym obliczem A Coruñi. Ania Hernik, mieszkanka A Coruñi, 20 lat już minęło. Dzięki serdeczne, Aniu.
1: Tobie wszystkiego
0: chłodnego ci nie życzę, bo bardzo przyjemnie. A my teraz gramy Damian Lazarus, Bloom Twins i utwór Alive.

0: marzenie ostatnie, zamrożone takie trochę będzie.
1: No tak, no bo czeka nas od przyszłego tygodnia, od początku nowego miesiąca, nowa czwórkowa ramówka,
0: let's go!
1: Tak jest, ale no zobaczymy, jak się będziemy dzisiaj tym samym bawić. Liczymy na powrót naturalnie po wakacjach, ale dzisiaj mamy gości, no w zasadzie w dwóch kwestiach, dwa tematy.
2: Tak, chociaż ja bym połączył naszych gości, że jest to muzyka skrajnie mocna, bo zarówno tak możemy powiedzieć o kosmonautach i o ich nowym albumie zatytułowanym Brudna Bielizna, a także o grupie Bazgrołki. Ich album Przełamując Fale to taka porcja solidnego, ciężkiego grania.
0: Mocna, ale odpowiedzialna, mam nadzieję.
2: Momentami.
0: Momentami. A, to żeś zaintrygował jeszcze mocniej w takim
1: to
0: razie.
1: To musisz słuchać. Bazgrołki po godzinie 19.
0: No to dobrze, to znamy plan w takim razie na dziś, na
1: plan
0: godzinę.
1: Jazdy jest znany.
0: Plan jazdy jest znany, jazda wiadomo, z frajerami. Dobrze, panowie, mundial oglądany? Adam, wiem, że nie.
1: Wczoraj oglądałem akurat.
0: Nie, żartujesz chyba, naprawdę?
1: Nie, oglądałem wczoraj mecz Francuzów z Norwegami.
0: A komu kibicowałeś?
1: Temu, kto gola strzeli.
0: Zawsze lepszym. A ty, Michał, to wiem, że fan piłki nożnej.
2: Tak, ale wczoraj nie oglądałem.
1: Wczoraj Michał kibicował Irakowi.
2: Chyba. Nie, to chyba nie jest ta reprezentacja, którą jakoś szczególnie wspieram, ale mam kilka takich.
0: Wyspy Zielonego Przylądka.
2: To świetne zaskoczenie i taka romantyczna dusza futbolu się przejawia.
0: No zobaczymy, czy Łomot zbiorą od Argentyńczyków.
2: Pewnie tak.
0: To czeka na nich taka przeprawa w fazie pucharowej. A może zaskoczą, a może będzie wręcz przeciwnie. Audycja City Break Europa dobiega końca. Alicja Mucha, Kuba Szczepaniak, Iga Kamińska duchem też nas wspierała tutaj. I Jędrzej Rosiewicz, słyszymy się, no niebawem, no usłyszymy się tam, zobaczymy.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej

0: Na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym. Aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
4: Halo, halo, czy nas słyszycie?
3: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
5: Abemus Papa.
3: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
6: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły

0: Mam czas znów na letni.
1: OTZ, Jan Bryndal, TVW, Gestiulka.
2: Minęła 18.
3: Pogoda.
2: Szaleństwo. Niemalże cały kraj pomalowany kolorem czerwonym na mapie, co oznacza trzeci najwyższy stopień zagrożenia przed upałami. Najchłodniej, ale nadal ciepło nad morzem, w Ustce, tam 28 stopni, a najcieplej, wręcz upalnie, na zachodzie w Słubicach, tam ponad 37 stopni Celsjusza. Noc też będzie ciepła, a w większej części kraju wręcz tropikalna, bo na termometrach od 17 do 24 stopni. A jutro cieplarniane apogeum. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 34 do 39 stopni. Na zachodzie tam nawet 40 lub nawet 42 stopnie Celsjusza. A przypomnę tylko z dzisiejszej perspektywy tę zimną, ale chyba przyjemną wiosnę.
3: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
5: No ale co, Barbara? Rekin!
4: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1199 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
7: Media Expert, taniej masz.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Tu Polskie Radio Warszawa.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Phoebe Bridgers ze swoim najnowszym singlem, a to jest audycja znana wam doskonale.
1: To jest audycja Sprzężenie Zwrotne.
2: Tak jest, Michał Daniluk,
0: Adam Smolarek
2: i Kuba Szczepaniak.
0: To my w tym składzie do godziny 20. Dzisiaj z dwoma tematami potężnymi. Będą z nami goście, jedni na żywo, a jedni nie na żywo. I ci drudzy najpierw się pojawią. To dlatego, że kosmonauci grali w Warszawie parę dni temu. Wtedy ich złapaliśmy, wtedy z nimi porozmawialiśmy o albumie Brudna Bielizna. Także posłuchamy, jak to też brzmiało przed klubem Mechanik w Warszawie, ale zaczęliśmy sobie, no właśnie, od czegoś zupełnie innego. Zaczęliśmy od Phoebe Bridgers, która zapowiada swój nowy album i zapowiada go singlem, który pobrzmiewa jednym z jej największych przebojów, czyli Kyoto z płyty poprzedniej. No, powiem tak, na albumie Punisher ta piosenka była taką trochę złą zapowiedzią. To dlatego, że tam nie ma więcej utworów, które są w tym typie. To jest jedyny utwór, który jest taki pop-rockowy, piosenkowy, przebojowy, a wszystkie pozostałe są dużo bardziej songwriterskie, więc zapowiada się na to, skoro tak zaczęła, że podobnie będzie na Lost Weekend, które wyjdzie w tym roku.
2: No to dobra taktyka, moim zdaniem.
0: Pewnie tak. No ciekaw jestem, jak to wyjdzie. Wiem, że będę miał okazję Phoebe Bridgers w grudniu zobaczyć w Berlinie, bo jestem impulsywny i kupiłem bilet.
2: Bardzo dobrze. Myślę, że to będzie świetny koncert, szczególnie jeżeli takie ciepłe brzmienia i jednocześnie wrażliwe się lubi. Tak, kosmonauci w tej godzinie. Będziemy z nimi rozmawiać, transmitować wam tę rozmowę nagraną pod klubem Mechanik. Kosmonauci rok temu zagrali na największym festiwalu

w Polsce na Openerze, a on tuż można odliczać dni. Ja pochyliłem się trochę nad tymi wyborami swoimi festiwalowymi, nad tym, jakie koncerty czekają mnie w te wakacje i postanowiłem tę naszą słoneczną, chyba najbardziej słoneczną audycję, jaką kiedykolwiek mieliśmy, przynajmniej jeżeli zerkniemy za okno, rozpocząć od utworu Davida Byrne'a, bo to jest koncert, na który na tym openerze liczę najbardziej. Everybody Loves David Byrne. A później już Kosmonauci i zaczniemy tak, jak się zaczyna ich album, od utworu Kogut.

0: czwórka.
1: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: Tydzień temu rozmawialiśmy z kosmonautami przed ich koncertem w klubie Mechanik. Poruszaliśmy temat różnic między debiutanckim albumem Sorry, nie tu, a wydawnictwem Brudna Bielizna. Naszym zdaniem te nowe kompozycje są bardziej otwartymi, jest na nich więcej miejsca na instrumentalne popisy. Oddajmy głos Janu Pieniążkowi, Miłoszowi Pieczące i Tymonowi Kosmie.
1: Jest to prawda, totalnie się zgadzamy. Jest tutaj więcej improwizacji i od jazdy do jazdy są również też.
2: Ja zauważyłem, że każdy trochę inaczej interpretuje te dwie płyty. Niektórzy mówią, że jest bardziej druga jazzowa, znaczy jazzowa, no to tam każdy rozumie jak chce, ale że jest więcej instrumentalnej, akustycznej muzy i więcej odjazdów, a niektórzy uważają, że jest bardziej piosenkowa. Ale ja uważam na przykład, że nie wiem.
3: Czy w ogóle to się wyklucza? Tak tylko zapytam najpierw, bo...
4: Właśnie ja chciałem
3: to
4: powiedzieć...
3: To są takie chyba... niejasne określenia trochę, wiecie. Ludzie myślą piosenka, myślą o raczej czymś, gdzie ktoś śpiewa, prawda? No. No, zgodnie z źródłosłowem, a tymczasem...
4: Ja mam takie wrażenie, że właśnie jest z kolei dużo bardziej w jakimś takim rozumieniu formowa, że są ustalone te formy i są bardziej konkretne niż na pierwszej płycie często. Natomiast jest też bardziej jazzowa. Że jakby nie jest to, właśnie nie wyklucza się absolutnie moim zdaniem i to się miesza i jest trochę prościej, a trochę trudniej.
3: Tak to jest chyba. Wydaje mi się, że nie ma prostych odpowiedzi. Zresztą już tu padło, że każdy to sobie interpretuje inaczej. Natomiast ja bym tu zapytał co do brzmienia, czy mi się wydaje, czy to moje słuchawki, że jest przester niejednokrotnie użyty na instrumentach.
1: Tak, przester jest użyty wraz z naszym ukochanym producentem Wojtkiem Perczyńskim, który
2: jest
1: odpowiada... Tak, jest to prawda i prawdą też jest, że odpowiada za...
4: Jesteś taki, że ja też jestem łysy.
2: Tak.
3: Widzieliśmy te sesje zdjęciowe na Instagramie.
1: Za niedługo wszyscy będziemy łysi, ale Wojtek dalej nawet wtedy będzie odpowiadał za nasz sound i jest on bardzo ważną częścią naszego brzmienia.
2: Tak, dużo czasu spędziliśmy, chyba więcej niż przy pierwszej płycie na postprodukcji tej płyty.

0: Też prawda jest taka, że ona brzmi lepiej. To jest zresztą normalne, że ten pierwszy album, powiedzmy, jest taki trochę inaczej klejony.
1: Beznadziejny.
0: Nie, nawet nie, że beznadziejny, ale trochę wiecie, o co mi chodzi. Pierwsza płyta brzmi bardziej płasko, zdecydowanie.
2: Sound jest w łapie.
0: A tu nikt nie gra, a nikt nie gra na gitarze. A tam no się zazwyczaj mówi,
3: ale
0: brzmienie.
3: Kto grał, ten grał na gitarze tutaj.
0: No ale u was też jednak brzmienie jest w łapie, jakby nie patrzeć, do każdego instrumentu potrzeba łap w waszym przypadku, nawet u Miłosza.
3: No i języka.
0: No języka.
3: Język to jest coś, nad czym pracujemy.
1: Kontynuujmy.
4: Czy tutaj mamy nieco poszerzone instrumentarium? Mam wrażenie też, patrząc na ewolucję waszych koncertów, że coraz więcej wplatacie tych instrumentów elektronicznych, klawiatury, MIDI. Widzę tutaj te granice, które przesuwacie coraz bardziej z wykorzystywaniem elektroniki.
1: Tak, to się zaczęło tak naprawdę już w trakcie grania pierwszej płyty, gdzieś na koncertach. Dokoptowaliśmy sobie dwa syntezatory, żeby rozbudować sobie tą możliwość brzmieniową, którą mamy. No i te dwa syntezatory z nami tak naprawdę zostały, plus jeszcze są inne dogrywki, również wszystkie robione u Wojtasa.
4: To u ciebie w sumie, Tymon, najbardziej się przesuwa ta granica między wibrafonem a instrumentem dodatkowym.
1: Ja myślę, że już można, nie? No, to prawda. Myślę, że jak tak dalej pójdzie w taką dobrą stronę, to ten wibrafon w pewnym momencie się zminimalizuje dość mocno.
0: No właśnie. Oj, czyżby? No bo tak patrząc po koncertach, ja już byłem na
1: widzowie,
0: kilku
1: jeśli
0: różnych
1: w ciągu
0: waszych
1: roku nie zmieni się wibrafon na malet kata, to Tymon goli się na łyso.
0: Lepiej niż na malet, ale dobra, tak czy inaczej. Nie, bo mam wrażenie, że to jest duży element widowiska w waszym zespole, to jest to, że wiecie, ludzie są raczej przyzwyczajeni na koncertach, że no wiadomo, perkusja jest, bas jest, saksofon w jazzie polskim jednak też zazwyczaj jest, wibrafon mniej się pojawia na koncertach, no mając na myśli koncerty takie jak, nie wiem, Inside Seaside czy coś, nie? Że to nie są festiwale stricte jazzowe czy takie imprezy, no to wibrafon nie jest takim oczywistym instrumentem i wszyscy się gapią na ciebie, Tymon.
1: Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale
0: zwraca ogólnie uwagę, więc chyba dobrze.
4: Zastanawiają się, co to za instrument.
1: Znaczy, na pewno ja zawsze chciałem, żeby ten instrument się pojawiał, już tak mówiąc poważnie, i jakby mnie cieszy, że przez to, że my gramy też nie tylko na właśnie tych jazzowych wydarzeniach, ale na takich bardziej też ogólno szerokich, nie wiem, jak je nazwać, sklasyfikować na szybko, no to jest super, bo ten wibrafon by się mógł pojawiać ogólnie wszędzie, w popie, ogólnie w każdej muzyce i podejrzewam, że muzyce by to raczej robiło dobrze.
5: Wibrafonowy patriotyzm tu się.
1: Tak, no taki lokalny trochę, ale to prawda, to prawda. No ja mnie cieszę, jak słyszę na przykład bandy, które w ogóle grają jakąś indie popową muzykę i mają na przykład wibrafon. I jeszcze, który jest na dodatek zagrany na wibrafonie, a nie na jakimś syncie, że to
0: udaje imituje wibrafon, tak.
1: To jest wtedy już w ogóle, no, super.
0: To zapytam, skoro już mamy ten wątek, na ile można brzmieniem wibrafonu się bawić, zakładając jakieś na przykład efekty? Bo wiesz, myślę o tym, że zdarza się pójść na koncert, gdzie ktoś gra na wiolonczeli i są podpięte efekty gitarowe, nie? No to jest zupełnie inne brzmienie. Jak jest z wibrafonem? Co się da zrobić?
1: Wiesz co, da się dużo zrobić rzeczy różnych. Ja jeszcze tego na razie zupełnie nie uskuteczniam. Ogólnie świat wibrafonistów eksploruje to pole teraz dość mocno, ale też często jest tak, że to brzmi źle dalej. W sensie, że jakby...
5: Dalej?
1: No w sensie, że... No tak, w sensie, że jakby jest...
0: Mimo efektów wibrafon dalej brzmi źle.
1: Nie, w sensie nie wibrafon, ale jakby takie jakieś efekty elektroniczne. Często jest tak, że mam wrażenie, że jest taki zachwyt po prostu wibrafonistów nad tym, że ten instrument brzmi inaczej. Ten zachwyt się już jakby tylko na tym skupia i czasami mam wrażenie, że brak rozkminki, że okej, to brzmi inaczej, a dalej gram na tym samym, ale to brzmi gorzej, nie? Myślę, że ja do tego dojrzę, ale jeszcze mam daleką drogę.
4: Ale oczywiście kosmonauci to nie tylko wibrafon i jego brzmienie. Potwierdza to zdanie utwór z ich najnowszej płyty Przed nami sieka.

0: Wspominaliśmy już dzisiaj o Openerze, największym festiwalu w Polsce. Nasi czwórkowi goście kosmonauci grali na tej imprezie już w poprzednim roku i trzeba przyznać, że to spore osiągnięcie jak na zespół inspirujący się muzyką jazzową. My byliśmy ciekawi, w jaki sposób na tym etapie kosmonauci dbają o to, żeby tych fanów było coraz więcej i w jaki sposób w najbliższych miesiącach i latach chcą rozwijać swój projekt.
1: No ciekawe, ja myślę, że nie rozkminiamy tego trochę w ten sposób, żeby cały czas właśnie zdobywać te nowe jakieś, powiedzmy, kamienie milowe w zakresie słuchaczy i jakiegoś takiego rozwijania tego, czysto rozumiejąc to jakąś taką skalą, że ilość ludzi, ilość czegoś tam. Robimy swoje, robimy muzykę, chcemy się rozwijać w kierunku muzycznym po prostu i robić dalej ciekawe dla nas rzeczy. Jak po drodze się to stanie tak, że ktoś powie, dobra, mi się to już nie podoba i przestanie przychodzić na koncerty, to też jest okej. I będziemy wtedy robić dalej swoje, jak komuś innemu się to zajara, jak nowa osoba się zajara tym, bo będzie to coś innego niż wcześniej, no to też super. I myślę, że na tej zasadzie będziemy działać. Ale no mamy w planach robić muzykę bardzo różną po prostu. Nie chcemy totalnie się trzymać i myślę, że to jest ta główna rzecz, która będzie gdzieś tam pchała to w nowe środowiska i do nowych ludzi.
0: W takim razie bardzo komercyjnie podszedłem do tego pytania, a tutaj jednak ideowo zdecydowanie bardziej myślicie
1: no
0: o tym,
1: w sensie
0: co dalej.
1: Ja przynajmniej nie mam rozkminki komercyjnej. Nie wiem, czy chłopaki mają jakąś taką plany
2: strategiczną, komercyjną,
1: biznesowe.
2: Nie mamy bardzo chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, nic, co byśmy na przykład chcieli komercyjnie osiągnąć. Po prostu fajnie, jak to się swoim torem rozwija i tyle.
3: Czy aż tak, to może nie, ale z drugiej strony granie na przykład na festiwalu w Montreux to jest jakaś nobilitacja, nie? Gdyby,
2: no bo, tak, ale no, to poza Polską, nie?
3: No tak, tak.
2: W Polsce, nie wiem, no fajnie jest, jak jest coraz więcej po prostu publiczności i to
3: w
2: jest okej.
3: Nie wiem, Jazz Jamboree, no.
2: Ale jak najbardziej za granicą byśmy chcieli po prostu więcej pograć, pojechać na większe festiwale i to jest coś, co jest też przyjemne, poznawać nowe

0: środowiska, nową publikę, bo też w każdym kraju to w sumie działa trochę inaczej. W niektórych krajach jest bardzo rozwinięta scena tam około jazzowa czy undergrounda, w niektórych totalnie nie.
1: To też jakby myślę, że nam daje trochę pokory, jeśli chodzi o właśnie jakieś takie myślenie komercyjne o tym, bo w Polsce może już jest tak, że jesteśmy gdzieś tam rozpoznawalni, graliśmy parę tych większych festiwali, natomiast pojechanie za granicę i granie w Domu Kultury, gdzie jest 8 osób, to jakby da ci właśnie trochę tej pokory i to jest dla nas super, że tak czy siak, nawet jak jest mniej osób i rozwijamy się to dalej i musimy spać w jakimś miejscu, gdzie są mole, albo właśnie nie chcemy tam spać i załatwiamy, jak tego nie robić.
2: Moltymon.
1: No to wtedy dużo większe, po prostu większą wdzięczność czujemy, jak jesteśmy na większym festiwalu i ludzie się w dużej ilości jarają. No ale to nie znaczy, że się źle bawimy, grając te mniejsze miejscówki i rozwijając to właśnie typu od zera, bo nikt za granicą nas nie zna.
3: Czy macie wspólne zdanie, gdzie ta scena była naprawdę bardzo rozwinięta i gdzie byliście pod wrażeniem też innych zespołów, które grały obok was, które też...
0: W sensie za granicą?
3: Które też tak bardzo ciekawie eksplorowały?
0: Wiesz co, no ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że chyba zazwyczaj graliśmy w Skandynawii, no to tam po prostu, nawet jak graliśmy pierwszy raz gdzieś tam w Oslo czy w Kopenhadze, no to tam byli ludzie, nie? Po prostu przyszli posłuchać, niektórzy obczaili sobie, niektórzy nie, ale byli ci ludzie, a z takich miejsc w sumie, gdzie nigdy nie było za bardzo, to no, no to jakieś, nie wiem, na przykład Czechy. Nie, ja uwielbiam Czechów, nie, nic tutaj nie mówię.
3: Myślę...
0: Ale tam zazwyczaj jest mniej. Słowacja też, ten kierunek. W Niemczech bardzo różnie.
3: Bardziej myślałem pod kątem innych zespołów, nie? Tam festiwalowo, jak to
1: no
3: może.
1: To bardzo różnie. Kurde, to nie, nawet to, nie to mega nie ma jakiejś zasady, ale z tych rzeczy, gdzie byliśmy, no nie wiem, chyba w Macedonii graliśmy, to tam był całkiem fajny ten festiwal, jeśli chodzi o inne zespoły.
0: Ale który mówisz?
1: Nie, Macedonia. No wiesz, to nie pamiętam, jakie miasto to było.
0: My graliśmy w Macedonii?
1: Dobra, nieważne.
0: Nieważne.
1: W każdym razie to był fajny festiwal na pewno. A tak to jest bardzo różnie, no bo byliśmy na przykład dwa razy w tym samym miejscu, też teraz byliśmy z Kosmonautami niedawno, a kiedyś byliśmy z USO. I miejsce ogólnie, jak byliśmy z USO, mega fajna przestrzeń. I super festiwal tam się właśnie wydarzył, że tam poznaliśmy jakieś tam... W sensie poznaliśmy. Byliśmy na secie takiego DJ-a, który się potem okazało... Wiesz,
0: no
1: i mówię,
0: ten Yasuke Yukimatsu.
1: Tak, potem się gdzieś tam w ogóle...
2: Grał na Openerze w tym roku.
1: A teraz byliśmy z Kosmonautami i z kolei było tak, że właśnie nie za bardzo kogoś poznaliśmy, bo był trochę inny rodzaj imprezy. Też inaczej się grało dużo. Więc to nie ma zasady jakiejś takiej... Ale no na pewno rozwinięte są najbardziej te większe miasta, jeśli chodzi o ilość muzyków i ilość ludzi grających różną muzę. Więc jak byliśmy w Oslo, czy właśnie Sztokholm, czy chociaż Berlin, no w Berlinie wiadomo, wszystko jakby się dzieje na skalę europejską też. Dużo fajnych po prostu doświadczeń. Także jakby czasem poznasz randomowo osobę na soundchecku i potem obczajesz muzeę i też jest zdaje fajna, no.
3: Dobra, ale my dzisiaj zwracamy uwagę przede wszystkim na nowe utwory Kosmonautów. Posłuchajmy jednego z nich. Och, proste, trudne, z albumu Brudna bielizna.

0: Ura, 100 lat, 20 minut do godziny 19. Pozostało to kosmonauci z kawałkiem Och, proste, trudne. No tak, ostatnio coraz częściej w rozmowach o muzyce pojawia się temat podejścia do niepopularnych, do niepochlebnych też z pewnością opinii o twórczości wielu zespołów około jazzowych. Mogliście trafić na taki jeden artykuł. W naszej rozmowie też padło pytanie, jak kosmonauci zapatrują się na krytyków jazzowych.
1: Uważam, że bardzo jest niewielu, albo na palcach jednej ręki można powiedzieć, naprawdę krytyków w Polsce jazzowych i w ogóle jakichś muzycznych w sumie. Wiadomo, że większość recenzji jest pozytywna, no nie? Jest fajne, nowy, płyta, coś tam super. A jak są recenzje, które są nieprzychylne, to one często

0: moim zdaniem z perspektywy osoby gdzieś tam robiącej muzykę, one są w ogóle niekonstruktywne i są takie po prostu bardziej porównawcze, trochę, że a ten zrobił to, a ten jest to, więc to mi się nie podoba, tam to było lepsze, a nie ma takiej polemiki, trochę nie ma pola do polemiki z tym, a właśnie my byśmy bardzo chcieli słyszeć nawet mocną krytykę, z którą, ale która jest gdzieś tam uzasadniona naszą muzyką, a nie po prostu tym, co się dzieje w środowisku i skojarzeniami, nie? I bardzo byśmy chcieli w ogóle mieć też czasem, jakby takie coś było kiedyś, to by było fajnie, jakieś takie małe konfrontacje właśnie, czy z dziennikarzami, czy z innymi muzykami na ringu.
1: 5 minut na ringu.
0: Nie, no po prostu o tym właśnie tak szczerze, co się podoba, co się nie podoba i taką krytykę, bo to też jest bardzo rozwojowe dla zespołów, a tego jest bardzo mało, no.
1: Tak, dużo jest takiego ogólnego, jak to nazwać, dawania platformy po prostu, zamiast właśnie też dawania platformy, równocześnie krytykowania tego, co się dzieje na tej platformie, nie? Że mało mam wrażenie, że dziennikarzy się nie boi po prostu powiedzieć twarz zespołowi albo artyście, który jest u nich, że słuchaj, a tego nie rozumiem na przykład, nawet nie rozumiem, albo nie podoba mi się to, wyjaśnij o co chodzi z tym i dlaczego to zrobiłeś w ten sposób. To jest w ogóle mega super rzecz, którą jakby słyszysz jako muzyk też, bo to znaczy po prostu, że osoba słuchała i coś wyhaczyła jakby w głowie, co niekoniecznie jest w jej stylu, albo jej się po prostu nie podoba, no i to już samo świadczy o tym, że osoba rzeczywiście posłuchała. Nawet jak wyciąga z tego niepozytywne opinie potem, nie?
2: Ja się zastanawiam, jak takie opinie wtedy formułować, nie? No bo gdy piszemy recenzję, no to zazwyczaj ona się jednak w jakiś tam sposób opiera na porównaniu, no bo w sumie do czego mamy się odnieść, nie? Do tego, czy zagrałeś czysto w dźwięk? No pewnie zagrałeś, no jakby parę lat już to robicie, nie?
0: Nic nie wiadomo.
2: No pewnie tak, no dobra, na żywo może być różnie, wiemy, ale jeśli chodzi o nagranie, które była szansa poprawić, coś zmienić, coś dograć, to zwykle prawdopodobnie płyta jest zagrana w porządku. To jest ten problem z muzyką popularną też na przykład. Trudno się ją krytykuje, bo no prawdopodobnie zagrali ją dobrze muzycy, nie? No tylko co mamy krytykować? Czy
3: większość się
2: zgadzać,
3: brzmi tak
2: nie?
3: Samo.
2: Powody, czy właśnie, czy kwestia, nie wiem, skomplikowania melodii, kwestia tego, czy to już było, czy to używałeś jakiegoś presetu, jakiego wszyscy używają, jakiegoś brzmienia. Trudne to jest.
1: No myślę, że wszystkie te rzeczy można krytykować, tak, co wymieniłeś właśnie. I to jest, no jak to formułować? No ja myślę, że formułować to po prostu nie jako miłą rzecz, którą próbujesz powiedzieć, tylko powiedzieć, słuchaj, to jest to i ty powiedz mi, czy to jest dla ciebie też to. I tyle w sumie, bo to jakby ty konfrontujesz to, co tobie się i tak, wiadomo, że to jest wszystko subiektywne i zadając pytanie, które dla ciebie jakby jakiś element muzyczny wygląda w jakiś sposób i opisujesz to w konkretny sposób, to jeśli osoba chce ci odpowiedzieć i chce tej krytyki zaczerpnąć konstruktywnej, to odpowie ci również w konstruktywny sposób i nie będzie spiny. Wiadomo, że niektórzy się zepną o coś takiego, no bo to już zależy już od osoby, ale myślę, że jak ktoś się spina, to znaczy, że po prostu wie, że to jest słabe, no.
0: Tak jak mówiliśmy o różnych krajach, te kraje różne i też Polska ma swoje, no, środowisko w sumie, nie? Muzyczne, filmowe, nie wiem, i tak dalej, literackie. To jest zawsze piękne, jak się jakieś środowisko mniej lub bardziej się rozwija w jakiś sposób, no nie? Że widać, że ludzie sobie kminią rzeczy, że coś nowego, że nawet jak coś nie jest fajne, ale to jest może coś, czego nie robili nigdy, że ktoś czegoś spróbuje. I to jest super i uważam, że wszyscy powinniśmy się rozwijać i dlatego myślę, że ta krytyka powinna tak działać, że to, co coś ci się subiektywnie podoba, czy nie, no to wiadomo, że warto to powiedzieć, ale gdzieś, gdzie czuć tak podskórnie taki rozwój, coś, co szukasz, czego nie było może, albo ktoś robił inne, ale ty nie robiłeś, że to wszystko jest zawsze fajne, nie zawsze to się może udać, ale że na tym ta krytyka gdzieś tam powinna też polegać, nie? Żeby pchałać to środowisko. Nie?
1: Ja bym jeszcze dodał, że może chodzi też o podejmowanie ryzyka i właśnie w zadawaniu pytań i właśnie w robieniu, tworzeniu po prostu, że jakby robisz czegoś to, co właśnie mówię, że nie robiłeś tego wcześniej, ale podejmujesz to ryzyko, że ktoś tego nie zrozumie po prostu i robisz to dalej, bo to ci i tak w efekcie da rozwój, nawet nie skończy się tak, jak podejrzewałeś, że się kończy.
2: A zatem, czy kosmonauci ryzykują? A jeśli tak, to czym?
3: Sporo.
1: Codziennie ryzykuję, nie mam ubezpieczenia od 4 lat i nie wymagam tego od nikogo innego, ale w muzyce ryzykuję non-stop i podczas grania z chłopakami czuję, że mogę po prostu ryzykować, bo jest super.
4: Tak, no ja myślę, że jak się nie ryzykuje, to potem samemu się jest, dochodzi do takiego momentu, że nie jest się zadowolonym finalnie po jakimś czasie. Że jak jeszcze się na przykład mentalnie czasami na takim autopilocie wbijesz właśnie w jakiś taki tryb, na przykład w graniu koncertów, bo to na przykład na tym łatwiej jest trochę opisać, że po prostu wiesz, co działa dobrze i na przykład to grasz. Ja miałem też taki moment, dlatego tak o tym mówię ochoczo, to, że potem właśnie musi nastąpić jednak ten moment przełamania, że dobra, to, że coś brzmi,

0: brzmi dobrze, to nie znaczy, że to tam ma być po prostu cały czas, nie? I że właśnie to jest trochę dosłownie to, co mówił przed chwilą Jano, że też mam takie uczucie, że ryzyko czasem jest nawet ważniejsze, może nie niż jakość, ale niż taka właśnie jakość z góry zakładana.
1: W tym momencie, jeśli chodzi o kosmonautów, na pewno możemy powiedzieć, że nie ma tak, że muzyka traci na jakości przez ryzyko, także cieszymy się, że ryzykują i to z pewnością jest ważny aspekt, jeśli mowa o twórczości tego zespołu i ich filozofii grania. Z nami byli pod mechanikiem Tymon Kosma, Miłosz Pieczonka i Jan Pieniążek. Bardzo, bardzo dziękujemy chłopakom za rozmowę. A teraz raz jeszcze kosmonauci i siła.

0: Siła przyjaźni.
1: Chłopaki pośpiewali na koniec. Tak też zdarza się na koncertach. Jeszcze jest jeden utwór z debiutu, gdzie też podśpiewują w jednym motywie. A my zostajemy w muzyce instrumentalnej, bo tym razem z Warszawy, może bardziej ze składu warszawsko-katowickiego, przeniesiemy się do Poznania, bo tam nowość od Kacpra Krupy, znanego z grupy Siema Ziemia, również ze współpracy z Łoną.
2: Tak jest. Łona Konieczny Krupa to jest to trio, które Michał jeszcze wymienił na końcu. Album Taxi, jeśli... To wydaje mi się, że to jest najbardziej taki popowy projekt Kacpra Krupy.
1: Tak.
2: Natomiast jeśli chodzi o jego solową twórczość, no to tak, to jest saksofonista, ale tworzy elektronicznie. I co prawda nie jest to też Piotr Chęcki, no bo wiesz, rozmawialiśmy jakiś czas temu z saksofonistą Nene Heroin, że on rzuca saksofon, odstawia. On nie chce grać na saksofonie na solowym albumie. Kacper Krupa nie ma z tym problemu i co prawda tu dużo elektroniki będzie, ale saks też się pojawi. Pierwsza zapowiedź jego nowej płyty, albumu, który ukaże się 7 sierpnia w No Paper Records, a ten kawałek to Beats Gate. Kacper Krupa w radiowej czwórce, teraz wspaniały uśmiechnięty chłopak, zawsze. Pozdrawiamy serdecznie i czekamy na resztę, na więcej muzy od niego.
1: Tak, ten cały album może być naprawdę świetny. Koncert, który zaprezentował rok temu na Next Festie, na festiwalu showcase'owym, był fantastyczny. Do tej pory wspominam go z takim uśmiechem na twarzy.

0: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej, Rawa to The Media Expert.
0: Wow, też chcę!
1: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega!
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowie.

0: Pixies i Break My Body. W takie upały to nietrudne. Na zegarze 19.
1: Pogoda.
0: Polska dziś zdecydowanie czerwona na mapie IMGW. W tym momencie wydanych 8 ostrzeżeń meteorologicznych. Ostrzeżeń przed upałami naturalnie. To dlatego, że mamy tak 19, a w tym momencie jeszcze 38 stopni w Słubicach. Czy ktoś z Was napotkał takie temperatury w ostatnich latach tak w całej Polsce? Oj, chyba nie. Wygląda na to, że faktycznie czeka nas gorące lato. W tym momencie najchłodniej jest w Ustce, tam 27 stopni. No i tak też zapowiadają się dni najbliższe.

0: Jutro ma być jeszcze cieplej, do 41 nawet, ale no nie ma tego złego, podobno to dlatego, że w drugiej połowie przyszłego tygodnia ma przyjść lekkie ochłodzenie. 24 stopnie to już jest zdecydowanie bardziej komfortowa temperatura, mają się nawet pojawić opady deszczu. Mam nadzieję, że nie będą one przesadnie obfite, bo nie chciałbym być na festiwalu plenerowym i moknąć, ale z drugiej strony, patrząc na to, że mamy też suszę hydrologiczną, to opady jednak się przydadzą. Niestety, tak jak wspomniałem, nie będą obfite. No nic, w tym momencie upały, w tym momencie susza. Zobaczymy, jak będzie dalej.
1: Autopromocja.
2: Kluboteka to sobotni przewodnik po najświeższych brzmieniach stanecznej elektroniki. Przez 2 godziny prezentuje wyłącznie nowości płytowe. Usłyszysz tu selekcję house, elektro i disco. A także premierowe remiksy, edity oraz miksy. Na dawkę wszystkiego, co nowe w muzyce tanecznej, zapraszam każdą sobotę o 20:00. Norbert Bożyn, DJ Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie. 4. Polskie Radio.

0: Destiny Ports, a to Poznań, miasto doznań, kawałek The River, które zapowiada najnowsze wydawnictwo tego projektu.
1: Sprzężenie zwrotne.
2: Sprzężenie zwrotne.
0: To my. A kim jesteśmy my?
3: My to Adam Smolarek.
0: I Michał Daniluk.
3: Tak, na odwrót się dzisiaj przedstawiliśmy, a za szybą stały skład Kuba Szczepaniak. I jesteśmy jeszcze przez godzinę z wami, przez godzinę pełną intensywnych dźwięków.
0: Tak sądzę, chociaż zaczęliśmy całkiem grzecznie. Destiny Ports to jest taki projekcik, który no, wydaje mi się, że celuje w przyjemny, łagodny alt rock przeważnie, tak z tego co posłuchałem do tej pory tych pojedynczych różnych singli. Wiem, że też niektóre powstają we współpracy z Jędrzejem Kołeckim z Cryowake, także być może to jest tego zasługa. Wiem, że Jędrzej lubi pójść w stronę to taką dream popową chyba, no łagodną przede wszystkim. I to mogliśmy w The River usłyszeć. A całość epki Destiny Ports ukaże się pojutrze 29 czerwca. Całkiem szybko, biorąc pod uwagę, że tak względnie niespodziewanie ukazał się ten konkretny numer.
3: To ja mam propozycję. Teraz mamy 8 minut po 19 i proponuję przenieśmy się z tego łagodnego biegunu na ten bardziej ciężki i agresywny, ale to też będzie muzyka gitarowa. W tej godzinie porozmawiamy z reprezentacją zespołu Bass Growki, a to za sprawą ich, moim zdaniem, bardzo dobrego albumu Przełamując Fale. I o tym materiale, o tych kompozycjach będziemy rozmawiać. A już teraz pierwszy utwór i również otwierający to wydawnictwo. Meduzy i Bass Growki.

0: Oj, nie chcielibyśmy ich spotkać latem w Bałtyku. Meduzy, choćby z zespołu Bazgrołki, tych akurat spotkamy i jesteśmy z nimi już teraz. Żaneta i Jakub są z nami na łączach. Cześć!
1: Siemka!
2: Cześć! Już myślałam, że nas nie chcielibyście spotkać.
0: Nie, was to właśnie bardzo byśmy chcieli. Bardzo byśmy chcieli. To dlatego, że muszę wam powiedzieć, gdy graliście na NextFestie, potem właśnie Michał sprzedał mi, że zespół Bazgrołki taki super i tak dalej. Tak, posłuchałem pierwszej płyty i nie byłem pewien. A potem się okazało, że graliście zupełnie inny materiał, ten właśnie, który teraz będziemy prezentować. Także fajnie, że będziemy o tym rozmawiać. No to właśnie, jak to jest być zespołem, który w ogóle wymyśla się na nowo? Bo Bazgrołki w tej pierwszej inkarnacji, Bazgrołki w tej obecnej, to są jednak trochę dwa różne zespoły.
1: No ja mogę powiedzieć, że brałem udział w sumie w dwóch etapach tego zespołu, czyli nagrywałem z Michałem pierwszą epkę Kosmos Mok i byłem w ogóle na pierwszej próbie zespołu Bazgrołki, więc można powiedzieć, jestem drugim członkiem w historii, a było ich wielu do teraz. A to, co robimy teraz, to jest w zasadzie zupełnie nowy cały skład. Ja, Żaneta, Artur, bo już tam późniejszych tych dokonań Michała Brudnopis i tak dalej, to tam nie byłem przez kilka lat w zespole. No i teraz to jest w zasadzie nowy zespół, więc jest jakiś szyld, niesiemy pewien sztandar i też to się wiąże z jakąś historią, ale my bardziej chyba czujemy trochę, że robimy coś nowego. Michał nas jakoś tak zaprosił wszystkich i no, ze względu, że wszyscy członkowie się zmienili, no to muzyka również.
0: To jest jasne, ale szyld, tak jak sam zwróciłeś uwagę, pozostał. I to jest też to, że jednak zauważyłem, że zwykle w takich przypadkach zespoły, nawet gdy tylko jedna osoba, powiedzmy, nie wiem,

0: Tak jak mamy Black Country New Road, nie? No oni zostali przy swojej nazwie oczywiście, ale tam odszedł ten główny mózg zespołu. Jeśli mamy, wiecie, New Order, no to się diametralnie zmienił i styl grania, i nazwa, bo no odeszła osoba taka, powiedzmy, bardzo mocno kojarzona. Wy zostaliście przy tym, że Buzzgrołki są na nowo, ale to cały czas jest ten sam szyld.
1: Wiesz co, to jakoś tak wyszło naturalnie, bo najpierw było po prostu w ten sposób, że Michał zaprosił mnie do zespołu. Jakoś naturalnie wyszło, że zaczęliśmy grać ciężej, to nie było jakieś z góry planowane. Skład podobnie zaczął się dalej zmieniać, sam akurat basista odszedł i ja poprosiłam Kubę, że może przez jakiś czas by z nami pograł. I jak już zaczęliśmy tak w dwójkę wnosić coraz więcej tego gruzu i ciężkości do brzmienia zespołu, to po prostu no tak nam to wyszło, nie? To nie było jakieś odgórnie zaplanowane, że przychodzimy do tego zespołu i robimy przewrót.
2: A czasami wam ciąży, nawiązuje ciągle ten szyld i ta poprzednia wizytówka zespołu. Tutaj, Żaneta, prosiłaś mnie przed jeszcze naszą rozmową, tylko nie grajmy dziewczyny z Seattle, czyli no utwory bardzo bardzo wizytówkowego, jeżeli chodzi o to, co przed chwilą. A jednak szczególnie wcześniej, teraz już nie, bo mamy nowy materiał, ale myślę, że osoby, które chciały przyjść na koncert Buzzgrołków jeszcze te pół roku temu, no przyszły i mogły być bardzo, bardzo zaskoczone.
1: Wiesz co, no było dokładnie tak, jak mówisz. Dla nas, nie wiem, czy tak bardzo nam to ciążyło, to po prostu była inna odsłona zespołu. Cały czas tym łącznikiem między jednym a drugim składem była jakaś ta psychodela. We wcześniejszym składzie taka bardziej słoneczna, nadmorska, tu zdecydowanie cięższa. Rzeczywiście było tak, jak mówisz, że ludzie słuchając nas, no, tak naprawdę tamtego składu, na tamtej płycie przychodzili i często mówili, gdzie jest saksofon, co to jest w ogóle za muzyka. No i znowu z jednej strony czasami niektórzy, którzy przyszli, byli zawiedzieni, a z drugiej strony osoby, którym spodobałaby się ta nasza cięższa odsłona, nie przyszły na ten koncert. Tak też bywało. I dlatego tak ważne było dla nas, by w tym nowym składzie jak najszybciej nagrać płytę i jak najszybciej ją wydać. I bardzo intensywnie do tego dążyliśmy, żeby te kawałki nagrać i wydać już, żebyśmy też mogli ten swój sztandar, o którym mówiliśmy, móc wszędzie wszystkim pokazywać, jacy teraz jesteśmy.
0: Teraz macie świetną wizytówkę, to możemy się tutaj wszyscy zgodzić, jak sądzę, bo tu Michał tak chwilę temu powiedział, jeszcze zanim zaczęliśmy rozmowę, tak bardzo, że jemu to się podoba, przynajmniej jego zdaniem jest to dobre. No nie, zgadzamy się w tym tutaj, jak sądzę, wszyscy w tej rozmowie, że jest to fajna muza. No chyba, że wy się nie zgadzacie, no to proszę bardzo.
1: My, robiąc tą muzę, to, co nam przyświecało głównie, to szczerze, żeby nam się ta muza podobała i by ta muza była taka, jak my chcemy. I wiedzieliśmy, że na przykład Brudnopis był płytą tygodnia w wielu stacjach radiowych, był na jakichś playkach na Spotify, a teraz no, kawałki są długie, nie są jakieś super przystępne. Mieliśmy tę świadomość, jak nagrywaliśmy płytę, ale nie nagrywaliśmy jej po to, żeby być na szczytach list przebojów.
0: O długości utworów porozmawiamy za moment. Słuchaliśmy już jednego, posłuchajmy następnego. Podwodny świat to zespół Buzzgrołki w Radiowej Czwórce. Przypomnijmy, na łączach są z nami Jakub oraz Żaneta, czyli gitarzystka oraz basista grupy Buzzgrołki.

0: Podwodny Świat, grupa Bazgrołki w radiowej czwórce w audycji Sprzężenie Zwrotne. Z nami na łączach są Żaneta i Jakub. Rozmawiamy o wokół w sumie najnowszej płyty Bazgrołków. Moi drodzy, powiedzieliście nam chwilę temu, że tak naturalnie przyszedł ten ciężar, ten gruz. Skąd on się u was wziął? Bo zawsze wiecie, zastanawia mnie to, że to niekoniecznie to, jaką ktoś muzykę gra, pokrywa się z tym, czego słucha. Jak jest w waszym przypadku?
1: No w naszym przypadku jest, myślę, tak, że się pokrywa z tym, czego słuchamy. Skąd przyszedł ten ciężar? Wspólnie jakoś tak, jak zaczęliśmy grać, to jakoś tak duży udział, takie zaangażowanie w po prostu tworzenie tej muzyki miałem ja z Żanetą i jakoś naturalnie trochę musieliśmy Michała na początku przekupić do tej wizji. Nie tak, że on nie lubi takiej muzyki, bo bardzo lubi. I wspólnie mamy jakieś takie inspiracje też dużo wspólnych, natomiast gdzieś to było takie, no, to był proces.
0: Drogi był, tak. Czy tanio skóry nie sprzedał? Skoro musieliście przekupić.
2: Najpierw podkupiliśmy go tego, że to będzie ten gruz w stroju takiego cięższego shoegaze'u. I dał się złapać. I potem już jakoś poszło.
3: Shoegaze, słowo klucz tutaj padło.
0: W ostatnich latach tak, na polskiej scenie muzycznej. Tak.
1: Shoegaze to jest na pewno słowo, które nas łączy wszystkich w tym zespole. Mm-hmm. I też po prostu ilość efektów, jakie mamy wszyscy, gitarowych, jest czymś, co jak się je wszystkie zacznie włączać, co powoduje naturalnie, że się robi dużo po prostu.
2: Dużo shoegaze'u.
1: Tak.
3: Złośliwi powiedzą, że to tylko epka, ale wy chyba wtedy jednak się oburzacie, no bo tu mamy ile? Prawie 40 minut grania w tych 5
2: tak.
3: utworach?
1: Tak, no myślę, że moglibyśmy na upartego te utwory, patrząc ile w nich jest treści, podzielić na więcej utworów, jeśli mamy iść na ilość.
3: Ale nie o to chodzi.
1: Bo części jest wiele, ale nie o to chodzi.
0: No tak, te kawałki są fajnymi, zamkniętymi całościami, od 6 do 9 minut, tak mniej więcej zaokrąglając. Także to są znowu długie formy, to też coś, o czym wspomnieliście tuż przed tym, gdy słuchaliśmy teraz Podwodnego Świata. No to jest jedno, że to jest niski potencjał komercyjny, nazwijmy to, ale chyba nie celujecie w to. Natomiast jest to też taka przestrzeń, w ramach której można już coś opowiedzieć, coś nakreślić, nie spieszycie się. I jak dla mnie to dobrze, zwłaszcza w świecie, w którym jednak zmierzamy ku temu, żeby coraz więcej numerów było minuta 30, już nawet nie 2 minuty.
2: Tak, no jednak czujemy jakiś wewnętrzny sprzeciw, przeciw temu, żeby trafiać w algorytmy i robić muzykę pod to, żeby, nie wiem, żeby jak najwięcej osób dodało ją do playlist, żeby, no dokładnie, przeciw
1: ciężko
2: temu.
1: Nam się w to wkręcić,
2: tak,
1: po prostu.
2: Ciężko nam się w to wkręcić. Sami jakoś nie jesteśmy chyba za bardzo prywatnie w to wkręceni i uważamy, że nie po to się robi muzyka, nie? Znaczy niektórą może tak, ale naszej nie chcemy w ten sposób robić.
3: Jeżeli miałbym wskazać taki jeden aspekt, który jest moim zdaniem bardzo dużą zaletą tych utworów, to jest nim to brzmienie. Wspomnieliście o wielu, bardzo wielu efektach. To też słychać. Czasami nawet sobie wyobrażam, jak te wszystkie ślady, jak ta muzyka by brzmiała bez tych efektów, ale chyba brzmiałaby dosyć jednak, nie chcę powiedzieć ubogo, ale na pewno nie byłoby tak gęsto. Też chyba może się pokuszę o to nawet, że samo to granie, jeżeli mówimy o technicznej stronie, też nie jest jakoś mega skomplikowane i trudne. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby właśnie wykręcić tę ścianę i ogłuszyć, tak sprawić, żeby ten słuchacz no, miał po prostu ciary i nie wiedział do końca, gdzie, skąd, jaki dźwięk dochodzi.
1: No ciężko by było tę muzykę w ogóle zagrać bez tych efektów, ponieważ te

0: wszystkie efekty to są tak naprawdę takie małe, można powiedzieć, syntezatory i my po prostu gramy na tych efektach i na przykład Żanetka tutaj, jej zaangażowanie i godziny, które spędziła nad tym wszystkim, żeby osiągnąć pewne brzmienia i po prostu efekt, to jest po prostu jak instrumenty tak naprawdę i połączone w tak, Żanetka ma tam ich chyba, nie wiem, z 15 teraz, mm-hmm. i jak tam na koncertach je wszystkie przełącza, to po prostu my też gramy koncerty tak, że wszystko jednym ciągiem łączymy, nie ma przerwy i Żanetka po prostu kończymy utwór, ona pada na ziemię i wszystko tam przełącza, to z tym, tu tak, inaczej gałka.
1: Plan jakby, obsługi statku kosmicznego.
0: Tutaj to jest takie bardziej programowanie dźwięku, faktycznie myślę, że technicznie są jakieś tam może momenty, ale muzyka jest raczej prosta do zagrania.
1: Ale też jeżeli mogłabym coś wtrącić, no to też za dużą część pisania muzyki, konkretnie jakie, gdzie akordy i tak dalej, jest odpowiedzialny Kuba i gramy dużo akordów, jednak mimo wszystko nieoczywistych, poruszamy się po nieoczywistych skalach, Kuba jest po Akademii Muzycznej po jazzie i wydaje mi się, że to jest też coś, co sprawia, że ta muzyka tak brzmi, że nie są to tylko i wyłącznie efekty, staramy się dużo mieć dysonansowych dźwięków, które na przykład na efektach potrafią robić cudowne rzeczy, gdy je w ten sposób zagramy, więc zgadzam się, bardzo duża część brzmienia efekty, ale myślę, że jednak odpowiednie akordy, odpowiednie skale też robią swoje.
2: Swoją drogą.
0: Pewnie. Myślę, że po prostu to jest inna rodzaj trudności, jednak taka właśnie zaangażowanie w te harmonie i tak dalej, żeby osiągnąć pewne brzmienie niż takiej trudności jak progresywnej, żeby zagrać powiedzmy skomplikowany riff w jakimś nieparzystym metrum na przykład. To jest troszeczkę inny rodzaj po prostu, na czym się skupiamy, ale poświęcamy temu bardzo dużo pracy i też, no głównie się skupiamy jednak na live'ach, więc na próbach bardzo, bardzo dużo godzin spędzamy na po prostu brzmieniu i tym, jak to się wszystko miksuje ze sobą i tak dalej.
2: Współczesny gitarzysta musi równie dobrze często operować nogami, co rękami. Zgadzacie się z tym?
1: Zdecydowanie. Ja jestem w stanie grać tylko w jednej parze butów. Nad czym zawsze ubolewam do moich stylizacji, ale tylko i wyłącznie jestem w stanie grać w Vansach, więc niestety, no, takie życie.
2: Okej, dobra, to posłuchajmy kolejnego utworu z waszej płyty Przełamując Fale, a będzie to Śnienie. Za chwilę wracamy do rozmowy. No nie za taką chwilę, bo to będzie 8 ciężkich minut.
3: Oh yeah.

0: To jest audycja Sprzężenie Zwrotne. Jakby nie patrzeć.
1: Wszystko się zgadza. To śnienie od Bazglouków. Tak się chyba kończy wasz album, prawda? To ostatnia kompozycja.
2: Dokładnie.
1: I tutaj słyszymy zarówno na samym końcu, jak i na początku chyba taki charakterystyczny trzask taśmy. Dobrze rozpoznaję ten dźwięk?
2: Wiesz co? To był dźwięk, który wyszedł przez problem. To było tap tempo z mojego delaya.
1: Okej.
2: Z włączonymi przesterami przed. I zauważyliśmy to, nagrało się i stwierdziliśmy, kurde, ale fajne, nagrajmy to też na koniec, żeby była taka klamra kompozycyjna.
1: No i działa.
2: To przypadek? Tak, ale no, tak.
0: Takie przypadki czasami są bardzo dobre, bo tworzą też klimat płyty. Swoją drogą, ja chciałbym wrócić do takiego wątku, o którym też Michał mówił wcześniej, czyli do tego, że ta płyta bardzo dobrze brzmi, tak, ale znalazłem recenzję Anxious Magazine, którą pewnie widzieliście, w której jest, że to brzmienie jest trochę aż nazbyt dobre być może, nie? Że jest tak aż nazbyt selektywnie, a chciałoby się więcej takiego właśnie gruzu mięcha tej ściany dźwięku, nie? I oczywiście, domyślam się, wam się podoba to, jak ta płyta teraz brzmi, ale jak myślicie, czy temu materiałowi by się to przydało, czy bardzo by się zmienił jego odbiór też, gdyby to właśnie faktycznie było jeszcze bardziej brudne?
3: No na pewno na koncertach jest to, brzmi to dużo głośniej, ciężej niż na płycie, czyli faktycznie nie do końca może udało nam się w etapie miksu i produkcji też tego uchwycić pewną taką potęgę tego brzmienia. Ono brzmi dosyć po prostu selektywnie. Było dla nas to ważne, żeby było słychać to, co tą naszą tutaj twórczość wesołą. Ale faktycznie, no właśnie, bo ten brud to jest ciężki temat. Z czego on wynika? Z niedoskonałości jakiejś po prostu produkcji? Czy to jest bardzo ciekawy temat i na kolejnej płycie może postaramy się troszeczkę jeszcze bardziej uchwycić to, co na koncertach się dzieje. Bo często słyszymy właśnie, że po prostu no jednak na żywo ta muzyka jest dużo potężniejsza niż na płycie.
1: Ale wasza twórczość to nie tylko muzyka, bo też przedstawiacie się jako projekt audiowizualny i tutaj o te wizuale chciałbym zahaczyć. My już doświadczamy tego patrząc się na waszą okładkę, ale koncerty to też doświadczenie wizualne, o które, o ten aspekt dbacie i to bardzo.
2: Tak, jest to dla nas bardzo ważne, żeby to była całość. Gdy sami chodzimy na koncerty, też zawsze nam się po prostu bardzo podobał koncept tego, że są jakieś wizualizacje, bo bardzo one nadają ton całej twórczości, całej muzyce, która jest grana w trakcie. A jeżeli chodzi o historię, jak to się w ogóle zaczęło, no to za wizualizację odpowiedzialny jest Konrad Górecki, malarz z ASP, który jest od początku z zespołem, od pierwszej epki i kreuje te właśnie wizualizacje w czasie rzeczywistym na podstawie swoich obrazów, na podstawie grafik, które tworzy i zawsze, gdy tylko możemy, to Konrad z nami jest na koncertach i na żywo stoi z nami na scenie i te wizualizacje na żywo kreuje. Co jest dla nas bardzo ważne, żeby choćby tempo, czy to te wizualizacje przedstawiają, zmieniały się wraz z tym, co gramy. Bo gdybyśmy po prostu puścili te wiski, no to mogłaby być sytuacja, że gramy wolniejszy moment, a tam coś mega szybko mryga, a gramy coś znowu szybkiego, intensywnego, a tam się coś powoli przelewa. Więc to wszystko tworzy spójną całość, a jesteśmy to w stanie osiągnąć tylko wtedy, gdy Konrad jest z nami i na żywo to z nami tworzy.
1: Okej, to jeszcze nie poruszyliśmy jednego tematu, a u was to nie tylko muzyka, nie tylko te wizualizacje, ale również teksty. I tutaj pytanie do ciebie, Żaneta, bo ty miałaś swój udział też w tych tekstach. Oczywiście głównie za nie odpowiedzialny jest Michał, ale też coś dołożyłaś i to było twoje pierwsze doświadczenie związane z pisaniem. Jak ta twoja droga wygląda?
2: Już ci mówię, więc tak ogólnie mamy na tej płycie cztery teksty. Trzy z nich powstały w ten sposób.

0: sposób, że Michał napisał je głównie, a ja zajmowałam się korektą ich, zmienianiem, dopisywaniem jakichś różnych rzeczy wraz z Michałem, więc była to nasza wspólna praca, a tekst do śnienia akurat napisałam ja sama z Jakubem. I tak było to dla mnie takie pierwsze doświadczenie, dla mnie wszystkie doświadczenia w tym zespole są pierwsze, bo jest to pierwszy zespół, w którym gram w życiu, więc wszystko jest dla mnie nowe.
1: I jeszcze mam do ciebie, Kuba, pytanie, bo to nie jest twój jedyny zespół aktywny, tak? Przynajmniej wydaje mi się, że są jeszcze przynajmniej dwa inne projekty. Każdy z tych zespołów, jak sprawdziłem, jest zupełnie inny. I jaką twoją artystyczną potrzebę najbardziej zaspokajają bazgrołki właśnie?
2: Wiesz co, myślę, że te zespoły zaspokajają wszystkie moją potrzebę jedną, czyli taką, żeby po prostu na tych koncertach w jakiś sposób się doświadczyć jakiegoś takiego wysadzenia się w powietrze po prostu wraz z ludźmi i żeby było mega głośno i żeby się rozrywała mnie ta muzyka. I jak na ten moment we wszystkich praktycznie moich projektach takich, których można posłuchać, to się dzieje. Są też spokojniejsze projekty, których jeszcze nie można posłuchać, ale generalnie większość moich projektów obecnie, które gdzieś tam są w internecie, to się kończy na ścianie noise'u z jakiegoś powodu. Gdzieś mam taką potrzebę autodestrukcji tą muzyką od zawsze w sumie. I ona raczej się tylko pogarsza. Ta potrzeba jest tylko gorsza i gorsza.
3: To ja życzę tylko zdrowia, skoro tak.
1: Ja tę potrzebę
2: myślę, że to jest zdrowa właśnie forma, bo znam też wiele różnych sposobów na to. A ten jest akurat najzdrowszy.
1: Słuchajcie, to ostatnia kwestia, koncerty, bo no na tutaj, słuchając tych kompozycji, to mamy no taką selektywną reprezentację tego, co możemy usłyszeć na koncertach, które są na pewno w waszej muzyce bardzo ważne. To tak szybciutko opowiedzcie, gdzie was będziemy mogli usłyszeć, a my już w tle słyszymy utwór Bezmiar. Słuchamy.
0: Jasne. Podsumowanie tego, co teraz będę mówić, będziecie mogli zobaczyć w poniedziałek na naszych social mediach, bo będziemy wrzucać drugą część naszej trasy, która rozpoczyna się w lipcu. Będziemy grać w Pleszewie, na Red Smoke Festival, w Wrocławiu, Malborku, kilka razy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Łodzi, Szczecinie, Bydgoszczy, Gdańsku oraz w Warszawie. Zapraszamy serdecznie.
1: Bardzo dziękujemy. Żaneta i Jakub byli z nami. Bazgrołki.
0: Dzięki.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdro, pa.
1: I Bezmiar.

0: Niewiele, bo 5 minut pozostało do 20 i tyle samo pozostało do ostatniej audycji Sprzężenie Zwrotne.
1: Do końca ostatniej audycji nawet, niestety.
0: Tak.
1: Wszystko ma swój czas, można by powiedzieć, to na pewno. Żegnamy się z wami przynajmniej na lato, może wrócimy, miejmy nadzieję, jeśli chodzi o ten format, ale też no, będziemy cały czas obecni w Polskim Radiu oczywiście.
0: Jak najbardziej, bardzo wam dziękujemy za dzisiaj i za wszystkie inne nasze muzyczne spotkania.
1: Adam Smolarek,
0: Michał Daniluk,
1: a realizował nas Kuba Szczepaniak. To była audycja Sprzężenie Zwrotne. Och, no dziękujemy za tę przygodę.

0: W każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
1: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
0: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
5: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.
6: Są

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Dziś w nocy, co istotne dla wszystkich nocnych marków, noc soboty na niedzielę zapowiada się wyjątkowo ciepło i przyjemnie z temperaturą minimalną na poziomie 22 stopni. Dodatkowo synoptycy nie przewidują żadnych opadów, a bezchmurne niebo i delikatny południowy wiatr stworzą idealne warunki do plenerowych imprez.
1: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja.
3: Kluboteka.

To było nagranie z wytwórni Samosa Records, Disco Ball, wykonywane przez Dirty Elements i Drunk Drivers. Ta płyta była ostatnio grana przez Folamura i DJ-a Harvey. Miałem okazję zobaczyć ten występ, zwłaszcza Folamura, który, no jak to Folamur, niesamowicie skakał przy tym utworze nawiązującym do muzyki disco. A teraz George Philly, który debiutuje w należącej do Ariel Free wytwórni Free Your Mind z singlem I Believe The Power of Love. To kolejne wydawnictwo artysty, który ma już na koncie premiery w takich oficynach jak Permanent Vacation, Nervous Records, Shall Not Fade czy Edible. Nazywam się Norbert Bążym, DJ Bird. Zapraszam na ostatnią przedwakacyjną klubotekę.

chwilą słyszeliście, jak można zremiksować wielki klasyk muzyki house. Zawsze się zastanawiałem, jak przerobić to nagranie. Tej próby podjął się brytyjski producent i DJ ukrywający się pod pseudonimem Random House Project. Bardzo lubię jego edity, reworki, które pokazują, jak kreatywnie można zmienić znane muzyczne motywy. No i tu artysta przerobił pierwszy pianinowy house'owy utwór w historii, Move Your Body, House Music Anthem, Marshalla Jeffersona. Czy to mu się udało, ocencie sami. Mnie to nagranie się podoba. A teraz Right Here, najnowszy singiel od Iliusa Barrientosa oraz brazylijskiej artystki Malu, który ten singiel właśnie zasilił katalog kultowej już house'owej wytwórni Tool Room.

Mia Moretti słyszałem na imprezie Cormaca w Panorama Bar w Berlinie i to był doskonały house'owy set, najlepszy ze wszystkich setów. Set nawiązujący do lat 90. I tak brzmią też produkcje tej artystki. To była jedna z nich, Backseat Baby. Drugi singiel zapowiadający wrześniową epkę artystki, która wprowadza nas w doskonały letni klimat. Utwór ukazał się nakładem jej własnej wytwórni Spaghetti Moretti Records. A teraz inne nagranie z tego wydawnictwa nazywa się Get Ready.

DJ Tenis powrócił wspólnie z Campbellem Kingiem na singlu Misbehave, jednym z najbardziej energetycznych klubowych numerów Włocha Manfrediego Romano w ostatnich latach. Premiera zbiega się z 15-leciem działalności jego wytwórni Life and Death. A teraz efekt współpracy Alexa Kelrosa i Ejeki, nagranie Rhythm of the House.

Tu świetnie zremiksowane przez urodzoną w Chile, a mieszkającą w Londynie producentkę i DJ-kę Shanti Celeste. A teraz Major Thinner, nowy grecko-szwedzki projekt, który narodził się w Atenach ze spotkania tamtejszego producenta Dame Binta oraz rezydującego w Grecji Szweda Johanna Blende. Ich debiutancka epka to hipnotyzująca fuzja analogowych brzmień i mrocznego disco stworzona, jak sami żartują, gdzieś pomiędzy nocnym zatraceniem a dziennymi wyrzutami sumienia. Wydawnictwo promuje singiel Mist 9000, napędzany pulsującym basem i euforycznymi syntezatorami. I jest to nowa propozycja z belgijskiej wytwórni Eskimo, wytwórni Skandawy.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: minęła 21.
1: Pogoda.
0: W niedzielę czeka nas fala upału w Polsce, która przybierze na sile, a maksymalne wskazania termometrów dobiją nawet do ekstremalnych 40 stopni. Przez cały dzień czeka nas bezchmurna, słoneczna pogoda. Pamiętajcie o regularnym nawadnianiu i kremach z filtrem. Gorące powietrze także nie odpuści po zmroku, gwarantując nam iście tropikalną noc z temperaturą, która nie spadnie poniżej 24 stopni. Ten upał, porażający upał, będzie delikatnie łagodził jedynie słaby południowo-zachodni wiatr.
1: Autopromocja. Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam. Autopromocja. Tu czwórka, Polskie Radio.

Teraz przenosimy się na chwilę do Dublina, bo stamtąd pochodzi producent, który od dobrych kilku lat wyrasta na jednego z najciekawszych reprezentantów nowej fali wyspiarskiego house'u. George Feely, bo o nim mowa, to muzyczny purysta, który nie lubi nudy na parkiecie, jak sam mówi. Ma na koncie występy dla Boiler Roomu, oficjalny podcast dla należącej do Pegigu wytwórni Gudu Records, a także historyczny moment. Jako pierwszy Irlandczyk w historii wydał swoją epkę w kultowym nowojorskim labelu Henry Street Music. Feely słynie z niebywałej selekcji, w jego setach i produkcjach można znaleźć surowy, chicagowski groove, francuski house pełen filtrów i mnóstwo pozytywnej energii nawiązującej do muzyki disco. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert, zapraszam na set George'a Feely, nagrany podczas imprezy

tell me how you feel. I just don't know if I can take it. W drugiej godzinie Kluboteki słuchamy setu nagranego przez irlandzkiego producenta i DJ-a Georgia Feely. Ten set został nagrany podczas imprezy Electric Picnic.

George Philly nie zwalnia tempa. Irlandzki producent właśnie zaliczył mocny debiut w szeregach oficyny Free Your Mind. To wytwórnia kierowana przez samą Ariel Free. Najnowszy singiel Philly'ego, grałem go w pierwszej godzinie, nosi tytuł I Believe the Power of Love i idealnie wpisuje się w jego dotychczasowe, bogate portfolio. W końcu artysta wydawał dla takich wytwórni jak Shall Not Fade, Permanent Vacation czy Nervous Records. Jeśli szukacie idealnego brzmienia na letnie, ciepłe wieczory, to właśnie jest to. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert. To była ostatnia kluboteka przed wakacjami, a po godzinie 22 zapraszam na zeznania świadka klubowego, także ostatnie przed wakacjami. Dziś moim gościem

0: Kluboteka.
1: Kluboteka.
0: To jest Kluboteka.
2: W czwórce. Autopromocja. Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
1: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
0: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
2: Autopromocja.
5: Tu czwórka Polskie Radio.
2: Tu czwórka Polskie Radio.

0: są zeznania świadka klubowego w czwórce.
1: Dziś moim gościem w zeznaniach świadka klubowego jest Andrzej Sincz, Siniarski, Czaplicki. Bardzo miło mi cię gościć. Wreszcie się nam udało.
2: Tak, planowaliśmy długo.
1: Ojej, cały rok chyba. Ostatnio...
2: Wracaliśmy z Big Boata, pamiętasz?
1: Tak jest, rok temu.
2: Tak, i rozmawialiśmy tak, że muszę przyjść i prawie rok, bo minął to rok. Był sierpniowy, już mamy na...
1: Tak, tak, nie mogłeś, nie mogłeś. Tak. No dobrze, czołówka polskiej sceny klubowej. Szybko cię przedstawię, dobrze? DJ, także numer jeden w plebiscycie na najpopularniejszego DJ-a Monoludów.
2: Zgadza się.
1: W czołówce, w pierwszej piątce kilka razy byłeś.
2: Tak. Chyba wszystkie miejsca zaliczyłem na Monoludach tak naprawdę, od 20, więc no, konkurs Monoludy trwa tyle czasu, więc gdzieś tam zawsze byłem w czołówce, ale tak, wszystkie miejsca, raz pierwsze, chyba ze dwa razy drugie, chyba raz trzecie, więc racja, tak.
1: Dodam jeszcze, producent razem za Rudę, także solo działający oraz promotor imprezowy,
2: tak
1: można
2: jest.
1: Powiedzieć.
2: Tak, promotor, booker.
1: Tak jest. Pamiętasz ten moment, kiedy postanowiłeś, że chcesz zostać DJ-em?
2: Wiesz co, to bardzo tak stopniowo przychodziło, bo początek był jakby już chodziłem do już nieistniejącej piekarni, gdzie mój brat Rajtcho, Szymon, on mnie uczył od podstaw mniej więcej DJ-ingu, tak to się wszystko zaczęło. A jeszcze wcześniej, no to że tak powiem muzycznie byłem związany z... fortepianem, grałem na klawiszach, bo tata był, jest do dzisiaj, stroicielem fortepianów, pianin, więc ta muzyka zawsze gdzieś tam była, ale DJ-ką zaraził mnie brat, więc to bardzo stopniowo szło. Najpierw podglądałem, jak on gra, gdzieś tam oswajałem się z kulturą klubową, piekarnia, klatka, czyli no, legendarne miejsca. I w pewnym momencie, pamiętam, stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. To był jeden chyba z pierwszych konkursów organizowanych w piekarni. Nie pamiętam, kto to organizował, czy Hanna Bernard, czy ktoś z piekarni.
1: A pamiętasz rok?
2: O Boże, nie ma szans. Nie ma szans,
1: bo bo w poprzednim konkursie, który ja organizowałem, to wystartował twój brat.
2: Okej, okay. I to było koty...
1: To była moja impreza,
2: to
1: oczywiście.
2: To twoja była, widzisz?
1: No właśnie.
2: Młode koty, coś,

0: Tak, pierwsze koty.
1: Pierwsze koty, tak. Ja pamiętam, że wziąłem udział i to... Może nie, sorry, to nie było w piekarni. To już było w Onofie. To przeniósł chyba właśnie chyba z piekarni Hanna Bernard do Onofu i pamiętam, że tam brałem udział. To był taki mój pierwszy, pierwszy strzał. No i gdzieś tam sobie grałem, rozgrywałem się, że tak powiem. W tą stronę to szło. Ale taką... chyba przełomowym momentem było, że dostałem się do finałowego konkursu Bern Residency.
0: No właśnie.
1: Od tego się chyba zaczęło i stwierdziłem, tak, w tą stronę chcę iść.
0: 2014 rok, jak dobrze pamiętam.
1: Dokładnie.
0: Pamiętam te czasy, pamiętam ten konkurs wtedy.
1: Tak, to był Klub 1500. Finał był z Paco Osuną i Adamem Bajerem, więc bardzo duża impreza. Oczywiście na początku trzeba było wysłać 30-minutowego seta, więc nagrałem go. Oczywiście starałem się jak najwięcej kawałków tam wmiksować, gdzie je zedytowałem dosyć mocno. Tam pamiętam jeszcze, że to były stare czasy, gdzie kawałki nie tak jak dzisiaj trwały 5 minut i wszystko jest szybsze i od razu się zaczyna. Wtedy kawałki były po 6-7 minut. Więc zedytowałem je sobie, już nie pamiętam, czy to w Logiku, czy gdzieś, żeby trwały 3 minuty i nagrałem ich dosyć sporo na te 30 minut. Dostałem się do tego właśnie finału w 1500, gdzie graliśmy. Tam stwierdziłem, że zagram taki pół life act z Logikiem, z klawiszami. No i pyknęło. Pyknęło, wygrałem. Pojechaliśmy na Ibizę, gdzie tam kolejny konkurs z 26 albo 7 uczestnikami z różnych krajów, Japonia, tam cała Europa. Tam żeśmy konkurowali między sobą. No i tam też, że tak powiem, dosyć długo byłem, bo byłem około 2 tygodni. Później wróciłem do Polski, bo odpadłem, ale po jakimś czasie dołączyli mnie do grupy zwycięzców i siedziałem tam z nimi przez bardzo długi czas, chyba miesiąc czy półtora. Mieliśmy wynajęty apartament w Café Mambo, nad Café Mambo, gdzie naprzeciwko mieszkali bracia właśnie Mambo, właściciele. Oni dzisiaj grają, w ogóle są też DJ-ami, więc tam złapałem ogłady, tam przestałem się też jakby stresować, jeżeli chodzi o granie, bo graliśmy naprzeciwko Karla Coxa, Johna Diguida i Pita Tonga, więc od tego momentu, jak wróciłem, to już każde granie było dla mnie na totalnym luzie, więc to była super złapanie ogłady i tej całej otoczki. Wtedy stwierdziłem, że chcę to robić i że trzeba w tą stronę iść.
0: Jak opanować stres? Może tak trochę zadam pytanie trochę z innego tematu, bo do DJ-owania takich techniki przejdziemy za chwilę. Jak opanowałeś swój stres podczas tych występów, tego konkursu? Co należy robić? Co byś doradził, powiedzmy, młodemu DJ-owi?
1: Wiesz co, nie ma na to rady tak naprawdę, bo każdy stres, każdy człowiek przeżywa stres w inny sposób. Jeden zapali papierosa, drugi, nie wiem, będzie obgryzał paznokcie, więc każdy jest inny. Tak naprawdę najlepsze na stres jest to, żeby znać sprzęt, dużo grać, bo tak naprawdę trening czyni mistrza, więc to jest najważniejsze. Ogłada ze sprzętem i znajomość też kawałków, które grasz. Nigdy nie układam setów, ale znam swoje kawałki, wiem w jakim stylu gram, więc na pewno osłuchanie tych kawałków. Nie jestem zwolennikiem układania setów, bo to musi być bardzo naturalne. Jak ułożysz sobie seta, pójdziesz do klubu i nagle się okaże, że ten set nie zaczyna grać, co wtedy, nie? Musisz reagować na to, co publiczność, przepraszam, co publiczność lubi, na jak reaguje na dane kawałki, czy lubi dłuższe dropy, czy krótsze dropy, czy bardziej w stronę house'ową iść, czy bardziej w progresywną, czy w jakąś stronę indie, więc tak naprawdę musisz obserwować i dostosowywać się
0: tak
1: do
0: jest.
1: Tego, co się
0: na
1: dzieje.
0: Na tym to polega.
1: Dokładnie tak. I wtedy też wychodzi twój profesjonalizm i czy umiesz to robić, wiesz, jak reagować na sytuację, więc... Tak.
0: A jak wolisz grać? Warm-up, closing, bo oczywiście o prime time nie pytam, bo każdy lubi grać w prime time'ie. Jak jest twoje podejście do tego? Wolisz grać późno czy wcześniej?
1: Wiesz co? Warm-up. Wolę warm-up.
0: Ja
1: wolę budować i mieć tą przestrzeń, że czasami mogę zagrać trochę mocniej, trochę lżej, budować, zwalniać, bo jednak na closingu zależy też po jakim artyście, bo czasami gramy z headlinerem, który jest bardziej house'owy, no to na closingu możesz jeszcze sobie pomieszać. Ale jak gram na przykład z kimś, kto gra dosyć mocno, no to już nie zwolnisz na closingu. Więc na pewno wybieram warm-up. To na pewno takie 3 godziny warm-upu to jest po prostu idealne.
0: No właśnie, czasowo. I jak ci się najlepiej gra? Ile godzin?
1: Trzy są optymalne.
0: Dobrze, a najdłużej ile grałeś?

0: Ojej, nie wiem, 6-7 godzin?
1: Ja grałem kiedyś 7 tak. czy 8, prawie 8 tak. godzin i powiem ci, że po tak gdzieś 4-5 percepcja siada. Jest problem ze słuchem. Jakby już nie jest na tyle wrażliwy, żeby wyczuwać niuanse. Już te wszystkie smaczki dźwiękowe i to już się robi. Robi się, ciężko się robi.
0: Ale tak. to i tak to nie jest jakiś super wynik mój czy twój, bo tak. ostatnio widziałem wywiad z DJ Tenisem, który opowiadał, nie pamiętam dla kogo to był wywiad, czy to była jakaś rolka, reels, że grał chyba 18 godzin.
1: Ale ja mówię o graniu na trzeźwo.
0: Nie, trzeba go zapytać, zadzwońmy do niego, poczekaj.
1: Dobra.
0: Więc 18 godzin, no nie wyobrażam sobie, nie? Bo to jest zamknięcie doby prawie, nie?
1: A jakbyś miał porównać te czasy, kiedy zaczynałeś, czyli ten powiedzmy paręnaście lat, ładnych paręnaście lat temu, no bo zaczynałeś jeszcze, ojej, to chyba z 20 lat temu.
0: No, no tam może być tak około, no. Tak.
1: No jakbyś porównał tę scenę,
0: 17-18, no.
1: tę scenę klubową z tamtych czasów do tej dzisiejszej. To jest dzisiaj lepiej czy gorzej?
0: No, wiesz, to ciężko to ocenić. Ja pamiętam piekarnię, nie wiem, jak przyjeżdżał Dyson Maziello na przykład, nie? I była kolejka pod samego Czarnego Kota.
1: Tak,
0: nie pamiętam
1: było.
0: Takich czasów. Dzisiaj. Nie pamiętam,
1: właśnie.
0: nie? I mam wrażenie, że klubów czy festiwali przybywa, a wiary maleje. Albo wiara jest coraz mniej świadoma po prostu. Więc wtedy pamiętam, że na pewno ludzie bardziej kumali tą muzę. Może też wszystko było mniej zdigitalizowane, jeżeli chodzi o komórki, ludzie się bardziej skupiali na muzyce. Nie było Shazama, co dzisiaj moim zdaniem też trochę ułatwia dostęp do muzyki, co jest super. Ale z drugiej strony ja pamiętam, zapamiętywałem DJ-a, bo grał kawałek i nie mogłem go nigdzie znaleźć. Nie miałem go podanego na tacy, pyk, Shazam, o dobra, mam to, nie?
1: Ale podbiegało się czasami, jak jeszcze zgrali z winyli, to zdarzało się, że się za DJ-kę wchodziło i tam się rzucało okiem, łypało się.
0: Tak,
1: tam
0: tak.
1: Co on tam
0: to było
1: napisane.
0: Digowanie prawdziwe,
1: tak.
0: nie?
1: Pamiętasz, nie było telefonów, tak? Jeszcze nie było smartfonów, nie było tak. tego siedzenia i tego kręcenia tych wszystkich filmów. A uważasz, to właśnie co sądzisz na temat tego, tej polityki chociażby znanej z klubu w Berlinie, że telefony odkładamy, a bawimy się?
0: Super, super. Wiadomo, i tak tego nie unikniemy, bo jest grupa ludzi, która wejdzie, odklei naklejkę i gdzieś tam po cichu będzie nagrywać, ale myślę, że to jest spoko pomysł, spoko. Wiadomo, to też się na nas odbija DJ-ach, no bo musimy się do tego dostosować, więc jeżeli gramy seta, nie mamy później materiałów, wideo z takiego występu, co też jest dla nas minusem, no ale coś za coś, zawsze to tak się odbywa, nie?
1: A zdarza się kręcić tak, że grasz i wyciągasz telefon i coś kręcisz?
0: Rzadko, zawsze staram, się bardziej, żeby ktoś był ze mną, kto po prostu to zrobi za mnie, to też nie wygląda profesjonalnie, nie?
1: Tak,
0: grasz i tym telefonem tu...
1: Tak. Ja mam ten problem, że jest mi głupio, żeby wyciągnąć ten telefon i kręcić tak ludzi, tak im prosto w twarze kierować ten obiekt.
0: Tak, ja mam często tak, że nawet jak wyciągam go gdzieś tam sprawdzić, ile już czasu gram, to tak to spojrzę i odstawiam ten telefon, no bo jest to trochę też brak szacunku do publiki, dla której grasz, nie?
1: A jakbyś miał zdefiniować swój styl? No bo w zasadzie jest to muzyka house. Czy dziś jest łatwo w dzisiejszych czasach nie dać się zaszufladkować w jednym gatunku? No właśnie, jakbyś miał ocenić te gatunki, które grasz, to po co sięgasz, to co to by było?
0: Wiesz co, no u mnie to też przechodzi teraz taki proces trochę zmiany, bo jak spojrzę na siebie, nie wiem, na przykład rok wstecz, to byłem bardziej melodic techno, melodic house. Byłem też może nie zaszufladkowany, ale ludzie mnie kojarzyli z Afterlife gdzieś tam, no bo artyści z Afterlife grali moje kawałki. Obecnie nie gram już tego do końca, tak jeden do jednego tego stylu, czyli melodic house, melodic techno. Po prostu już mi się to przejadło bardzo mocno. Przez to, że dużo kawałków brzmiało tak samo. Czyli tak zwane słynne rapapapapapapapap.
1: Tak.
0: Nie. Tego jest za dużo. Teraz określiłbym to jako indie house, tech house. Tak naprawdę to, co gram dzisiaj, to każdy kawałek ma 2-3 style swoje, różne, połączone są w jednym kawałku. Więc ciężko to określić jednym stylem, ale indie na pewno, house, tech house, cała otoczka house'u.
1: Ale jakiś taki masz, jako producent, masz jakieś takie elementy w muzyce i też i DJ, takie, które jakby wyróżniają twój styl. Niektórzy lubią groove, na przykład perkusyjne elementy, lubią bardzo rozbudowane, takie tribalowe. Masz jakiś taki element, który jest taki do ciebie przyklejony, nawet bym powiedział może.
0: Znaczy to chyba trzeba byłoby kogoś zapytać, bo ciężko mi się ocenia swoje kawałki. Ja mam tak,

0: że ja jak kończę swój kawałek, to często już trochę go mam dość, bo już przesiedziałem przy nim, nie wiem, 3, 4, 5, 7 dni i często jest tak, że wysyłam dany kawałek do miksu i masteringu, no bo sam nie robię miksów i masteringów, po prostu już bym znienawidził chyba ten kawałek, jakbym miał to jeszcze zrobić. Jak on do mnie wraca, to znowu mi wraca na niego zajawka. Bo po pierwsze go nie słyszę około tygodnia, wraca już, że tak powiem, dopompowany, że tak powiem, wtyczkami wszystkimi wyciągnięty, więc ja mam bardzo niestandardowy system działania, jeżeli chodzi o studio. Nigdy nie zaczynam kawałków w ten sam sposób, czasami zaczynam od perkusji, od kiku, czasami zaczynam od głównej linii melodycznej, czasami wrzucam sobie jakiś wokal po prostu, do którego obudowuję, który później kasuję po prostu i mam, że tak powiem...
1: Czyli taka inspiracja to jest taka, tak. Ten wokal jest inspiracją, która potem gdzieś tam znika, zanika.
0: Dokładnie tak, więc ten system jest bardzo niestandardowy i... Tak lubię pracować, to się sprawdza póki co i sprawia mi to przyjemność, więc tak.
1: Zaraz wrócimy jeszcze do produkcji, a teraz, no właśnie, jesteśmy w erze algorytmów i playlist, tak? Są playlisty Top 100, Beatport na przykład, ale są też playlisty na Spotify przeróżne. No właśnie, jak wyszukujesz muzykę, którą grasz? W jaki sposób? Jaką masz metodę? Bo każdy ma swoją jakąś.
0: Znaczy wiesz co, ja akurat przez tyle lat budowania kariery i bycia producentem też dostaję bardzo dużo promówek od wytwórni muzycznych. To mi bardzo ułatwia zadanie, bo tak naprawdę przed weekendem sobie wchodzę na jedną tam z kilku stron, powiedzmy, nie wiem, InFlight, gdzie dostaję promówki albo od labeli, albo od agencji PR-owych, które pracują dla danego labelu, więc dostaję promówki z wyprzedzeniem czasami dwumiesięcznym, miesięcznym, więc mam ten handicap i trochę też przewagę nad całą resztą, że gram te kawałki, których są jeszcze nie do kupienia.
1: Masz taki element tam, tak jak i ja, tastemaker pewnie tam jest napisane gdzieś tam w rogu.
0: Tak, ale to też nie jest tak, że na przykład nie kupuję kawałków na Beatporcie, bo na pewno lubię wspierać jakby kulturę klubową i całą branżę, że tak powiem, producentów. Więc jeżeli znajdę, nie wiem, na Instagramie, czy gdzieś u kogoś usłyszę kawałek i widzę, że jest do kupienia na Beatporcie, a nie dostałem go w promo, to oczywiście kupuję, więc tak naprawdę też. Promówki, Beatport to są główne takie źródła, na których się skupiam przed każdym show.
1: A zdarza ci się słuchać miksów?
0: Tak, ale najczęściej w samochodzie, bo wtedy mam czas. Jadę w podróż i sobie słucham, mogę się na tym skupić, bo tak, żeby usiąść sobie w domu na kanapie i posłuchać seta, nie, dlatego, bo często wracam ze studia, już jestem wykończony i już wolę sobie odpalić telewizję i popatrzeć na telewizję. Tak. Więc sety głównie w samochodzie.
1: Tak, tego czasu nam brakuje niestety właśnie na słuchanie, paradoksalnie na słuchanie muzyki. Ja też słucham bardzo dużo podróżując. Tak, wtedy mam najwięcej czasu.
0: Tak, bo człowiek jedzie, jakby jest skupiony, muzyka gdzieś tam gra. Poza tym muzyka z podróżą fajnie się komponuje, mijają krajobrazy, zmienia się zachód słońca, gra świateł, więc to fajnie działa.
1: A zdarzyły ci się, bo ja ostatnio myślałem o tym, bo mi się zdarzyła jakaś taka wpadka dość duża, tam początku mojej kariery, techniczna wpadka, która nie wynikała z mojego błędu, tylko po prostu przeskoczyła mi igła. Jak sobie radzić z takimi wpadkami? Zdarzają ci takie wpadki od czasu do czasu, oczywiście nie musi być zawiniona przez ciebie. Jak sobie radzić z tym?
0: Wiesz co, trzeba po prostu skleić to na klatę. No wiadomo, ja z winyli kiedyś grałem, więc akurat problemy z igłami mnie nie dotyczą. Ale miałem ostatnio taką wpadkę w klubie Oczki na urodzinach DJ-ego, gdzie z Korenbergiem się zamienialiśmy w sensie na DJ-se miejscami i było tam, nie wiem, ze 3 pendrive'y były wrzucone, tu był link, tu było to.
1: Wyciągnąłem.
0: Nie, i myślałem, że wyłączam CD-ka, który nie gra, a wyłączyłem ten, który grał, więc było i puszczono od początku, no.
1: No tak, właśnie, ale to trzeba wykorzystać właśnie w ten sposób, żeby...
0: Z uśmiechem. Nie panikować, no. Tak, nie panikować, tak. Kto jest taki przy sobie, kto nie pracuje, ten się nie myli, tak? Więc tak, dobrze powiedziałem? Chyba dobrze. Więc... Tak to jest, no, nie jesteśmy robotami, więc zdarzają się wpadki, pytanie jak z tego wyjść, no. Tu wyszło naturalnie akurat. No.
1: Nie należy się przy tym przejmować, to na pewno. Ja jako młody DJ wtedy bardzo się przejąłem. Zwłaszcza, że widziałem ten tłum ludzi, który stał przede mną z tymi rozdziawionymi ustami. Patrzyli na górę, to wszystko, taka kakofonia powstała w ogóle, to jest straszna. No, przejmowałem się wtedy. No dziś, jakby mi się to zdarzyło, może mogłoby mi się zdarzyć taka wpadka, że coś by się rozjechało, ale to by nie wynikało

0: z mojego błędu, raczej na przykład z tak jak Honey Dijon się zdarzyło chociażby podczas Circo Loco, że tam się jej rozjechało trochę, ale to nie była... To jest świetna DJ-ka. Jeszcze raz powiem, powtórzę wszystkim, którzy słyszeli to i mówią, że oj, rozjeżdżały się jej bity. To jest świetna DJ-ka, której zdarzyło się to tylko dlatego, że miała jakieś problemy akustyczne z nagłośnieniem, z odsłuchami i tak dalej. To tylko wtedy się zdarzają takie sytuacje, potrafią się zdarzyć, że tam komuś coś tam delikatnie tam nie wiedzie, tak? Ale to są...
1: Jesteśmy ludźmi.
0: I jesteśmy poza tym, też jesteśmy ludźmi, więc nie należy się tym przejmować. A jak patrzysz na rozwój technologii? No na przykład Sync. Bo znam DJ-ów, którzy grają na synku. No i co na tym powiesz?
1: Trochę za łatwo. Mm-hmm. Myślę, że to jest za łatwe.
0: Nie zabija duszy DJ-owania?
1: Trochę zabija, no. Umówmy się, no. Tak samo jak liczenie fraz jest ważne i... to nie jest aż tak trudne, żeby trzeba było grać na synku, tak? Bardzo ciężki temat to jest, bo rozumiem na przykład, nie wiem, duże nazwiska, które grają z komputera, bo grają, mają podłączalne, tylko że to są duże nazwiska, które już zasłużyły na to, żeby mieć jakby ten trochę handicap grać z komputera, bo nie wiem, mają 10 hitów na swoim koncie, ale młody DJ powinien być taki no, dosyć mocno zero-jedynkowy, no, że przemawia za nim profesjonalizm, wiedza, wie jak to robić, więc apel. Uczymy się grać, uczymy się liczyć frazy.
0: Tak, bardzo ważne. Liczymy frazy, tak. Bo to też jest częsty problem.
1: 4 razy 8.
0: Natomiast ja czytałem kiedyś wywiad, chyba to był albo Hunteman, albo Oliver Kolecki, chyba Kolecki. Mhm. I Kolecki powiedział, że on gra z 4 odtwarzaczy, to włącza wtedy sync, ponieważ to mu ułatwia jakby... robienie czegoś kreatywnego na tych 4 urządzeniach.
1: Ale gra na 4.
0: Gra na 4, właśnie.
1: A ktoś gra na 2 typowego ping-ponga...
0: Tak, i to ma... Tak. Te 4 mają sens, bo to jakby jest element jego kreatywności, że on ma czas, więcej czasu, ma tego powiedział, mam więcej czasu na to, żeby dograć tutaj a cappella, dorzucić trochę wokalu, dorzucić czegoś następnego, dorzucić główny utwór grający i to...
1: Albo na przykład sytuacja, że... masz dodatkowy sprzęt, nie wiem, jakiegoś pada do perkusji, czy klawisze i grasz na synku, okej, super, bo tu gra, tu potrzebujesz trochę pomocy, żeby się skupić na dogrywaniu reszty rzeczy. Rozmawiamy o takim zwykłym graniu od CD-ka do CD-ka na 2 CD playerach. Wtedy synk, no może nie to, że nie jest wybaczalny, no ale...
0: A na ilu lubisz grać w Raiderze? Ile masz odtwarzaczy w Raiderze?
1: Wiesz co, mam 3. Nie, przepraszam, mam 4. Ale najczęściej gram z 2,5, bym tak to nazwał, bo z 3 CD-ka często czasami sobie wypuszczam taki biały szum, white noise po prostu, żeby go gdzieś tam dograć, gdzieś tam w dropie, więc no dobra, z 2,5, no bo ten 3 CD-ka on to jest tylko zapętlony szum, więc tak, ale 4, wiesz dlaczego? Bo nie znamy dnia ani godziny, kiedy jeden CD-k będzie na przykład uszkodzony, albo będzie coś przeskakiwało, albo coś się rozjedzie. Zawsze mamy opcję przepięcia to USB.
0: Ja miałem jakieś sytuacje, że miałem 2 pendrive'y, wsadziłem jeden, przestał mi działać, wsadziłem drugi, rezerwowy, backupowy i też mi przestał działać.
1: No ja mam 7 pendrive'ów zawsze, teraz zwłaszcza w swoim case'ie, bo mam tak... 2 albo 3 pendrive'y z nowym systemem, bo teraz są nowe systemy jakieś tam po update'ach, a czasami mi przyjdziemy, są Pioniery 2000 Nexusy 2 i są bez update'u, więc mam też kolejne 3 chyba na starym, niezaupdate'owanym rekordboxie, więc teraz też jest to trochę takie bardzo tricky, nie? Bo są te przeskok z 2000 Nexusów 2 na 3000 plus do tego upgrade rekord boxa spowodował takie trochę zamieszanie. W Krakowie ostatnio grałem, nie wiem czym to było spowodowane, że wkładam jeden pendrive, nie, drugi, nie, trzeci, nie. Mówię, co się dzieje? Przecież grałem na tym sprzęcie ze 2 miesiące temu, nie? Huknęłem w pendrive'a, wrzuciłem, nagle zaskoczyło. Nie? Technologia, po prostu.
0: Operujesz lupami?
1: Tak, tak, bardzo dużo.
0: Robisz, przygotowujesz sobie wcześniej w rekordboxie?
1: Nie.
0: Na żywo?
1: Na żywo, 4, 8, 16, zależy jak wolę i taki freestyle. Lubię ten dreszczyk emocji.
0: Ja też lubię ten dreszczyk emocji, ja trochę mam przygotowanych, ale lubię też to robić na żywo, bo to też mi daje jakiś taki, mówisz, dreszczyk emocji.
1: Tak, i satysfakcję, nie? Bo to... Bo rozmawiamy też o liczeniu fraz, ale czasami jak zalupujesz, to już wychodzisz tym kawałkiem, to mam takie, o kurczę, czy ja wszedłem we

0: frazę, ale też możemy sami stworzyć trochę sztucznie frazę. Za pomocą dwóch kawałków ściągamy bit w jednym, odliczamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, pyk, wchodzimy drugim. Nie jest to do końca we frazę, ale też musimy zachować tempo tańczących, żeby to było naturalne i fajne w rytm, więc każda wersja, każda forma jest jakby poprawna. Najpoprawniejsza jest oczywiście liczenie czterech ósemek, ale jak już mamy ten cały know-how i ogładę ze sprzętem przez wiele lat grania, to jesteśmy w stanie to tam delikatnie oszukać.
1: Tak, ale też jesteśmy, nie wiem czy zauważyłeś, na pewno tak masz, że jesteś w stanie, nawet jakbyś zaczął słuchać kawałka w środku frazy, to i tak będziesz wiedział, kiedy nadejdzie koniec tej frazy.
0: Tak. Tak.
1: A, to już gdzieś tam w pewnym momencie, kiedyś pamiętam, że mój kolega, jeden z moich kolegów mówi, że się liczy 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 i tak dalej. I liczył, tak się tak uczył. O Jezu, wieki temu było. Natomiast teraz to już jest tak naturalne i to jest bardzo ważne. Jeszcze raz podkreślę dla DJ-ów, prawda? Podkreślimy.
0: Tak,
1: podkreślimy. Frazowanie jest bardzo ważne.
0: Bardzo ważne, tak.
1: Pięknie to wchodzi matematycznie, później...
0: Tak, to wtedy się buduje to wszystko. Ładnie ponakładane jest na siebie. Kończy się jeden drop, wchodzi drugi drop. Więc tak, no...
1: DJ-ów można podzielić na tych, którzy grają na Alenie, ci, którzy grają na Pionierze, czy tam Alfa Theta i na Rotary Mixerach. To ty jesteś którym?
0: Znaczy ja frajdę, że mam V10 wpisaną. Najbardziej mi pasuje.
1: Tak jak stoi ty u nas, to, ja też bardzo lubię.
0: Tak, bardzo fajny mikser. Ksony też są super. Brakuje mi troszeczkę tam efektów, wiadomo, musi być podpięty jakiś efektor pod to, ale na przykład w Kson jest dużo bardziej lepsza kultura miksu. Mam wrażenie, że jak słyszę dwa kawałki na słuchawkach, to mam wrażenie, że jest troszeczkę bardziej jakościowe, chociaż V10 już i tak jest super poprawiona, bo gdybyśmy mówili o jakości dźwięku Xone do 900, tych starszych, nie A9, tylko 900, no to była przepaść. Teraz przy V10 to już jest bardziej zrównane, ale V10, Xone, tak, moje chyba dwa ulubione miksery, w pierwszej kolejności V10.
1: A jeśli chodzi o technikę, dobrze, bo ten temat mi się podoba bardzo. Grasz na jednym uchu?
0: Nie, na dwa.
1: Na słuchawkach grasz?
0: Tak, zakładam słuchawki całe. Tak. Ostatnio widziałem jakiegoś DJ-a, nie pamiętam gdzie, w Warszawie grał. Chyba w Przyjaźni. Miał tą taką słuchawkę, taką...
1: Jak Maciek Prorok, taką samą ma. Tak. Nowojorską.
0: Nie wyobrażam sobie, nie próbowałem nigdy, ale coś mi nie, już czuję, żeby mi nie pasowało.
1: Jak czasami go odwiedzam, to wyciąga tę swoją słuchawkę i ja próbuję na tym grać, ale ciągle mi to spada, bo to jest ciężko jest utrzymać. To jest takie nienaturalne wygięcie barku, podnosi się, to jest dziwna
0: słuchawka.
1: A na
0: jakich słuchawkach grasz?
1: Ja gram na Sennheisera.
0: No to samo, na HD25.
1: Tak jest.
0: Tak, teraz wyszły w ogóle HD26. Podobno możesz sobie ustawiać... tutaj kontrolować nie to, że głośność, ale chyba tonację czy coś takiego. Podobno już wyszły nowe modele. Muszę przetestować, bo jestem wielkim fanem.
1: A jeśli chodzi o twój projekt, bo już wcześniej o tym rozmawialiśmy, już nawet rok temu o tym rozmawialiśmy, planujesz wyjazd, piękną trasę za granicą.
0: No,
1: imprezę za granicą.
0: Tak.
1: No powiedz mi o tym, opowiedz mi o tym projekcie, bo też troszeczkę tam, powiedzmy, małym paluszkiem, tam miałem mały wkład w to, ale to taki naprawdę tam ledwo paznokciem.
0: Tak. No. Znaczy projekt już drugi sezon planujemy. Mówimy tutaj o projekcie Displays, który prowadzę razem z Maćkiem Milczanowskim. Jesteśmy jakby tutaj partnerami, jeżeli chodzi o Displays zagraniczny, bo sam produkt Displaysa jest Maćka tutaj na Polskę, ale za granicą robimy to razem. W tym roku, nie w zeszłym, mieliśmy, że tak powiem, pierwsze swoje imprezy w styczniu displaysowe w Wagalum w Tulum, czyli jednym z najlepszych klubów w Meksyku i w Tulum. Gdzie mieliśmy cztery imprezy w tym roku, już zaczynamy pracować nad kolejnym rokiem, który też pewnie będzie w styczniu. Wszystko na to wskazuje, że będzie to po okresie festiwalowym, kiedy skończy się Zamna, kiedy skończy się Day Zero, kiedy Adriatic pewnie już też zrobią ten swój X for Lovers, pewnie kilka dni po tym, bo nie chcemy wchodzić w drogę festiwalom tym największym, bo to nie ma kompletnie sensu, więc myślę, że gdzieś tam pogodzić po 9-10 stycznia będziemy mieli też swoje albo dwie, albo trzy imprezy. Ustalamy to. Na pewno będą duzi, fajni headlinerzy zagraniczni, więc będę informować.
1: Dobrze, tak. Będziemy też o tym informować. A jaka jest publika właśnie tam?
0: Wiesz co, no tam jest tak naprawdę taki przysłowiowy miksałat, jak ja to mówię, bo bardzo dużo Amerykanów, dużo Kanadyjczyków, dużo osób z Europy, z

0: Bardzo dużo osób z Polski wyjeżdża na ten sezon grudzień, styczeń do Meksyku, więc tak naprawdę jest tam bardzo dużo osób z branży i bardzo dużo różnych ludzi, więc możemy tam spotkać każdego.
1: Ale czy łatwo było wejść na rynek, który no jest jednak obcym rynkiem? Ktoś ci pomógł? Pysz tam był na przykład też.
0: Tak, Pysz tam siedzi, chyba tam w szkole jakiejś pracuje. My, że tak powiem, no stricte jedziemy robić core biznesowy, jeżeli chodzi o kluby. Poznaliśmy się z dyrektorem generalnym całego klubu. Nawiązaliśmy fajną współpracę. Oni też do nas tutaj przyjeżdżają co roku, bo się bardzo mocno zaprzyjaźniliśmy. Mamy fajny vibe, mamy podobne cele, więc współpraca wieloletnia się szykuje, którą tak naprawdę będziemy mocno rozkręcać i rozwijać, bo już planujemy też inne imprezy displays w Ameryce Łacińskiej. Jeszcze nie będę mówił, jakie kraje, bo jeszcze nic nie jest klepniętego, ale chcemy to rozwijać.
1: Ja wyskoczyłem przez szereg trochę, bo ty mi mówiłeś mi o tym.
0: Ale tak, chcemy ogólnie skupić projekt displays na imprezach zagranicznych. Mm-hmm. Czy w Europie, czy w Amerykach. Na pewno chcemy w tą stronę iść. Może w Polsce też coś zrobimy, ale nie śpieszymy się. Każdy z nas ma teraz też troszeczkę inne rzeczy na głowie. A przede wszystkim już podpisanie głównych headlinerów i powoli gdzieś tam ogłaszanie po wakacjach całego nowego cyklu.
1: A z tych wyjazdów zagranicznych, na których grałeś, to który najmilej wspominasz?
0: Wiesz co, każdy wyjazd zagraniczny jest fajny i inny, bo jakby spotykamy się z kulturą klubową inną, z inną kuchnią, z innymi ludźmi, z którymi możemy powymieniać się całym experience, więc każdy wyjazd zagraniczny jest inny. No w zeszłym roku, tak, chyba w zeszłym roku grałem w Kijowie, więc to też było przeżycie, nie, bo wylądowałem, przyjechałem pociągiem do Kijowa, odebrali mnie promotorzy i okazało się nagle, że nie mogą mnie zawieźć do miejsca, gdzie śpię i gdzie jest impreza, bo to był taki kompleks hotelowy, taki bardzo ekskluzywny, w środku była impreza na takim patio wielkim, że nie możemy tam dojechać, bo wszystkie mosty są zaminowane. I że muszą mi wziąć hotel w centrum, muszę przeczekać 3-4 godziny, jak rozminują mosty i będziemy mogli przejechać tymi mostami. No i zawieźli mnie do tego hotelu, w hotelu zaczęły się alarmy bombowe, bo leciały pociski na Kijów, więc wpadła do pokoju mi pani z recepcji, założyła mi kask na głowę, zbiegaliśmy do schronu, więc każda impreza zagraniczna ma swój inny vibe, nie?
1: A jaki jest właśnie vibe, no dobrze, zatrzymajmy się przy tym, jaki jest vibe właśnie w Kijowie podczas, no jednak, tak dramatycznych wydarzeń, tak dramatycznych wydarzeń jak wojna. Czy ludzie bawią się tak, jakby był ostatni bal? Jaka jest atmosfera wśród tancerzy, wśród ludzi, imprezowiczów?
0: Czy wiesz co, no tak, imprezy tam się odbywają, nie wiem jak jest teraz, ale jak ja byłem, to były do godziny 12. Pod godziny 12 zaczynała się godzina policyjna. Sam jak grałem, to miałem taką gęsią skórkę, bo wiadomo, że cały czas jest niebezpiecznie. Czujesz to wojsko na ulicach, więc myślę, że ludzie też to odczuwają, ale ciężko jest to ocenić, bo łatwo nam jest oceniać stąd, z bezpiecznej Polski, jak to jest. Więc na pewno z tyłu głowy cały czas to mają. Też należy im się zabawa, trochę rozrywki tego wszystkiego, więc ciężkie do ocenienia to jest, ale impreza była super, pogoda dopisała, niesamowite w ogóle miejsce, bo z tyłu za DJ-ką było takie jezioro, gdzie ludzie sobie tam pływali na skuterkach wodnych, pogoda dopisała, fajny vibe, więc bardzo miło to wspominam. Na Malcie też grałem dla jednych z największych promotorów tam, czyli Yakuza i Playground mają klub. Bardzo fajnie było, super miejsce, niesamowita Malta, jest przepiękna, polecam, jeżeli ktoś chce wyskoczyć.
1: Tam Defected się odbywa chyba festiwal.
0: Tak, dokładnie. Fisher w ogóle też ma też swój festiwal tam, więc dużo się dzieje. Tak.
1: A jeśli chodzi o imprezy, to wolisz dzienne czy nocne? No jakim jesteś już w stanie? Stanie jednak o wielu... ciut starszy. Nie mówię, że jesteś stary, żeby nie było, bo nie jesteś aż tak stary, ale preferujesz jednak już dzienne imprezy? Przeszedłeś na jasną stronę mocy?
0: Wiesz co? I tak, no teraz miałem okazję grać na otwarciu Splotu Słonecznego, gdzie tak naprawdę zaczynałem o 22 grać, więc to było to takie przełamanie nocy z dniem. Tak dobrze powiedziałem? No. Nocy z dniem? Nie, dnia z nocą. Odwrotnie. I tak naprawdę, ale bawiliśmy się już tam o godzinę, dwie wcześniej i super, no imprezy dzienne są

0: bardzo fajne, tylko uczymy ludzi dopiero przychodzenia wcześniej do klubu. Tak. I to jest taka edukacja, która wymaga czasu i cierpliwości. W ostatnią niedzielę graliśmy, otwieraliśmy Sundance na ulicy Elektryków.
1: Świetny projekt.
0: Tak, gdzie też Sphinx 700 za to odpowiada, Wakos z Mielusem i chłopaki z ulicy Elektryków. I tak naprawdę ludzie no, jakby muszą się przyzwyczaić do tego, żeby przychodzić wcześniej, bo jakby nie było przez tyle lat. Zawsze były kluby albo imprezy nocne i zawsze też ludzie przychodzili jak najpóźniej do klubu. A więc to wszystko gdzieś tam wymaga zmiany mindsetowej u ludzi i ciężkiej, znaczy na pewno ciężkiej, ale długotrwałej pracy, no bo jednak też jak spojrzymy na Splot Słoneczny, to wszystko kliknęło, nie w pierwszym roku, to kliknęło po 4-5 latach twardej pracy systematycznej przez Krzyśka i Piotrka i całą ekipę.
1: To trochę po pandemii dopiero tak kliknęło, tak jakoś tak z rok może.
0: Dokładnie.
1: A jeśli chodzi o social media, to ile czasu spędzasz na social mediach?
0: Mówimy o, w sensie...
1: Robienie kontentu, nazwijmy. Robienie kontentu. Czegoś, co cię odciąga od muzyki, no bo jednak odciąga to od muzyki.
0: Oczywiście, że tak, a co by nie było dzisiaj, to wszystko to jest... Sama muzyka też nie jest dzisiaj najważniejsza, właśnie ten świat social mediów i to, co wrzucamy, czym interesujemy ludzi, to jest czasami no, już zaczyna być na równi, bo też odnoszę takie wrażenie, że coraz... Mniej ludzi też interesuje ludzi nasze granie, a bardziej nasze prywatne życie. Kontenty coraz bardziej są inaczej kręcone, tak? Żeby pokazać, nie wiem, jak wygląda twój dzień, co robiłeś, a dopiero później, że nie wiem, jestem na imprezie, gram. Więc zbudowanie takiego całego aftermovie, czy jakiegoś reelsa z imprezy, czy z festiwalu zajmuje sporo czasu. Ja tego akurat nie robię, zawsze to zlecam gdzieś tam osobom, które się lepiej na tym znają, potrafią robić. Ale jest to wymagające i też, żeby cały czas followersi ci przebywali, żeby cały czas ci rosły te liczby, musisz to robić naprawdę regularnie. Więc to też jest no, bardzo takie triki, że cały czas musisz mieć kogoś ze sobą, kto ci nagra content, kto ci to później złoży. Też żeby to fajnie było złożone, żeby to było szybkie, fajne, energetyczne, a nie tam gdzieś kręcone powolutku. No, bo teraz ludzie lubią, jak się wszystko dzieje, jak się dużo dzieje, jak coś jest szybsze, fajniejsze. No świat przyspieszył i muzyka też przyspieszyła. Zresztą widzimy na trend muzyczny, który jest, czyli techno, bounce i techno, który wiedzie prym teraz bardzo mocny. Więc to jest no, szalone czasy, ale trzeba się do nich dostosować.
1: A masz konto na TikToku?
0: Mam, ale...
1: Używasz?
0: Nie, mam tam chyba dwa posty zrobione.
1: Ja też.
0: Nie, znaczy miałem tak, mówię, dobra, biorę się za TikToka, nie? No, a tak wrzuciłem jedno, drugie. Pewnie wrócę do tego prędzej czy później. Będę zmuszony, więc konto jest, ale mało aktywne. Głównie teraz Instagram działa, tak jak kiedyś Facebook działał. To też jest takie...
1: No Facebook trochę jest passé.
0: Tak, tak. Więc głównie Instagram. Instagram, Spotify oczywiście, SoundCloud. To są takie chyba najczęstsze u mnie strony, z których korzystam i które są dla mnie pomocne też, jeżeli chodzi o promocję muzyki, setów i tego wszystkiego.
1: A, takie modne słowo, networking właśnie. Uważasz, że to jest ważne?
0: To oczywiście, że tak. No, networking i to, że jesteś w branży, znamy się wszyscy.
1: Retoryczne było pytanie, bo jest ważne.
0: Tak, no tak. No to dzisiaj, tak jak rozmawiamy, muzyka, social media, networking, czyli kolesiostwo, krótko mówiąc, jest bardzo ważne, nie? Bo świat nie jest idealny i promotorzy też lubią bukować ludzi fajnych, z którymi mają fajny vibe, fajny klimat, no. Więc wiesz, że jeżeli przyjdzie ktoś młody DJ na przykład na set, zagra i wyjdzie, to na pewno mu to nie pomoże. No, jak jesteś młodym DJ-em i przychodzisz do klubu, zagrasz seta, zostań, pogadaj z promotorem, pogadaj z ludźmi. To na pewno zaplusuje i ci pomoże w dalszym rozwijaniu się i łapaniu kontaktów, bo w każdej branży potrzebujesz kontaktu. I w piłce nożnej, i w tenisie, i w muzyce, w każdym, nie? To jest niestety nieodłączne.
1: A może tak powinno to być, że mamy menadżerów, agentów, którzy się zajmują tym wszystkim, a artysta skupia się tylko i wyłącznie na sztuce.
0: No, świat idealny byłby.
1: To byłby świat idealny. Ale niestety tak nie jest. A gdybyś miał doradzić młodemu DJ-owi, producentowi, wydaje kawałki już, coś tam robi, coś się u niego dzieje, jak zaistnieć?
0: W ogóle teraz jest dosyć wszystko się skomplikowało.

0: Bo sam mam teraz problem z podpisaniem kawałków do wytwórni, do których chcę. Bo wytwórnie są tak zakolejkowane, jeżeli chodzi o kawałki, że tak naprawdę duże labele już nie sprawdzają nawet maili demo, bo mają na przykład grupę 50 osób znajomych, którzy i tak wysyłają im tak znakomite kawałki, więc bardzo mocno się skomplikowało teraz dotarcie do labeli. To na pewno. I to musi być, że tak powiem, trzeba mieć dużo szczęścia. Sam czekam teraz na odpowiedź dwóch bardzo dużych labeli. Co prawda odpisali, czekam, bo napisali, że potrzebują dwa, tam od 4 do 6 tygodni na feedback. Więc no, cierpliwość i praca w studiu i nie poddawanie się przede wszystkim. Bo prędzej czy później powinno pyknąć. No, a jak nie, no to, no to tak. Nie mamy na to wpływu.
1: A zdarza ci się współpracować z bratem?
0: W studio?
1: No, w studio i czy też DJ-ować chociażby.
0: Nie no, graliśmy nieraz back to backa.
1: I jak się gra z bratem back to backa?
0: Wiesz co, dawno nie graliśmy tego back to backa, ale pamiętam, że fajnie było. No. Ja jeszcze pamiętam, że to było, no, to było kilka lat temu, więc byliśmy bliżej stylowo do siebie, no bo Simon gra bardziej orientalnie, bardziej house'owo. Tak. Ja jeszcze wtedy też tak grałem, później jakby przeszedłem jakby na stronę tego melodic, z którego teraz odchodzę, więc... Z bratem zawsze fajnie. Zawsze mieliśmy super kontakt, więc feeling będzie zawsze dobry.
1: A muzyka w studiu?
0: W studiu? Nie mieliśmy okazji jeszcze pracować razem w studiu.
1: O, proszę.
0: No, tak. No, teraz wiesz, tatuś, dwójka dzieci, więc no tak, jest tak, busy. Tak. Ale na pewno wrócimy do tego. To jest dobry pomysł, no. Tak.
1: No właśnie, aż mnie to dziwi. No. No, ale spodziewałem się, że odpowiesz, no nie, no nagraliśmy parę ładnych kawałków, tak?
0: A no nie, proszę, no. Chyba jeden kiedyś zrobiliśmy, nawet nie pamiętam nazwy, ale to... W porównaniu tyle, ile na przykład robię za Rudę, no to jest przepaść,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, tak. Twojego brata będzie można usłyszeć na przykład chociażby na Summer Contrast, jak zauważyłem, tak. Jako Ride Home.
0: Tak, dokładnie tak. Z tego, co pamiętam, ogólnie Simon się zajmuje tam jedną ze scen, chyba Paradiso, więc jest jakby w projekcie też.
1: Spotkaliśmy się rok temu na Summer Contrast.
0: Świetny festiwal.
1: A jeśli chodzi o współpracę z Antonem, no właśnie, jak doszło do współpracy z Antonem? Jak się spotkaliście, jak zrobiliście te pierwsze nagrania i jak w ogóle wygląda ta praca? Przesyłacie sobie pewnie różne stemy, różne ślady.
0: No dzisiaj jadę, bo dzisiaj też jedziemy kończyć już kawałek. Dzisiaj po prostu jadę do niego do studia i pracujemy.
1: A, bo mieszka teraz w Warszawie.
0: Tak, w Warszawie mieszka. Wcześniej mieszkał w Pabianicach, teraz w Warszawie, więc to już się w ogóle uprościło. A jak się poznaliśmy, ja chyba odsłuchałem jego jakiś kawałek. Ja odsłuchałem jakiś jego kawałek. I napisałem do niego na Instagramie albo na Facebooku. Nie pamiętam, co to było. Że super kawałek, że chciałbym zaprosić cię na granie tu do Polski. I odpisał mi, że mieszka w Polsce. Ja mówię, kurczę, super. Więc tak, żeśmy się poznali i tak to się budowało. Też to nie było tak, że od razu mieliśmy super vibe w studio. Też się poznawaliśmy, graliśmy razem i w pewnym momencie to tak kliknęło. Klikło. I do dziś to działa, więc produkujemy razem, osobno, nie ma zasady tak naprawdę na to.
1: A jest jakiś podział ról, że ja robię bity, a ty
0: nie,
1: robisz
0: bardzo, coś tam... bardzo różnie. Czasami ja przychodzę do niego z gotowym projektem lub, nie wiem, zaczętą perkusją, czy z linią melodyczną. Czasami on do mnie przychodzi z jakimś wokalem, pomysłem, więc to jest taki miszmasz bardzo duży. Ale mamy swobodę działania w studiu i dobrze się czujemy ze sobą, że idziemy w tą samą stronę, zawsze znajdujemy kompromis, więc to jest najważniejsze.
1: No właśnie, znajdujecie kompromis, to jest też bardzo właśnie ważne. Tak. Nie ma tam żadnych jakichś tam spinek.
0: Nie. Zawsze gdzieś tam. To też wychodzą później takie tematy, że nie wiem, może coś wymaga zmiany przy miksie, jak robimy. Bo akurat jak z Antonem pracuję, to może nie dużo, ale więcej robimy na sam koniec samego miksu, bo mi, ja jak sobie robię solo, to mi się nie chce miksować kawałku swojego. W sensie miksować, czy robić wszystkie poziomy i tak dalej, wolę to odesłać. Z Antonem jest tak, że robimy przeważnie miks jeszcze sami, a mastera wysyłamy.
1: A jeśli chodzi o perfekcjonizm, bo to jest często też problem w studiu nagraniowym, że wiesz, dążysz do tego, żeby ten numer był jak najlepszy, i może ten numer tak drążyć.
0: To jest błąd, bo tak naprawdę znienawidzisz ten kawałek.
1: Miałeś ten problem?
0: Znaczy ja ogólnie dosyć wolno produkuję kawałki, bo ja jak sam produkuję kawałek, to potrzebuję no gdzieś tam około tygodnia, półtora, Z Antonem pracuje dużo szybciej. Anton w ogóle ma bardzo szybki system pracy. Potrafi w 2-3 godziny zrobić kawałek. Chociaż ja teraz zrobiłem taki rework

0: który zresztą prawdopodobnie też będę starał się wydać jako oryginał. Będę chciał, żeby wokalista albo wokalistka zaśpiewała mi słowami oryginału, po prostu swoim głosem oryginalne słowa kawałka. Wtedy będę mógł to wydać jako oryginał. To mi bardzo szybko poszło, chyba tam 5,5 godziny, jak mi się udało go zrobić. Ale to każdy ma swój system pracy. Ale co by nie było, czym szybciej skończysz kawałek, albo czym szybciej może nie skończysz kawałek, ale jego szkielet, tym lepiej, bo czym dłużej, to coraz dostajesz świra troszeczkę od tego wszystkiego i szukasz najlepszego wyjścia, a okazuje się, że czym dłużej, to nie szukasz najlepszego, tylko przekombinujesz i tak naprawdę te najfajniejsze rzeczy możesz pokasować po prostu.
1: A dlaczego tak jest, jeśli chodzi o polską scenę, że tych producentów, na przykład w porównaniu do Ukrainy, tak mało przebiło się na Zachodzie? No jednak jesteśmy wielkim krajem, no i Ukraina też jest wielkim krajem, tak, ale na przykład ta scena wydaje mi się na Zachodzie ciut mocniejsza niż ta nasza.
0: Nie mam żadnego pojęcia, z czego to wynika. Może, nie wiem, tak naprawdę to jest może loteria trochę, no bo mamy wielu znakomitych producentów.
1: Tak właśnie.
0: I może brakuje szczęścia, może brakuje spotkania odpowiednich ludzi, którzy ci pomogą, którzy cię przebiją przez tą błonę kolejną, najważniejszą. Może to być powodem, ale to jest ciężkie do ocenienia czemu.
1: Wspominałeś, że już masz jakiś plan, wysyłasz numery, a czy są już jakieś konkretne plany wydawnicze? Twoje, solowe czy z Antonem?
0: Nie, żadnych nie mam. Tak naprawdę mam teraz dwa kawałki, gdzie czekam na feedback, czy się uda podpisać, czy nie. Dzisiaj jadę do Antona kończyć jeden kawałek. W studiu mam rozgrzebany właśnie ten jeszcze rework, o którym wspominałem. Dużo kawałków też trafiło do szuflady, bo wcześniej 2-3 miesiące temu, które skończyłem kawałki, nie mogłem po prostu podpisać i będą to kawałki pewnie do grania tylko, bo nie chcę na siłę podpisywać na przykład kawałków do mniejszych labeli, nie potrzebuję tego.
1: Czasami stracona szansa.
0: Czasami tak. Less is more, więc jeżeli podpisywać, to fajne miejsca, z fajną dystrybucją, może z fajnymi remiksami, tak żeby to rzeczywiście się gdzieś przebijało, bo dziennie na Beatporcie wychodzi chyba 7 czy 8 tysięcy kawałków,
1: tak.
0: Więc niech to będzie dobry label, dobre remiksy, niech to wszystko będzie zaplanowane i wtedy to będzie miało sens.
1: A gdybyś wymarzył sobie, jak sobie wymarzysz jakiegoś takiego ulubionego producenta, czy też producentów, którzy mieliby zremiksować twój utwór, to byłby to kto?
0: No na pewno fajnie, jakby był to, nie wiem, Colin albo Dyson. To są takie fajne hot name'y teraz. Gorące nazwiska, które no rzeczywiście mają niesamowite brzmienie, więc jest ich cała lista. Hot Lab, taki duet jest bardzo fajny, który zresztą też zaprosiliśmy do Polski, będzie 5, ile dobrze pamiętam, września w Warszawie, 6 września na zamknięcie cyklu Sundance w Gdańsku. Mieli teraz bardzo fajny materiał ICU, który został wydany nakładem wytwórni Adriatic, więc oni też są teraz na takim topie u mnie, że są naprawdę znakomici, brzmienie mają niesamowite, potrafią wyszukiwać te dźwięki, łączyć te dźwięki, że one brzmią naprawdę interesująco. No, mógłbym tak wymieniać i wymieniać, bo jest sporo, dużo fajnych nazwisk, które na pewno za jakiś czas będą super znane. Chociaż Colin i Dyson już są, ale Hot Lab dopiero startują, że tak powiem, przebili się przez tą... dobili teraz do tej największej wytwórni, jednej z największych, tak, do których też mi jest... chciałbym wydać. No,
1: a czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla nas, DJ-ów, producentów?
0: Wiesz co, ja używam sztucznej inteligencji dosyć mało,
1: ale używam
0: do wokali na przykład. Nie wiem, chociaż teraz dawno nie używałem, ale wcześniej używałem Suno na przykład, do tego, żeby napisać jakieś słowa piosenki. Piszesz tekst, zasysasz to do Suno, on ci wypluwa te słowa piosenki w różnych wokalach, w różnych wersjach wokalowych. Więc jeżeli używasz sztucznej inteligencji, to mądrze. Nie tak, że ona za ciebie wypluje ci, nie wiem, linie basowe, wszystko i sobie przekopiujesz to do Abletona. No to będzie trochę creepy i takie, no nie twoje. Ale jeżeli zrobisz kawałek, a szukasz wokalu, żeby ci wypluł fajny wokal, no to jest super. To jest super, więc jeżeli używamy, to mądrze. A nie tak, że po prostu zrób mi kawałek, nie wiem, jak RG, no bo ci wypluje takiego EDM-a. Pewnie ktoś będzie zajarany, że to ma, no ale to i tak nie będzie quality.
1: Ale ja się obawiam, że ten wysyp, już jest ogromny wysyp tych utworów, ale jeszcze będzie

0: jeszcze większy w najbliższych latach.
1: Na pewno.
0: Że tak naprawdę będzie ciężko odróżnić osoby, numery, które zostały stworzone przez ludzi.
1: No tak. I nawet nie będziemy w stanie tego udowodnić do końca. Tak. A zwłaszcza, że sztuczna inteligencja nigdy nie wypluje ci dwa razy tego samego. Mhm. Więc... nie ma opcji, żeby się coś skopiowało. A co by nie było, sztuczna inteligencja coraz jest nowocześniejsza, więc pewnie te kawałki będą coraz lepsze też. Mm-hmm.
0: A jeśli chodzi o promotorkę, czy też bukowanie, no to jest gdzieś tam powiązane ze sobą.
1: Tak.
0: To łatwo być bookerem, promotorem na polskiej scenie?
1: Nie jest łatwo, bo tak naprawdę, wiesz, no to jest ciężkie zadanie i też ludzie wiedzą, że bukujesz dany projekt, czy nie wiem, czy to Display, czy Wisłoujście, gdzie dokładam cegiełkę do bukowania, gdzie jestem w teamie razem z Mielusem, Michałem i Iwakosem, to zawsze są też oczekiwania wobec ciebie, nie? Czemu ja nie gram, czemu nie? No a tak naprawdę zależy na tym nam i w jednym i w drugim projekcie, żeby dawać fajne nazwiska świeże i starsze, że tak powiem, już sprawdzone, więc to nie jest łatwe zadanie, bo zawsze jesteś jakby na świeczniku tego, czemu nie gram, i jesteś pod odstrzałem pytań po prostu.
0: A jest tak właśnie, że do ciebie dzwonią, ej, czemu nie gram, albo nie wiem, zabukuj mnie tutaj.
1: Tak, no oczywiście, że tak, no jest takie niekomfortowe do końca, no ale z tym się trzeba mierzyć jako booker, jako promotor, więc tak.
0: I teraz tak, standardowy zestaw pytań. To czy tamto? Piłka czy koszykówka?
1: Piłka.
0: My man. Tarantino czy Sorrentino?
1: Tarantino.
0: Mięso czy wege?
1: Mięso, oczywiście.
0: Narty czy snowboard?
1: Snowboard.
0: Jeździsz?
1: Tak.
0: O, ja nie.
1: Tak.
0: Żadne z tego. Kino czy teatr?
1: Kino.
0: No, techno czy house, to nie mogę ci zadać.
1: No, wiadomo, że house.
0: Wiadomo. Impreza dzienna czy nocna, to już odpowiedziałeś mi. Morze czy góry?
1: Morze.
0: Wolisz kawę czy herbatę?
1: Herbatę.
0: Woda gazowana czy nie?
1: Nie gazowana.
0: Pies czy kot?
1: Pies.
0: Metal czy punk?
1: Chyba metal, ale w ogóle nie
0: jesteś fanem.
1: Nie mój klimat, no.
0: Nosowska czy Kaja?
1: Kaja.
0: Dobra, saksofon czy trąbka?
1: Saksofon.
0: Rap czy rock?
1: Rap.
0: Komedia czy dramat?
1: Komedia.
0: Istnieje UFO?
1: Tak.
0: No, to jest piękna odpowiedź właśnie, bo tu się dzisiaj rozmawialiśmy na temat UFO razem z moimi kolegami za szybą i oni tam są bardzo, bardzo sceptyczni. Cieszy mnie to.
1: Myślę, że coś tam jest na górze.
0: Coś tam jest na górze.
1: Sam obserwuje nas.
0: Fizyka czy historia?
1: Historia.
0: Berlin czy Amsterdam?
1: Amsterdam.
0: Wielkanoc czy Boże Narodzenie?
1: Boże Narodzenie.
0: Wiosna czy jesień?
1: Wiosna.
0: Tottery czy totterie?
1: Jeszcze raz.
0: Tottery czy totterie?
1: Tottery.
0: No i tak myślałem, hausowy producent.
1: Tak
0: dziś ze mną był właśnie hausowy producent, mogę tak powiedzieć, Sinch.
1: Bardzo mi miło.
0: I to był ostatni przedwakacyjny odcinek Zeznań Świadka Klubowego. Pięknie było z tobą zamknąć ten sezon.
1: Piękny closing. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.
0: Tak jest. Zobaczenia na festiwalu, zobaczenia na imprezach.
1: Tak jest. Hej.
2: Słuchasz audycji Zeznania Świadka Klubowego w czwórce.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy!
0: Gramy!
2: Warszawski deszcz ciągle pada. Gadam, tak się składa. Nigdy dość u...

Soczuć prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja.

Jem chipsy i grubne, stuletni stulejarz. 0502 aż do zera. Mylę wibracje telefonu z drżeniem serca. Jestem skończony oszczerstwa. Od życia chcę nie dużo, lecz kategorycznie.

I tu pozwalam sobie na uśmiech. Są mocniejsze niż teksty Dylana. Teraz urząd je uzna i hosanna. Ale coś nie idzie, oponent mi odmawia z powodów jak wyżej. Dziękuję, klapa Dąsia buzi i milczę, w środku naciśnięto zły guzik. Flaki i szczęki, zacięte wewnątrz nieskończonej pętli.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy.
0: Teraz gramy.
2: Już przed północą, łóżko ciągnęło mnie jak magnes. Już się prawie kładłem, kiedy zadzwonił telefon nagle.
3: Cześć, tu Kula, co robisz dziś wieczór?
2: A nic.
3: A to świetnie, jest impreza na Bezrzeczu.
2: U Ani?
3: No jasne, słuchaj, będę wozem.
2: A co to ma wspólnego z impro?
3: O 12:00 bądź pod Malinką, to cię zawiozę.
2: Kochany Kula, odłożyłem słuchawkę, pewien, że dziś jeszcze będę hulać. Więc robię wszystko, by być już tam, a nie tutaj. Wybiegłem z chaty, na śmierć zapominam.

Daj mi się pośmiać, ja boso chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę. Czwórka.

0: To jest protest, mój protest. To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.
1: Popatrz. Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest.
1: Popatrz.
0: To jest protest, mój protest.
1: Otwórz oczy.
0: To jest protest, mój protest. Wasz protest.